0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I say every little thing I want.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Minister zdrowia chce wprowadzić maksymalne stawki dla lekarzy. Szczyt NATO lepszy niż oczekiwano, ocenia Radosław Sikorski. W Gdańsku zaczyna się FETA, czyli Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła plany zmian w systemie. Są to m.in. elektroniczne kolejki do specjalistów oraz limity zarobków lekarzy, maksymalnie 240 zł brutto za godzinę. Jednak to raczej nie przyniesie skutków w walce z kryzysem finansowym placówek medycznych, bo problem leży gdzie indziej, mówi lekarz jednego z warszawskich szpitali dr Tomasz Imiela.
2: Problemy finansowe szpitali powiatowych i nie tylko powiatowych w dużej mierze bardziej biorą się z tego, że jest za niska wycena wielu procedur. I w ogóle to, że sam nasz system leczy chorych na podstawie wyceny procedur. Nikt nie patrzy jak, czy my dobrze ich leczymy, czy osiągamy dobre efekty, tylko mamy wykonać procedurę.
1: Pomysły na zmiany w systemie ochrony zdrowia są wynikiem ostatniej afery wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Były koordynator tamtejszego SOR-u w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 zł. Według doniesień mediów politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny były tam przyjmowane poza kolejką. Efekty szczytu są powyżej oczekiwań, ocenił po powrocie ze szczytu NATO w Ankarze wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jak zaznaczył, polska delegacja razem z prezydentem mówiła na szczycie jednym głosem. Dzięki temu, jak ocenił, głos Polski był prominentny i słyszalny. Znamy coraz więcej szczegółów rozbudowy autostrady A2 między Łodzią a Warszawą, skomplikowanej operacji drogowej na otwartym sercu, bo w czasie prac droga cały czas ma pozostać przejezdna, a to jedna z najbardziej obciążonych ruchem tras w Polsce. Każdego dnia przejeżdża tu nawet 100 tysięcy aut. Pierwsze prace nad rozbudową autostrady już trwają, mówi Szymon Piechowiak z GDDKiA.
3: Wykonawca najpierw skoryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy.
1: Przebudowa A2 od Warszawy do węzła Łowicz ma potrwać do końca przyszłego roku, a odcinek najbliżej Łodzi ma być gotowy na początku 2028. Międzynarodowa Federacja Siatkówki przywróciła Rosjan do międzynarodowej rywalizacji. To pokłosie wtorkowej decyzji MKOL-u o tymczasowym odwieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
4: Rosjanie nie tylko będą mogli wrócić do gry w międzynarodowych rozgrywkach, ale zostali już także ponownie włączeni do światowego rankingu. Ponownie, no bo ranking został zamrożony wraz z tym, jak Rosja została wykluczona ze świata sportu, no a ponieważ został zamrożony, to teraz od razu są na trzecim miejscu. FIVB nie podjęła jeszcze decyzji, czy rosyjscy siatkarze będą mogli występować pod własną flagą i słuchać hymnu, no i nie wiadomo też na razie, jaka będzie pierwsza impreza, w której wezmą udział. Na pewno zabraknie ich jeszcze w tegorocznych Mistrzostwach Europy, gdzie biało-czerwoni będą bronić tytułu, ale prawdopodobnie już w przyszłorocznej edycji Ligi Narodów zagrają, no i być może zagrają też w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce.
1: Prawie 30 zespołów teatralnych z Polski i zagranicy przyjechało do Gdańska. Dziś zaczyna się Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych, FETA. Tegoroczna edycja pod hasłem Wędrówki w czasie skupi się na tematach pamięci, przemijania i wyzwaniach współczesności. Impreza potrwa do niedzieli.
5: Czwartek, 9 dzień czerwca, Łukasz Michnal przed mikrofonem, to znak, że już rozpoczynamy kolejną pobudkę w tym tygodniu. Do godziny 11 program Trendy Start, a na początek pogoda również. Dzisiaj przydadzą się parasole, bo w części regionu pojawi się deszcz. Na termometrach do 20 stopni Celsjusza w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie. Ciśnienie 1010 hektopaskali, biometr jest niekorzystny. W nocy temperatury spadną do 11 stopni Celsjusza.
6: Reklama. Sąsiedzie, alarm pomidorowy w MPM. Takich malinówek nie odkłada się na później. Pachną latem, smakują jak wakacje, a kosztują tylko 4 zł za kilogram. Na kanapkę pomidory, do obiadu pomidory. Prosto z solą, bo nie ma co kombinować, też pomidory. Pomidory malinowe w MPM, tylko 4 zł za kilo do soboty. MPM, zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
7: Reklama. Trendy Start w Trendy Radio.

Poranna maszyna Trend Radia ruszyła. Kolejny wakacyjny poranek. To już czwartek, 9 dzień lipca, czyli w kalendarzu 190 dzień roku, 175 dni do końca roku. I jeśli chodzi o imieniny, to 9 lipca świętuje Adrian, Aleksander, Anatolia, Augustyn, Barbara, Róża, Sylwia i także Mikołaj. Wschód słońca było 4:26, zachód będzie o 20:56, a dzień potrwa nam 16 godzin i 30 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 48 minut. Koniec astronomicznego lata za 75 dni, a znak zodiaku urodzonych 9 lipca to rak.

0: Trendy Start w Trend Radio. Muzyczny poranek okraszony też troszeczkę informacjami z naszego kalendarium historycznego. To pierwsza godzina pobudki na antenie Trend Radia. A zaczniemy od wydarzeń w kraju. 9 lipca 1521 roku na wieży Zygmuntowskiej Katedry Wawelskiej został zawieszony dzwon Zygmunt. W 1736 rozpoczęła się największa powódź w historii Poznania. 1880 rok utworzono Ochotniczą Straż Ogniową w Sochaczewie. 1920 wojna polsko-bolszewicka, miażdżące zwycięstwo polskich ułanów w bitwie pod Grebionką. W roku 1950 rozwiązano stronnictwo pracy. W roku 2016 w Warszawie zakończył się dwudniowy szczyt NATO.
1: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
2: Od poniedziałku do piątku po 6:00.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Przemyśla zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o obrót narkotykami. Podczas kontroli drogowej u 40-letniego mieszkańca powiatu przemyskiego zabezpieczono ponad 8 kg marihuany. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. W związku ze sprawą zarzuty usłyszał także 26-letni mieszkaniec Przemyśla. W wynajmowanym przez niego mieszkaniu w Rzeszowie funkcjonariusze znaleźli ponad 0,5 kg substancji psychotropowej 4-CMC. Wobec niego zastosowano dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe. Obu podejrzanym grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Letnie wakacje to czas beztroski, zasłużonego odpoczynku i oderwania od codziennej rzeczywistości. Wiele dzieci w tym czasie wyjeżdża na kolonie czy obozy organizowane przez szkoły, zakłady pracy i biura podróży. Podczas takich wyjazdów trzeba zachować szczególne zasady bezpieczeństwa. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jest oczywiście obowiązkiem organizatorów, jednak warto mieć na uwadze to, że w dużej mierze to właśnie uczestnicy decydują o bezpieczeństwie podczas wakacji. Podczas wyjazdów powinni oni bezwzględnie przestrzegać obowiązującego w danym miejscu regulaminu, a także wykonywać polecenia opiekunów, mówi Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy leskiej policji.
2: Podczas kolonii dzieci muszą bezwzględnie słuchać poleceń wychowawców i nie oddalać się od grupy bez ich zgody. Kluczowe jest również dbanie o higienę osobistą, stosowanie ochrony przeciwsłonecznej, odpowiednie nawadnianie organizmu, a także natychmiastowe zgłaszanie opiekunom każdego złego samopoczucia, urazu czy zauważonego zagrożenia.
1: Trzeba pamiętać, że bezpieczeństwo podczas wyjazdu zależy również od rodziców, nawet jeśli fizycznie nie ma ich tam na miejscu. Przede wszystkim bardzo ważne jest to, aby przekazali oni opiekunom wszystkie niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka, a także przyjmowanych leków. Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie tradycyjnie organizuje podczas wakacji warsztaty plastyczne dla dzieci Lato w BWA. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem Zostawmy miejsce na przypadek. Lipcowy cykl rozpocznie się już w poniedziałek 13 lipca i potrwa do 17 lipca. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Odbywać się będą w godzinach od 10 do 12 i są odpłatne. Drugi turnus będzie miał miejsce w terminie od 3 do 7 sierpnia. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję do spróbowania swoich sił w malarstwie, grafice warsztatowej oraz rzeźbie i formach przestrzennych. Każdy dzień oznaczał będzie przy tym nową plamę i technikę. Młodzi artyści tworzyć będą prace, które zostaną z nimi kilka sekund oraz takie, które następnego dnia zmienią się w zupełnie nowe. Na warsztaty obowiązują zapisy. Stowarzyszenie Gorlice Bike oraz skansen wsi pogórzańskiej imienia profesora Romana Reinfusa w Szymbarku zapraszają wszystkich pasjonatów jazdy na rowerze na kolejny już 15. etnograficzny rajd rowerowy śladami profesora Romana Reinfusa. W tym roku zmienia się formuła i będą przygotowane trzy trasy. Rodzinna, rekreacyjna, turystyczna prowadzona oraz indywidualna turystyczna. Podczas finału rajdu na mecie odbędzie się koncert w ramach projektu przy Wiejskiej Drodze Małopolski Gościniec Kulturalny Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Dlatego organizatorzy zapraszają szczególnie do udziału w rajdzie rodziców ze swoimi pociechami.
0: Reklama. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Pokochaj niskie ceny.
1: Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł. Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: Znowu czas na kalendarium historyczne. Teraz 9 lipca i wydarzenia na świecie. W roku 455 Avitus został cesarzem rzymskim. 1572 rok powieszono 19 męczenników z Gorkum w Holandii. 1846 została zlikwidowana Republika Kalifornii. 9 lipca 1916 powstała Południowoamerykańska Konfederacja Piłki Nożnej, CONMEBOL. W 1953 w trzęsieniu ziemi na greckiej wyspie Amorgos zginęły 53 osoby. 9 lipca 1995 roku Sidia Touré został premierem Gwinei. W roku 2006 w rozegranym na stadionie olimpijskim w Berlinie meczu finałowym 18 Mistrzostw Świata w piłce nożnej Włochy pokonały po serii rzutów karnych Francję 5-4. Po 90 minutach i dogrywce był remis 1-1.
1: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
2: Od poniedziałku do piątku po 6:00.
3: Startuj z nami.

Startuj razem z Trendy Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Zawsze świeże informacje, powiemy, gdzie postoicie w korkach, przejrzymy poranną prasę i zagramy mega trendy hity. Startuj razem z nami.

Zanim wybije godzina 7 na zegarze, to u nas jeszcze muzyczne kalendarium w programie Trendy Start. 9 lipca 1946 roku urodził się Bon Scott, wokalista zespołu AC/DC, który zmarł w 1980 roku. 9 lipca 1959 urodził się Jim Kerr, wokalista zespołu Simple Minds. 1964 rok urodziła się Courtney Love, współzałożycielka, wokalistka, a także gitarzystka grupy Hole. 1990 rok, 9 lipca, premierę miał debiutancki album Beverly Craven, zatytułowany po prostu Beverly Craven.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: USA przeprowadziły w nocy kolejne uderzenia na Iran. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie odwołania się do UPA. Na nocną prohibicję w Rzeszowie nie ma zgody. Poszło o wybiórcze ograniczenia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na polecenie prezydenta Donalda Trumpa siły USA przeprowadziły w nocy kolejne uderzenia na Iran. Według dowództwa centralnego celem ataków było dalsze ograniczenie zdolności Iranu do zagrażania swobodzie żeglugi w cieśninie Ormuz. Amerykanie podkreślają, że ataki są odpowiedzią na niedawną, nieuzasadnioną agresję wobec statków handlowych i cywilnych załóg w cieśninie Ormuz. Wczoraj Trump oznajmił, że wstępne porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać. Jednocześnie podczas konferencji prasowej kończącej szczyt NATO w Ankarze podkreślił, że nie sądzi, by wojna z Iranem rozpoczęła się na nowo. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Ta sprawa doprowadziła do największego kryzysu w polsko-ukraińskich stosunkach w ostatnich latach, a więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
2: W przyjętej rezolucji z poprawką zaproponowaną przez HDK-u wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
3: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
2: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską.
1: Przyjęcie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie UPA szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował słowami, że nie da się wejść do Unii Europejskiej, pomijając zasady, na których jest budowana. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że to pokazuje Ukrainie, iż Polska jako członek Unii ma w niej wpływy. Ponownie wzrosła liczba ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli pod koniec czerwca. Obecnie to już 3811 osób. Według szacunków wenezuelskich władz do środy potwierdzono 16 740 rannych. Liczba Wenezuelczyków, którzy na skutek kataklizmu utracili dach nad głową, zbliża się do 18 tysięcy. Wciąż nie jest znana liczba zaginionych. W stolicy Podkarpacia podjęto próbę wprowadzenia nocnej prohibicji. Przepisów na sesji Rady Miasta nie udało się przegłosować, a projekt pogrążył fakt, że zakładał zakaz sprzedaży tylko wysokoprocentowego alkoholu. Radni mają w planach kolejne próby ustalenia zakazu. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwiększa finansowanie dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Placówka otrzyma dodatkowe 3 miliony złotych rocznie na kluczowe prace konserwatorskie oraz natychmiastowe zabezpieczenie cennych dzieł sztuki. Jak podkreśla sekretarz stanu w resorcie kultury Maciej Wróbel, pałac to jeden z najważniejszych symboli naszej historii, który wymaga wsparcia finansowego.
4: Oprócz dotacji podmiotowej w wysokości ponad 30 milionów złotych zdecydowaliśmy dodatkowych 3 milionów złotych rocznie na prace konserwatorskie. Przed chwilą zapadła decyzja o przyznaniu kwoty 700 tysięcy złotych na wymianę okien w Galerii Północnej.
1: Prace renowacyjne i konserwatorskie rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej przywróciła Rosjan do międzynarodowej rywalizacji. Jest to pokłosie wtorkowej decyzji MKOL-u o odwieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
2: Rosjanie nie tylko będą mogli wrócić do gry w międzynarodowych rozgrywkach, ale zostali już także ponownie włączeni do światowego rankingu. Ponownie, no bo ranking został zamrożony wraz z tym, jak Rosja została wykluczona ze świata sportu. No a ponieważ został zamrożony, to teraz od razu są na trzecim miejscu. FIVB nie podjęła jeszcze decyzji, czy rosyjscy siatkarze będą mogli występować pod własną flagą i słuchać hymnu. No i nie wiadomo też na razie, jaka będzie pierwsza impreza, w której wezmą udział. Na pewno zabraknie ich jeszcze w tegorocznych Mistrzostwach Europy, gdzie biało-czerwoni będą bronić tytułu, ale prawdopodobnie już w przyszłorocznej edycji Ligi Narodów zagrają, no i być może zagrają też w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce.
1: Znamy już komplet półfinalistów wielkoszemowego Wimbledonu. Ukrainka Marta Kostiuk pokonała 6-3, 6-2 Włoszkę Jasmin Paolini, a Czeszka Linda Noskowa, Belgijkę Elise Mertens 6-3, 7-5. W drugim półfinale Czeszka Karolina Muchowa zagra z Amerykanką Coco Gauff. W turnieju mężczyzny nie przestaje zadziwiać grający z dziką kartą Arthur Ferry. Brytyjczyk wygrał z Włochem Flavio Cobolim 6-4, 7-6, 6-0. O finał zagra z Aleksandrem Zwieriewem. Niemiec pokonał Amerykanina Taylora Fritza 6-4, 6-4, 6-2. W drugim półfinale Nowak Dżokowicz zmierzy się z Janikiem Sinnerem. Z tegorocznym Wimbledonem pożegnała się natomiast ostatnia polska tenisistka. W ćwierćfinale debla Katarzyna Piter i czeszka Anna Siskowa przegrały z rozstawionymi z numerem drugim Kanadyjką Gabrielą Dąbrowski i Brazylijką Luizą Stefani 1-6, 2-6. Zlatko Dalic ogłosił, że rezygnuje z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Chorwacji, którą pełnił od 9 lat. To właściwy moment, aby zakończyć tę niesamowitą podróż. Odchodzę dumny, że przyczyniłem się do największych sukcesów w historii chorwackiej piłki nożnej, przekazał 59-letni trener w oświadczeniu. Chorwacja odpadła z mundialu w 1/16 finału, a dziś pierwszy ćwierćfinał o 22:00 Francja zagra z Marokiem.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Mapy pogodowe podpowiadają nam, że dzisiaj w regionie troszeczkę deszczu pojawi się. Będzie to zdecydowanie jeden z chłodniejszych dni w tym tygodniu w ciągu dnia, bo termometry w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, do Krakowie, Rzeszowie pokażą nam w okolicach 20 stopni Celsjusza. Wiatr w porywach 45 km na godzinę z północnego zachodu, ciśnienie 1009 hektopaskali, no i biometr, który jest niekorzystny. Jutro w piątek również bardzo podobna aura. 20 stopni Celsjusza w dzień, przelotne opady deszczu, a w nocy tylko 10 kresek na plusie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
9: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekokroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
10: Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj.
2: Reklama.
0: Trendy start w Trendy Radio.

0: Dzień dobry wszystkim, po godzinie 7 to czwartek, 9 dzień lipca, przed mikrofonem Łukasz Michtal, a to jest właśnie poranny program Trend Radia. Do godziny 11 pobudka i także okazja dowiedzieć się tego, co dzieje się na Podkarpaciu i w Małopolsce. Zanim seria informacji, zanim zerknę ponownie też do naszego radiowego kalendarza, zaczynamy od najlepszej muzyki, która na wakacje zawsze się przyda, zwłaszcza kiedy słońce na niebie, jak na lekarstwo.
1: Trend Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy.

0: moje sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
1: Wybieram moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza w MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
3: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Niedziela, godzina 16. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Pula nagród o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie Skansenu. Zapraszamy.
5: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
7: Czwartek, 9 dzień lipca, czyli dokładnie 190 dzień roku. Dzisiaj Weronika, Sylwia, Zenon, Aleksander, Adrian, Joanna i Jan świętują imieniny. Słońce przywitało nas wschodząc o 4:26. Zachód ma być o godzinie 20:56. Dzień potrwa 16 godzin i 30 minut. A dzisiaj dzień chodzenia do pracy inną drogą.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wspólne działania służb doprowadziły do wykrycia nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych, ujawnienia nielegalnego towaru oraz zatrzymania mężczyzny w trakcie załadunku tytoniu. Mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: W jednej z miejscowości w województwie łódzkim mundurowi ujawnili blisko 5 ton tytoniu do palenia i ponad 5 ton suszu tytoniowego znajdującego się w samochodzie ciężarowym oraz w budynku gospodarczym. Oprócz towaru, którego wartość rynkową wraz z uszczupleniami z tytułu niezapłaconego podatku VAT oraz akcyzy oszacowano na 15 milionów złotych, zabezpieczono także maszyny do nielegalnej produkcji, w tym suszarnie bębnowe, nagrzewnice, sieczkarnie i maszynę do rozdrabniania. Na gorącym uczynku zatrzymano także 44-letniego obywatela Polski, który zajmował się załadunkiem worków z towarem do ciężarówki. Mężczyzna usłyszał zarzuty nielegalnej produkcji i wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych. Zastosowano wobec niego dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe.
1: Dalsze postępowanie zgodnie z właściwością prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim. Już od dziś mieszkańcy Dębicy ponownie będą mogli korzystać z boiska Orlik w Parku Jordanowskim. Zakończona modernizacja oraz pozytywny odbiór techniczny oznaczają, że obiekt jest gotowy do ponownego udostępnienia. Wartość wykonanych robót wyniosła ponad 500 tysięcy złotych, z czego ponad 200 tysięcy to środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko Orlik. W ramach prac wykonano między innymi wymiany nawierzchni wraz z podbudową, zastosowana została nowoczesna trawa spełniająca normy FIFA Quality oraz specjalna mata amortyzacyjna ograniczająca urazy stawów skokowych, kolanowych i biodrowych, wymianę elementów wyposażenia, modernizację oświetlenia na nowoczesne, ekonomiczne oświetlenie LED. Odnowiony Orlik zapewni odpowiednie warunki zarówno do codziennej rekreacji, jak i organizacji zajęć oraz rozgrywek sportowych.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Centrum Usług Społecznych w Tarnowie zachęca pełnoletnich mieszkańców miasta do udziału w indywidualnych sesjach neurologopedycznych. To możliwość skorzystania z profesjonalnego wsparcia, doświadczonego specjalisty i zadbania o sprawność komunikacji oraz funkcji poznawczych. Podczas spotkań neurologopeda przeprowadzi szczegółową diagnozę, pomoże określić przyczyny trudności z mową i komunikacją, a następnie dobierze odpowiednie metody terapii dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika. W ramach konsultacji prowadzone będą ćwiczenia wspierające poprawę mowy i umiejętności prowadzenia rozmowy, pamięci, koncentracji i uwagi, myślenia oraz orientacji, a także percepcji słuchowej, wzrokowej i czuciowej. Spotkania odbywają się u mieszkańca bez konieczności wychodzenia z domu. Koszt udziału w sesji wynosi 10 zł za spotkanie.
4: Reklama.
5: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
8: A jak lemoniadę?
4: No też.
7: To poprosimy.
4: Ale co?
8: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
12: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: Reklama.
14: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To jest poranek w rytmie trendy hitów, a do muzyki też dokładamy informacje dla kierowców, które przygotował dzisiaj Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Zobaczmy, co dzieje się na drogach naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Gorlice, uważajmy szczególnie na ulicy Hallera, a także na ulicach Bieckiej, Parkowej, Kościuszki oraz Mickiewicza. Mniejsze spowolnienia na Sienkiewicza i ulicy Węgierskiej. Przejeżdżamy do Jasła, nogę z gazu ściągamy na ulicach Kościuszki, Kazimierza Wielkiego oraz Szejnochy. Wolniej trochę na dojazdach do Ronda Solidarności. Poza tym zwolnimy na ulicy Piłsudskiego, 3 Maja i Metzgera. W Krośnie ruch troszkę zwalnia na ulicach Legionów, Rzeszowskiej, Bieszczadzkiej, Korczyńskiej i Niepodległości.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Szukasz mieszkania w Krośnie? Wybierz jakość bez kompromisów. Poznaj kamienicę lwowską w ścisłym centrum miasta. Za tą inwestycją stoi renomowane biuro architektoniczne UZA. To eksperci, którzy tworzą i realizują własne projekty deweloperskie. Zyskujesz bezkonkurencyjną lokalizację, najwyższy standard wykończenia i estetykę, klimatyzację oraz fotowoltaikę obniżającą koszty utrzymania. Zobacz nasze portfolio na uza.com.pl, a swoje nowe mieszkanie wybierz na kamienicalwowska.pl. Ruszyła sprzedaż.
1: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
2: Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
3: Gmina Skołyszyn i Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zapraszają na największe wydarzenie tego lata. Już w sobotę 11 lipca wracają legendarne proziaki. Koła gospodyń wiejskich zadbają o Wasze podniebienia serwujące tradycyjne proziaki w wersjach na słodko i na słono. A od 16 na stadionie sportowym czekają na Was lokalne talenty, folkowe brzmienia zespołu Lisowianki oraz rockowa moc formacji Chaosfera i Potok. O 20.30 Gwiazda Wieczoru, zespół Feel na żywo. Noc kończymy dyskoteką z Trend Radio i DJ-em M. Lukasem. 11 lipca. Stadion w Skołyszynie. Bądź tam z nami.
4: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
6: To 9 dzień lipca, dzisiaj w kalendarzu dzień chodzenia do pracy inną drogą. Podobno, jak piszą, dzisiaj pod żadnym pozorem nie wolno brać urlopu. Co więcej, należy znaleźć się inną niż zazwyczaj drogę do pracy. Co nam zaszkodzi? Może wpadniemy na ciekawy, inspirujący pomysł wśród naszych radiosłuchaczy? No właśnie, jak tam wam dzisiaj minęła droga do pracy? Piszcie na trendystart@trendradio.pl. Standardowo w odwodzie też jest nasz radiowy messenger.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Spór polsko-ukraiński tematem rezolucji Parlamentu Europejskiego. Wenezuela chce od Brytyjczyków zwrócenia złota. IMGW ostrzega przed wiatrem i burzami, ale niż Bernadetta powoli opuszcza już Polskę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do sporu polsko-ukraińskiego o UPA odniósł się Parlament Europejski. Europosłowie przyjęli wczoraj rezolucję, w której wyrazili ubolewanie z powodu nadania przez prezydenta Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Do rodziny państw Unii Europejskiej nie da się wejść na skróty, omijając prawdę historyczną, komentował wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski.
2: Polska jako członek ma wpływy. Parlament Europejski wymaga, aby wartości europejskie, a więc poszanowanie dla prawdy historycznej i pamięci ofiar ekstremizmów. To jest jeden z tych warunków, które trzeba spełnić, aby wejść do naszej rodziny.
1: Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotyczy procesu akcesyjnego Ukrainy. Napisano w niej, że wywołana przez Zełenskiego eskalacja szkodzi stosunkom dobrosąsiedzkim z Polską oraz wcześniejszym wysiłkom na rzecz rozwiązania historycznych sporów. Mimo wielu napięć, szczyt NATO w Turcji skończył się pozytywnymi konkluzjami dla Polski i Ukrainy, uważa szef sejmowej Komisji Obrony poseł PSL-u Andrzej Grzyb. W trakcie szczytu Polska podpisała porozumienie w sprawie serwisowania pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot.
3: Podpisała między innymi Polska, Szwecja, Niemcy i Holandia umowy o stworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego Rakiet PAC-3.
1: W deklaracji końcowej ze szczytu w Ankarze potwierdzono, że w tym roku państwa NATO przekażą Ukrainie pomoc w wysokości 70 miliardów euro. Taka sama kwota ma być przekazana też w przyszłym roku. Minister zdrowia spotka się dziś z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Wśród tematów rozmów są planowane zmiany w ochronie zdrowia przedstawione wczoraj przez Jolantę Sobierańską-Grędę, w tym ograniczenie czasu pracy lekarzy i limit wynagrodzeń medyków. Władze Wenezueli zaapelowały do brytyjskiego króla o odblokowanie objętego sankcjami wenezuelskiego złota. Kruszec miałby posłużyć do odbudowy kraju po tragicznym podwójnym trzęsieniu ziemi z końca czerwca. Chodzi o około 30 ton kruszcu. Wenezuela wciąż stara się podnieść po silnych wstrząsach, które 2 tygodnie temu w ciągu minuty doprowadziły do śmierci ponad 3800 osób. Wstrząsy spowodowały rozległe zniszczenia, m.in. w stolicy kraju Caracas oraz w nadmorskim stanie La Guaira. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami dla 4 województw północno-wschodniej i wschodniej części kraju. Ostrzeżeniami objęte są województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz częściowo województwa mazowieckie i lubelskie. Na całym obszarze polskie ostrzeżenia IMGW wygasną jutro wieczorem. Ale wichury zniszczyły w ostatnich dniach infrastrukturę przy plaży od Koszalina po Krynicę Morską.
4: W taki sposób nie widziałem morza.
5: I jeszcze się obawiamy, bo morze jak to morze jest po prostu nieobliczalne.
1: Mówili mieszkańcy Krynicy Morskiej z nadmorza. Wichury przeniosły się wieczorem na Warmię i Mazury. Najwięcej interwencji odnotowano w okolicach Olsztyna, Braniewa i Bartoszyc. Wezwania dotyczyły drzew poprzewracanych na drogi. Ewakuowano kilka harcerskich obozów. A wszystko wskazuje na to, że niż Bernadetta powodujący wichury i burze powoli opuszcza już Polskę.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Zaczęło 48, zostało już tylko 8. Czas na ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata. Dziś wieczorem o 22:00 Francja zagra z Marokiem. Trójkolorowi to na tym etapie główni faworyci do tytułu. Ale selekcjoner Didier Deschamps przypomina, że ich rywalem będzie czwarta drużyna mistrzostw świata w Katarze.
2: Nie wiem, czy zrobili krok naprzód, ale utrzymują dobrą formę. Byli chociażby w finale Pucharu Narodów Afryki. Gra tam kilku bardzo dobrych zawodników, którzy doskonale znają moich graczy. Ale moi zawodnicy też ich znają. Przecież czasami grają w tym samym klubie, a nawet są przyjaciółmi. To jest więc drużyna, która bardzo dobrze się zna. Widać, że jest trochę zmian pod tym, jak przyszedł nowy trener, ale to są drobne niuanse, więc wiemy, czego się spodziewać.
1: Selekcjoner Maroka, Mohamed Ouabi, zapewnia, że jego zespół Francuzów się nie boi. Szczerze mówiąc, jesteśmy bardzo spokojni i pewni naszego planu na grę, naszego podejścia oraz sposobu, w jaki przygotowaliśmy się do tego meczu. Prawdę mówiąc, miałem nieco więcej obaw przed meczem z Kanadą, nie ze względu na zespół, z którym się mierzyliśmy, ale ze względu na samopoczucie moich piłkarzy i to, jak podejdą do tamtego spotkania. Tym razem jednak widzę, że są maksymalnie skoncentrowani i zmotywowani. Mecze Francji z Marokiem o 22:00. Jutro Hiszpania zagra z Belgią, w sobotę wieczorem Anglia z Norwegią, a potem w nocy Argentyna ze Szwajcarią. W USA ćwierćfinały, a w Londynie rozpoczynają się już półfinały wielkoszumowego turnieju tenisowego. Dziś na wimbledońskich kortach zagrają panie. Najpierw Czeszka Karolina Muchowa zagra z Amerykanką Coco Gauff, a po nich Ukrainka Marta Kostiuk, która wczoraj pokonała Włoszkę Jasmine Paolini, zmierzy się z Czeszką Lindą Noskową, która również wczoraj wyeliminowała Belgijkę Elisa Mertens. Panowie o finał powalczą jutro. Rewelacja turnieju, grający z dziką kartą Brytyjczyk Artur Ferry, zagra z Aleksandrem Zwieriewem z Niemiec. W drugim półfinale Nowak Dżokowicz zmierzy się z liderem światowego rankingu Janikiem Sinnerem. Olaf Kuj wygrał w miejscowości Pau piąty etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Holender najszybciej finiszował z okrojonego po kraksach peletonu. Żółtą koszulkę lidera zachował Norweg Torstein Tren.

0: Tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Od rana na podkarpackim i małopolskim niebie przewaga chmur, z których lokalnie mogą wystąpić opady deszczu. Na termometrach w najbliższym czasie, w ciągu dnia, zobaczymy do 20 stopni Celsjusza. Takie temperatury dzisiaj powinny być odnotowane przez termometry Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa i Rzeszowa. Ciśnienie 1009 hektopaskali, termika jest ciepła i mokra, biometr mamy niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybko realizacja. Zadzwoń już dziś.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Sąsiedzie, alarm pomidorowy w MTM. Takich malinówek nie odkłada się na później. Pachną latem, smakują jak wakacje, a kosztują tylko 4 zł za kilogram. Na kanapkę pomidory, do obiadu pomidory. Prosto z solą, bo nie ma co kombinować, też pomidory. Pomidory malinowe w MTM, tylko 4 zł za kilo do soboty. MTM, zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
7: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Niedziela, godzina 16. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Pula nagród o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Reklama.
8: Trendy start w Trendy Radio.

Minęła już godzina 8, to Trendy Radio i poranek Trendy Start. W dalszym ciągu nie zwalniamy tempa, budzimy wszystkich radiosłuchaczy i pozdrawiamy ciepło tych, którzy ten kolejny dzień tygodnia rozpoczynają razem z nami. Minęła już godzina 8, przed nami kolejna godzina muzyki, a także ciekawych tematów, tych oczywiście z Podkarpacia i Małopolski, bo tutaj jesteśmy z wami na 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
5: Gmina Skołyszyn i Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zapraszają na największe wydarzenie tego lata. Już w sobotę 11 lipca wracają legendarne prozioki. Koła gospodyń wiejskich zadbają o Wasze podniebienia serwujące tradycyjne prozioki w wersjach na słodko i na słono. A od 16 na stadionie sportowym czekają na Was lokalne talenty, folkowe brzmienia zespołu Lisowianki oraz rockowa moc formacji Chaosfera i Potok. O 20.30 Gwiazda Wieczoru. Zespół Phil na żywo. Noc kończymy dyskoteką z Trend Radio i DJ-em M. Lukasem. 11 lipca. Stadion w Skołyszynie. Bądź tam z nami.
6: Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Czwartek, 9 dzień lipca, coraz bliżej weekend, coraz bliżej też i czas odpoczynku dla niektórych, bo już wiem, że są tacy, którzy zrywają kartkę z kalendarza dzień po dniu po to, aby udać się na wymarzony urlop. Natomiast my nie robimy sobie wolnego podczas tegorocznych wakacji. Gramy dla Was najlepsze hity od rana, a do tego dorzucamy też ciekawe tematy, które podejmujemy w rozmowie dnia.
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
3: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zakończył realizację modernizacji drogi wojewódzkiej nr 892 od granicy państwa do wsi Radoszyce o długości ponad 5 km. W związku z tym wczoraj w Radoszycach odbyło się uroczyste przekazanie drogi. O szczegółach mówi Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
4: Otwieramy oficjalnie ważny odcinek drogi, bo ponad 5 km z Radoszyc do Paloty po stronie słowackiej. Bardzo duże znaczenie ma ta droga, jeśli chodzi o te przejazdy transgraniczne. O tych drogach często zapominamy, bo realizuje się te ważne na terenie całego województwa, w środku województwa do naszej stolicy, ale też nie zapominamy o tych mniej uczęszczanych, ale bardzo ważnych z punktu widzenia transgranicznej wymiany handlowej, wymiany turystycznej, też przemieszczania się mieszkańców. Dlatego też ta droga jest pod tym względem ważna, że uzyskaliśmy na nią środki z programu Interreg, bo Polska-Słowacja, zarówno po naszej stronie, jak i po stronie słowackiej są realizowane są te drogi, które są drogami pomiędzy naszymi państwami, które tak naprawdę udogadniają i ułatwiają ten przejazd. Nie tylko droga, ale też i ważny parking przy samym przejściu granicznym. To już był wniosek Straży Granicznej, też tutaj powstał. To też trzeba powiedzieć, że ta infrastruktura towarzysząca jest bardzo istotna. Nigdy nie wiadomo, kiedy przejście będzie trzeba zamknąć. Z różnych powodów były zamykane. Gdzie będzie trzeba przeprowadzać te odprawy. Dlatego też myślimy o tym, żeby oprócz tego, że ta droga, no bardzo ważna droga została wyremontowana na tym długim odcinku, żeby też jeszcze spełniała te inne funkcje, bardzo ważne funkcje bezpieczeństwa Polski, ale też i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Ponad 7 milionów złotych, 5 kilometrów 200 metrów wyremontowanej drogi, powstała zatoka przy samym przejściu granicznym, na której mogą parkować zarówno samochody osobowe, jak i większe samochody, busy, autobusy. No ważne też miejsce takiego przystanku, postoju. No i też tak jak już wspomniałem, no jeżeli byłaby potrzeba z jakichś tam powodów sanitarnych, fitosanitarnych, weterynaryjnych, a takie były potrzeby, no to jest miejsce, gdzie można postawić straż graniczną, można postawić inne służby, które będą oczywiście pilnowały granicy wówczas i dokonywały koniecznych odpraw tutaj na przejściu granicznym. Tego nie było, to też trzeba powiedzieć, to jest wniosek zarówno samorządu gminy Komańcza, skierowany do samorządu województwa, jak i właśnie Straży Granicznej. Interreg to jest wieloletni, już kolejna edycja programu Polska-Słowacja. Są to dedykowane środki na projekty transgraniczne na terenie Polski i Słowacji. Z tego korzysta nie tylko nasze województwo, jesteśmy tutaj beneficjentem, ale również i w dużej mierze Małopolska, która też no, nawet więcej realizuje tych projektów. I to są projekty no, i środki europejskie dedykowane na te trasy, na te tereny przygraniczne. Bardzo ważne dlatego, że jak się nie da tych dodatkowych środków na to zadanie, to one gdzieś tam zawsze będą znikały i będą gdzieś tam w drugiej kolejności. Dlatego poprawiamy, tak to się nazywa, poprawiamy dostępność komunikacyjną trasy przy granicy zarówno polskiej, jak i słowacki.
3: Mówi Roman Bzdyk, wójt gminy Komańcza.
5: No to ta inwestycja tak naprawdę w trzech aspektach dla nas bardzo znacząca. Pierwszy to poprawa komfortu i bezpieczeństwa. Mówimy o terenie górskim, mówimy tutaj o epizodycznych podtopieniach, o osuwiskach. Są barierki zamontowane energochłonne, są pobocza wzmocnione, stąd też tu rzeczywiście pod tym względem ten komfort i bezpieczeństwo na pewno wzrosło. Kolejna sprawa jest to przejście graniczne i tutaj z tym przejściem granicznym wiążemy pewne nadzieje na przyszłość, chociażby w rozwoju turystyki. Jest to obszar transgraniczny, gdzie mamy do czynienia z odwiedzinami

0: różnych turystów, którzy przyjeżdżają ze strony słowackiej ze względów handlowych, ze względów na nasze usługi, nie tylko do Komańcza, ale również w Bieszczady, bo jest to takie swoiste okno w Bieszczady. Stąd też myślimy, że będziemy dzięki temu mogli się włączyć do takiego szerszego produktu turystycznego, który obejmuje między innymi przyszłości, taki mamy plan, nie tylko gminę Komańcza, ale również powiat Sanocki czy Medzilaborce, bo mówimy o formie turystyki w kwestii właśnie odwiedzin w tych izbach pamięci, czy w muzeach po stronie polskiej i po stronie słowackiej. A trzeci jaki aspekt, no to jest to wizytówka nie tylko gminy Komańcza, ale przede wszystkim wizytówka regionu podkarpackiego, bo jest to miejsce, z którym no, te przejście graniczne, pierwszy jest to taki styk dla obcokrajowców, którzy wyjeżdżają właśnie w Bieszczady i widzą, że jest miejscowość jest zadbana, że Podkarpacie jest zadbane. No i to niejako jest też forma promocji, która tak naprawdę zaprasza do odwiedzin właśnie w te tereny.
1: Mówi Paweł Rysz, wicewójt gminy Komańcza.
2: Znajdujemy się na otwarciu drogi wojewódzkiej prowadzącej na Słowację. Cieszymy się, że kolejna inwestycja zarządu dróg wojewódzkich w gminie Komańcze ma miejsce. Przypomnę, to kolejny odcinek drogi blisko 6 km w wartości ponad 5 milionów złotych. Także po odcinku w Wisłoku Wielkim prowadzącym w kierunku Krosna, ale również drogi prowadzącej do gminy Cisna. Zarząd Dróg Wojewódzkich kolejną drogę nam wyremontował, także i mieszkańcy się cieszą, bo oczywiście ona prowadzi przez całą wieś Radoszyce, ale również i mieszkańcy i dalszych regionów, jak również Słowacy, będą mogli w tym momencie komfortowo, bezpiecznie do naszego kraju się udać. Jest to swoista wizytówka, ponieważ teren przygraniczny, także cieszymy się, że możemy z tego korzystać i dzisiejsze otwarcie naprawdę cieszy nas jako wójtów gminy, że możemy uczestniczyć w tym wydarzeniu.
1: Mówi Mateusz Lechwar, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3: Ta droga ma przede wszystkim znaczenie strategiczne. Jest to droga przygraniczna łącząca Słowację i województwo podkarpackie. Cieszę się, że środki właśnie dedykowane są na tą południową część Podkarpacia, bo nie oszukujmy się, tutaj te inwestycje drogowe są potrzebne. Ludzi jest coraz mniej, a potrzeb jest coraz więcej. Także jestem niezmiernie wdzięczny panu marszałkowi, zarządowi oraz wszystkim radnym, którzy zagłosowali za tą inicjatywą, żeby po prostu tutaj też mieszkańcom żyło się lepiej.
1: Kilka słów od siebie dodam. Dała także Karina Jucha, sołtys sołectwa Radoszyce.
4: To jest bardzo duże przedsięwzięcie. Teraz widać, jak mocno pozytywnie zmienił się komfort jazdy, jak wygląda cała ta inwestycja. Na pewno będą ludzie korzystać, nie tylko miejscowi, ale także i z dalszych terenów, którzy tranzytem po prostu przejeżdżają tędy do innych państw.
5: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W poniedziałek policjanci Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zatrzymali 26-letniego mieszkańca powiatu tarnowskiego, podejrzanego o posiadanie znacznych ilości środków odurzających oraz ich odpłatne udzielanie. Zatrzymanie było efektem pracy operacyjnej funkcjonariuszy. Zebrane informacje doprowadziły policjantów do miejsca zamieszkania mężczyzny, gdzie podczas przeszukania ujawniono i zabezpieczono ponad 750 gramów marihuany. 26-latek został zatrzymany. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz odpłatne udzielanie środków odurzających innym osobom. Mężczyzna był już wcześniej karany za różnego rodzaju przestępstwa. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec 26-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Podczas sesji Rady Miejskiej Jasła podsumowano pracę miejskiego samorządu w minionym roku. Radni szczegółowo przeanalizowali sytuację finansową oraz raport o stanie miasta za 2025 rok. Łączna wartość realizowanych i przygotowywanych projektów przekroczyła 100 milionów złotych, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
2: Miałem taką ambicję, żeby był to rok ustabilizowania pewnych rzeczy, które się dzieją pod kątem wydatkowym, prowadzenia pewnych albo kontynuowania pewnych zmian, które się rozpoczęły w 2024 roku, przygotowywania miasta zarówno finansowo, jak i organizacyjnie pod pewne rzeczy, które się wydarzą, więc był to rok ważny na pewno, z całą pewnością zapisał się pod wieloma względami, może nie w historii miasta, bo to duże słowa, ale zapisał się przez pryzmat wielu ważnych wydarzeń, które się wydarzyły.
1: Kluczowym wskaźnikiem jest jednak niskie zadłużenie. Na koniec 2025 roku wyniosło 7,4 miliona złotych, co stanowi zaledwie 2,69% w stosunku do wykonanych dochodów.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: Gmina Brzozów planuje budowę nowego budynku OSP w Starej Wsi. Strażacy, ochotnicy obecnie funkcjonują w takim przestarzałym budynku. Nowy obiekt miałby służyć strażakom i spełniać współczesne normy, mówi Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa.
4: Trwają również prace projektowe. Uzyskamy już stosowne pozwolenia. Będziemy widzieć, jak wygląda kosztorys i będziemy się powoli przemierzać do etapu realizacji tego przedsięwzięcia. Na pewno będzie to duże przedsięwzięcie, kilkumilionowe, więc na pewno będziemy również szukać środków. Może część uda nam się pozyskać również z obrony cywilnej. Oczywiście na cele związane z obroną cywilną, niekoniecznie ze strażą. Natomiast tą część strażacką pewnie my z gminy pokryjemy.
1: Gmina składała wnioski z RPO w tamtym roku na dwa nowe wozy strażackie, tak by uzupełnić bazę. W dniach 15 i 24 lipca odbędą się dwa wyjątkowe spacery edukacyjne po Parku Miejskim w Gorlicach, podczas których będzie można poznać fascynujący świat owadów i ich rolę w miejskim ekosystemie. Uczestnicy wraz z edukatorami dzikiego projektu poszukają m.in. owadów z Atlasu Księdza Świejkowskiego. Uczestnicy wspólnie będą obserwować życie owadów, poznawać ich zwyczaje, uczyć się rozpoznawania różnych gatunków oraz odkrywać, dlaczego są one tak ważne dla przyrody i człowieka. Spotkania odbędą się o godzinie 17. To propozycja zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Wszystkich, którzy chcą spędzić letnie popołudnie aktywnie w otoczeniu natury i dowiedzieć się więcej o małych mieszkańcach parku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
5: Reklama. Szukasz mieszkania w Krośnie? Wybierz jakość bez kompromisów. Poznaj kamienicę lwowską w ścisłym centrum miasta. Za tą inwestycją stoi renomowane biuro architektoniczne UZA. To eksperci, którzy tworzą i realizują własne projekty deweloperskie. Zyskujesz bezkonkurencyjną lokalizację, najwyższy standard wykończenia i estetykę, klimatyzację oraz fotowoltaikę obniżającą koszty utrzymania. Zobacz nasze portfolio na uza.com.pl, a swoje nowe mieszkanie wybierz na kamienicalwowska.pl. Ruszyła sprzedaż.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
5: Spędź wyjątkową niedzielę pełną wrażeń. 12 lipca przy Centrum Kulturalno-Sportowym w Dębowcu odbędzie się Dzień z Gminą. O 14 muzyczne spotkanie z dębowieckim powerbandem i przegląd kapel ludowych. O 18 mocną dawkę rockowej energii zapewni zespół Chaosfera, a o 19 usłyszymy międzypokoleniowe przeboje Lady Punk. O 21 scenę przejmie gwiazda wieczoru, niesamowita Cleo. Na koniec zapraszamy na szalone disco party pod gwiazdami. Dzień z Gminą Dębowiec, 12 lipca. Nie możecie tam zabraknąć.
7: Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie Skansenu. Zapraszamy.
8: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To już pora na kolejne informacje drogowe dla zmotoryzowanych. Przygotował je standardowo Michał Sienicki. Oddaję głos koledze, a kierowcy dają głośniej radioodbiorniki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Zobaczmy jeszcze raz, co dzieje się na drogach naszego regionu. Jedziemy najpierw przez ulicę Samoka, troszkę wolniej przed rondem Beksińskiego oraz na skrzyżowaniu Bony Przemyskiej i Lwowskiej. W Krośnie szczególnie uważajmy na ulicach Podwale, regionów niepodległości Korczyńskiej i Czajkowskiego. Jasło zwalnia na ulicach 17 stycznia, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Szajnochy, 3 maja, Metzgera i Piłsudskiego. W Gorlicach troszkę wolniej, ulicą Kościuszki, Parkową Legionów i Mickiewicza.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama. Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza w MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
1: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Zastanawiacie się, co można robić w mieście, kiedy pada deszcz i pogoda troszeczkę nie przypomina tej wakacyjnej aury. W Jaśle można wybrać się do Jasielskiego Domu Kultury, bo do niedzieli 12 lipca można oglądać tam wystawę Egzotyczne Pająki. Ekspozycja czynna jest codziennie w godzinach od 10 do 18, a na wystawie zobaczyć można ponad 30 egzotycznych zwierząt, wśród nich m.in. jeden z najbardziej jadowitych pająków, czyli czarną wdowę, a także ptasznika Goliata, jednego z największych pająków na świecie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rosną śmiertelne statystyki wśród wypoczywających nad wodą. Raty kredytów bez zmian, stopy procentowe w miejscu. Glina z Księżyca, przetestowana w kosmosie po kilku miesiącach, staje się mocniejsza i wytrzymalsza. Agnieszka Trojanowska, BIS. Wczoraj utonęła jedna osoba, od początku czerwca już 76. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą oraz o dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Stopy procentowe zostaną w miejscu. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła, więc i kredytobiorców nie zaskoczy zmiana rat. I najprawdopodobniej tak na razie zostanie, chyba że znów wybuchnie kryzys energetyczny związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie, przez którą ropa naftowa znów zaczęła drożeć i to na nowo budzi inflacyjne obawy, o czym Wojciech Kowalik.
2: Na razie kredytobiorcy mogą na dłużej wpisać do domowych budżetów obecne poziomy rat kredytów.
3: Ta przestrzeń do ewentualnych obniżek stóp procentowych pojawi się dopiero w pierwszej połowie przyszłego roku.
2: Prognozuje Marcin Kujawski, ekonomista banku BNP Paribas, bo w obliczu sytuacji na Bliskim Wschodzie i wahań cen ropy naftowej Rada Polityki Pieniężnej będzie ostrożna.
3: Po pierwsze zobaczyć, czy ostatecznie dojdzie do tego trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Po drugie dać, mówiąc kolokwialnie, przemielić się tym wszystkim efektom już wywołanym przez tą toczoną na wiosnę wojną w Zatoce Perskiej.
2: Na razie jednak zdaniem ekonomisty znacząco oddaliła się niemiła dla kredytobiorców perspektywa podwyżek stóp procentowych.
1: Zmiany w sposobie zatrudniania i wynagradzania lekarzy mają być tematem dzisiejszego spotkania szefowej resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Po naciskach premiera związanych z aferą w szpitalach minister Jolanta Sobierańska-Grenda zaproponowała wczoraj zmiany w systemie, m.in. jawność wyników konkursów na świadczenia dla szpitali oraz limity zarobków lekarzy, również tych na kontraktach. Minister chce, by lekarze w przeliczeniu na etat nie mogli zarabiać w państwowych placówkach więcej niż około 40 tysięcy złotych miesięcznie.
4: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę, który będzie stanowił górną granicę zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia.
1: Lekarze mieliby być też zatrudniani na przynajmniej pół etatu w jednej placówce, a praca gdzie indziej wymagałaby jej zgody. Nie jest jednak jasne, jak od strony prawnej resort zdrowia chce wymóc limitowanie płac lekarzy na kontraktach, zwłaszcza w obliczu niedoboru specjalistów. Stawianie budowli na Księżycu coraz bliższe realizacji. Przyczyniły się do tego testy prowadzone przez pół roku na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Sprawdzono materiał, który może posłużyć do tworzenia budynków dla przyszłych astronautów, ponieważ przywożenie jakichkolwiek zasobów na Księżyc z Ziemi jest ekstremalnie kosztowne. W próbkach badacze zastosowali opracowane na Ziemi materiały przypominające glebę Księżyca i Marsa. To z nich chcą w przyszłości zabudować Księżyc. Co ciekawe, i dające optymistyczne prognozy, po pół roku w przestrzeni kosmicznej, czyli w kosmicznej próżni i promieniowaniu, niektóre próbki materiału stały się nawet wytrzymalsze niż te przechowywane na Ziemi.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Podkarpackie, a także małopolskie termometry w ciągu najbliższych godzin pokażą nam średnio 20 stopni Celsjusza. W nocy temperatury mają spaść do 11 kresek na plusie. W ciągu dnia też niewykluczone opady deszczu w części Podkarpacia oraz Małopolski. Wilgotność powietrza przekracza nam 60%, ciśnienie 1009 hektopaskali. No a jeśli chodzi o termikę, ta jest ciepła i mokra.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
12: Żeby się nie oparzyć z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
13: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
14: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
15: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
14: Reklama.
15: Trendy start w Trendy Radio.
1: Dzień dobry, jeszcze raz dzień dobry, tym razem po godzinie 9 już, która to godzina przynosi nam poranny serwis prasowy. Przygotowała go Ewa Bukowiecka i to z koleżanką. Pozostaniecie przez najbliższe minuty.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Dzień dobry, witam w czwartek i jak zwykle po godzinie 9 będziemy przeglądać prasę lokalną. Przed nami Gazeta Krakowska i Gazeta Codzienna Nowiny, a w nich garstka artykułów z regionu. O szczegółach za chwilę, a teraz gramy.

0: Reklama. Sąsiedzie, alarm pomidorowy w MPM. Takich malinówek nie odkłada się na później. Pachną latem, smakują jak wakacje, a kosztują tylko 4 zł za kilogram. Na kanapkę pomidory, do obiadu pomidory. Prosto z solą, bo nie ma co kombinować, też pomidory. Pomidory malinowe w MPM, tylko 4 zł za kilo do soboty. MPM, zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pizno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.
1: Dziś na początek przekartkujemy sobie gazetę codzienną nowiny. Ponad 500 mieszkań czynszowych ma powstać w Rzeszowie w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej Ziemi Podkarpackiej. Nowe lokale mają być odpowiedzią na rosnące problemy z dostępnością mieszkań dla osób, które nie mają zdolności kredytowej albo nie chcą kupować lokalu na komercyjnym rynku. Inwestycja ma zostać zrealizowana przy ulicy Wołyńskiej na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie. We wtorek w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu odbyła się uroczysta zbiórka połączona z wręczeniem aktów mianowania na wyższe stanowiska służbowe. Był to wyjątkowy dzień dla funkcjonariuszy z Tarnobrzega i Nowej Dęby. Awanse otrzymało łącznie 19 strażaków. Podczas uroczystości powitano również nowego oficera, który rozpoczął służbę w tarnobrzeskiej komendzie. Podkarpackie gminy dostaną dokładnie 4 960 500 zł dofinansowania z rządowego programu Szatnia na medal. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki zaprezentował wyniki programu podczas specjalnej konferencji prasowej, która odbyła się w środę na stadionie ULKS Grabowianka w Grabówce. Celem programu Szatnia na medal jest poprawa jakości zapleczy szatniowo-sanitarnych przy obiektach sportowych w całej Polsce. Reprezentantki Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Rzeszów odniosły ogromny sukces podczas Pucharu Świata w fitnessie gimnastycznym i BFF Fit Kids 2026 w Kanadzie, zdobywając złoty, srebrny i brązowy medal.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Przemyśla zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o obrót narkotykami. Podczas kontroli drogowej u 40-letniego mieszkańca powiatu przemyskiego zabezpieczono ponad 8 kg marihuany. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. W związku ze sprawą zarzuty usłyszał także 26-letni mieszkaniec Przemyśla. W wynajmowanym przez niego mieszkaniu w Rzeszowie funkcjonariusze znaleźli ponad 0,5 kg substancji psychotropowej 4 CMC. Wobec niego zastosowano dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe. Obu podejrzanym grozi do 12 lat pozbawienia wolności. W ubiegłym tygodniu do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie zgłosiła się mieszkanka miasta, która została oszukana. Seniorka dzień wcześniej w godzinach nocnych odebrała połączenie. Osoba, która z nią rozmawiała, wypytywała ją między innymi o złotą biżuterię. Później pokrzywdzona usłyszała, że jej wnuk ma problemy i może trafić do więzienia. Niedługo później do mieszkania 83-latki przyszła młoda kobieta, która wzięła od niej małą saszetkę. Wewnątrz było $600 oraz złote pierścionki. Funkcjonariusze szybko wytypowali osobę mogącą mieć związek z oszustwem. Wiedząc, że kobieta przebywa na terenie województwa małopolskiego, o pomoc poprosili policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. 18-letnia obywatelka Czech została zatrzymana przez nich w jednym z tarnowskich hoteli i przekazana rzeszowskim kryminalnym. W trakcie przeszukania hotelowego pokoju funkcjonariusze znaleźli ponad 1200 zł, 4 złote pierścionki oraz saszetkę. 18-latka została zatrzymana i przewieziona do komendy w Rzeszowie. Trafiła do policyjnej izby zatrzymań. Sąd zastosował wobec obywatelki Czech areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Policjanci sprawdzają, czy zatrzymana nie uczestniczyła w innych podobnych oszustwach. Gmina Żyraków pozyskała dofinansowanie z funduszy europejskich na projekt Wsparcie procesów adaptacyjnych pracowników Urzędu Gminy Żyraków. Głównym założeniem programu jest modernizacja i dostosowanie środowiska pracy do indywidualnych oraz zbiorowych potrzeb urzędników, a także podnoszenie ich odporności na zmiany zachodzące na rynku pracy. Dofinansowanie pokrywa m.in. poprawę ergonomii, informatyzację oraz szkolenia, mówi Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.
2: To zadanie polega na wymianie mebli, głównie tutaj mówimy o meblach, o biurkach, o fotelach, które mają spełniać wszystkie wymagania przepisów i BHP-owskich, i ergonomii pracy stanowiskowe dla pracowników. Mamy również wyznaczyć strefę ciszy, wymianę drzwi na terenie gminy i również zamontowanie sieci klimatyzacji w tych pomieszczeniach, których jej na dzień dzisiejszy nie ma, jak również zabezpieczenie zaplecza socjalnego dla pracowników.
1: Kwota dofinansowania wyniosła niemal 658 tysięcy złotych. Dębica stawia na młodych i chce wspólnie z nimi stworzyć miejsce, które będzie odpowiadało ich potrzebom, pomysłom i oczekiwaniom. Już we wtorek, 14 lipca, odbędzie się pierwsze spotkanie inaugurujące nową inicjatywę skierowaną do młodzieży, cykl Fajfy dla Młodzieży. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie otwartej przestrzeni spotkań, rozmów i wspólnego działania. To miejsce, w którym młodzi mieszkańcy będą mogli swobodnie wyrażać swoje opinie, zgłaszać pomysły na rozwój miasta oraz angażować się w inicjatywy społeczne i kulturalne. Pierwsze spotkanie we wtorek rozpocznie cykl Fajfy dla Młodzieży, które będą odbywać się w każdy drugi wtorek miesiąca. Organizatorzy zapraszają wszystkich młodych mieszkańców Dębicy, zarówno tych, którzy mają już swoje konkretne pomysły na działania, jak i osoby, które po prostu chcą poznać nowych ludzi, porozmawiać i współtworzyć miejsce dla swojej społeczności.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama. Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo?
4: Co Słońce, Księżyc i Gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie Skansenu. Zapraszamy.
5: Wpadaj do Lidla po niskie

0: w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Gmina Skołyszyn i Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zapraszają na największe wydarzenie tego lata. Już w sobotę 11 lipca wracają legendarne proziaki. Koła gospodyń wiejskich zadbają o wasze podniebienia, serwujące tradycyjne proziaki w wersjach na słodko i na słono. A od 16 na stadionie sportowym czekają na was lokalne talenty, folkowe brzmienie zespołu Lisowianki oraz rockowa moc formacji Chaosfera i Potok. O 20:30 gwiazda wieczoru, zespół Feel na żywo. Noc kończymy dyskoteką z Trend Radio i DJ-em M. Lukasem. 11 lipca. Stadion w Skołyszynie. Bądź tam z nami.
3: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Niedziela, godzina 16. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Pula nagród o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Reklama.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Dziś obchodzimy dzień chodzenia do pracy inną drogą, więc pod żadnym pozorem nie wolno brać urlopu. Co więcej, należy znaleźć inną niż zazwyczaj drogę do pracy. Co nam szkodzi? Może wpadniemy na ciekawy, inspirujący pomysł, a szukając innych ścieżek, warto nas też słuchać, bo za chwilę przekartkujemy kolejną gazetę.

0: Reklama.
1: Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
2: Spędź wyjątkową niedzielę pełną wrażeń. 12 lipca przy Centrum Kulturalno-Sportowym w Dębowcu odbędzie się Dzień z Gminą. O 14 muzyczne spotkanie z dębowieckim powerbandem i przegląd kapel ludowych. O 18 mocną dawkę rockowej energii zapewni zespół Chaosfera, a o 19 usłyszymy międzypokoleniowe przeboje Lady Punk. O 21 scenę przejmie gwiazda wieczoru, niesamowita Cleo. Na koniec zapraszamy na szalone disco party pod gwiazdami. Dzień z Gminą Dębowiec, 12 lipca. Nie możecie tam zabraknąć.
0: Reklama.
3: Czas już na Gazetę Krakowską. Tragedia na budowie linii kolejowej pod Łęże Piekiełko w Mordarce. Zmarł jeden z pracowników. Do tragicznego odkrycia doszło w środę po godzinie 5. Współpracownicy znaleźli 64-letniego, nieprzytomnego mężczyznę i wezwali karetkę. Niestety jego życia nie udało się uratować. Okoliczności śmierci mężczyzny ma wyjaśnić śledztwo pod nadzorem prokuratury. Dwie niebezpieczne interwencje w ciągu jednej nocy przeprowadzili policjanci w szpitalnym oddziale ratunkowym w Nowym Targu. Agresywni pacjenci zaatakowali ratowników i lekarzy, którzy udzielali im pomocy. Wobec napastników policja wyciągnęła już surowe konsekwencje. Gorlicka lecznica staje przed największym wyzwaniem dekady. Właśnie ogłoszony został przetarg na rozbudowę i modernizację szpitala. Inwestycja została podzielona na 3 zadania, a do placówki trafi niemal 30 milionów złotych finansowego wsparcia z Funduszu Medycznego. Przełęcz Łapszanka to jedno z najbardziej malowniczych miejsc na całym Spiszu. Z przełęczy rozciąga się wyjątkowa, niczym niezmącona panorama Tatr, którą każdego roku fotografują tysiące turystów. Teraz ten kultowy widok został zaburzony. Na środku chronionej polany stanął prywatny dom na kółkach. Nadzór budowlany ucina jednak te spekulacje. To ordynarna samowola i obiekt musi zniknąć. Dziękuję za dzisiejszy wspólny przegląd prasy. Życzę miłego dnia i zapraszam już jutro.

Nie ma poranka bez kawy u niektórych, a u nas o poranku w programie Trendy Start, no właśnie, bez przeglądu prasy. Nie wyobrażamy sobie też i tego programu. Zawsze serwujemy wam cenne informacje, które zawarte są w artykułach lokalnych gazet. Tymczasem, jeśli jesteście ciekawi, co słuchacie w kraju i na świecie, bądźcie razem ze mną za kilka minut o 10:00. Najświeższe wydanie wiadomości.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Poruszenie w systemie ochrony zdrowia. Minister zaproponowała ograniczenia. Mundial wchodzi po dniu przerwy w fazę ćwierćfinałowych spotkań. 85 osób na miejsce. Tylu chętnych do Akademii Teatralnej w Warszawie jeszcze nie było. Agnieszka Trojanowska-Bis. Minister zdrowia ogłosiła plan naprawczy systemu ochrony zdrowia. Wśród zapowiedzi Jolanty Sobierańskiej-Grendy znalazły się przyspieszenie wdrożenia w całości centralnej rejestracji oraz wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy na kontraktach. Wśród propozycji także jawność wyników konkursów na świadczenia dla szpitali. To odpowiedź na kryzys w ochronie zdrowia i afery związanej z zarobkami części lekarzy. Tomasz Węsk.
2: Jolanta Sobierańska-Grenda chce, by lekarze w przeliczeniu na etat nie mogli zarabiać w państwowych placówkach więcej niż około 40 tysięcy złotych miesięcznie.
3: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę, który będzie stanowił górną granicę zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia.
2: Lekarze mieliby też być zatrudniani na przynajmniej pół etatu w jednej placówce, a praca gdzie indziej wymagałaby jej zgody. Szef NFZ-u Filip Nowak mówi o ukróceniu lekarskich spółek i zapewnieniu spokoju menadżerom szpitali.
4: Nie będą szantażowani przez lekarzy, którzy mówią, że chcą zarabiać 1-2 miliony złotych rocznie. Nie ze środków publicznych.
2: Nie jest jednak jasne, jak od strony prawnej resort zdrowia chce wymóc limitowanie płac lekarzy na kontraktach, zwłaszcza w obliczu niedoboru specjalistów.
1: Zmiany w sposobie zatrudniania i wynagradzania lekarzy mają być tematem dzisiejszego spotkania szefowej resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Nie da się wejść do Unii Europejskiej, pomijając zasady, na których jest zbudowana. Tak przyjęcie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie UPA skomentował szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że to pokazuje Ukrainie, iż Polska jako członek Unii ma w niej wpływy. W przyjętej wczoraj rezolucji z poprawką zaproponowaną przez chadeków wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego.
5: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
1: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji Europarlament wyraził też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Po dniu przerwy na Mundialu dziś wieczorem odbędzie się pierwszy ćwierćfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. O godzinie 22 polskiego czasu na stadionie pod Bostonem zagrają Francja z Marokiem. Zwycięzca w półfinale zmierzy się z Hiszpanią lub Belgią. Rekordowym zainteresowaniem cieszy się w tym roku Akademia Teatralna w Warszawie. Na kierunek aktorstwo zgłosiło się 1337 osób. Jak co roku Akademia przyjmie 18 wybrańców, 12 na specjalność aktorstwo dramatyczne oraz 6 na specjalność aktorstwo i wokalistyka. O jedno miejsce na aktorstwie dramatycznym ubiega się aż 85 osób, a na aktorstwie i wokalistyce ponad 52 osoby. Egzaminy trwają, a nazwiska osób, które rozpoczną studia od października poznamy już jutro.
6: Na podkarpackim i małopolskim niebie od rana przewaga chmur. Miejscami też spodziewane są opady deszczu. Na termometrach w ciągu kolejnych godzin w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie do 21 stopni Celsjusza. Wiatr północno-zachodni w porywach 45 km na godzinę. Ciepła i mokra termika zapowiada się na ten czwartek, a na barometrach ciśnienie 1009 hektopaskali.
7: Reklama.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
14: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącym

0: Zakupa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
1: Trend Radio, twoja fala dobrej energii.
2: Minęła już godzina 10:00, to Trendy Start, poranek w Trend Radio trwa, wakacje również, dzisiaj 9 dzień lipca, a do 11:00 mnóstwo fajnych hitów, chociaż no przy czwartku też nie może zabraknąć giełdy pracy, na którą też zapraszam w ciągu najbliższych minut.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy na dzień 3 lipca 2026 roku. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ROPA. Specjalista do spraw umów przygotowania produkcji, Gorlice. Kierownik robót instalacji sanitarnych, praca na terenie kraju. Specjalista do spraw rozwoju sprzedaży, praca na terenie województwa małopolskiego. Fizjoterapeuta, Będzina Wielka. Fizjoterapeuta Wapienne, kosmetolog Gorlice, psycholog szkolny Dominikowice, psycholog szkolny Wiecz, nauczyciel surdopedagog w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej Sitnica, nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor nauki jazdy Gorlice, nauczyciel przedmiotów zawodowych, branża motoryzacyjna Wiecz, nauczyciel religii Binarowa, administrator osiedla Gorlice, spawacz Szalowa, pracownik budowlany elektromonter Gorlice, pracownik ogólnobudowlany praca na terenie kraju, elektromonter Gorlice, fryzjer Gorlice, kucharz Śmietnica, kelner Regietów, osoba na stanowisku szlifierza montera rurociągów gazowych praca na terenie województwa małopolskiego, spawacz TIG Ropita Polska, spawacz MAK Ropita Polska, asystent kas samoobsługowy Gorlice, monter mebli Wiecz, stolarz metlowy Wiecz, kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E, praca na terenie kraju oraz Unii Europejskiej, kierowca, praca na terenie kraju oraz Unii Europejskiej, mechanik pojazdów samochodowych, KRYK. Dziękuję.
0: Ogłoszenie bezpłatne. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
2: Czwartek razem z Trend Radiem trwa w najlepsze. Program Trendy Start jeszcze nie powiedział ostatniego zdania, a my do 11 gramy dla was najlepsze hity. Teraz David Guetta i Sia, Let's Love. To tak brzmi Trendy Hit dnia na czwartek.
0: To jest Trendy Hit. Trendy Hit.

0: Reklama. Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie Skansenu. Zapraszamy.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej.

0: wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze. Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj!
1: Reklama.

Giełda pracy na antenie Trend Radia, jak w każdy czwartek trwa, my możemy być dumni z naszych podkarpackich maturzystów. Ci z pewnością są zadowoleni z wyników, a region Podkarpacia ponownie znalazł się w krajowej czołówce. Rzeszowscy maturzyści z zadowoleniem odebrali wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości. Wielu z nich sami przyznają, że osiągnęło rezultaty lepsze, aniżeli się spodziewali. Niektórzy podkreślają, że matura nie okazała

0: Twój region, twoje radio, trendy.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W poniedziałek policjanci Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zatrzymali 26-letniego mieszkańca powiatu tarnowskiego, podejrzanego o posiadanie znacznych ilości środków odurzających oraz ich odpłatne udzielanie. Zatrzymanie było efektem pracy operacyjnej funkcjonariuszy. Zebrane informacje doprowadziły policjantów do miejsca zamieszkania mężczyzny, gdzie podczas przeszukania ujawniono i zabezpieczono ponad 750 gramów marihuany. 26-latek został zatrzymany. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz odpłatne udzielanie środków odurzających innym osobom. Mężczyzna był już wcześniej karany za różnego rodzaju przestępstwa. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec 26-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Podczas sesji Rady Miejskiej Jasła podsumowano pracę miejskiego samorządu w minionym roku. Radni szczegółowo przeanalizowali sytuację finansową oraz raport o stanie miasta za 2025 rok. Łączna wartość realizowanych i przygotowywanych projektów przekroczyła 100 milionów złotych, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
3: Miałem taką ambicję, żeby był to rok ustabilizowania pewnych rzeczy, które się dzieją pod kątem wydatkowym, prowadzenia pewnych albo kontynuowania pewnych zmian, które się rozpoczęły w 2024 roku, przygotowywania miasta zarówno finansowo, jak i organizacyjnie pod pewne rzeczy, które się wydarzą, więc był to rok ważny na pewno, z całą pewnością zapisał się pod wieloma względami, może nie w historii miasta, bo to duże słowa, ale zapisał się przez pryzmat wielu ważnych wydarzeń, które się wydarzyły.
2: Kluczowym wskaźnikiem jest jednak niskie zadłużenie. Na koniec 2025 roku wyniosło 7,4 miliona złotych, co stanowi zaledwie 2,69% w stosunku do wykonanych dochodów.
0: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
2: W najbliższą niedzielę w Mrzygłodzie odbędzie się 15. zjazd kapel w Dolinie Sanu. Impreza wystartuje już rano częścią sportową zatytułowaną Bieg z przytupem. Oficjalne otwarcie części folkowej zaplanowano na godzinę 15. Przez całe popołudnie na scenie będą prezentować się lokalni artyści i zespoły tradycyjne, mówi Agnieszka Pastuszak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku.
4: Impreza jest podzielona na dwie części. Rano odbędzie się część sportowa, czyli bieg z przytupem. Trwa w tej chwili jeszcze rejestracja. Mogą wystartować i dzieci, i dorośli. Będzie też również ride Nordic Walking. A następnie odbędzie się część folkowa, czyli zjazd kapel wraz z konkursem Polska Smakuje. Wystąpią kapele Bukowianie, kapela z Giedlerowej, klub seniora z Mrzygłodu, uczniowie z szkoły w Mrzygłodzie, kapela Trzcinicoki, Lisznianie i Duklarnie. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci, dobrego jedzenia, przygotowane przez KGW z terenu tutaj powiatu sanockiego, przemyskiego, atrakcje dla dzieci bezpłatne.
2: Kulminacyjnym punktem programu będzie występ Gwiazdy Wieczoru zespołu Pogwizdani, który rozpocznie się o godzinie 20.
5: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
6: Spędź wyjątkową niedzielę pełną wrażeń. 12 lipca przy Centrum Kulturalno-Sportowym w Dębowcu odbędzie się Dzień z Gminą. O 14 muzyczne spotkanie z dębowieckim powerbandem i przegląd kapel ludowych. O 18:00 mocną dawkę rockowej energii zapewni zespół Chaosfera, a o 19:00 usłyszymy międzypokoleniowe przeboje Lady Punk. O 21:00 scenę przejmie gwiazda wieczoru, niesamowita Cleo. Na koniec zapraszamy na szalone disco party pod gwiazdami. Dzień z gminą Dębowiec, 12 lipca. Nie możecie tam zabraknąć.
7: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Niedziela, godzina 16:00. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Pula nagród o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Reklama.

0: To jest Trendy Start na czwartek. Dzisiaj, moi drodzy, też zaglądamy sobie do Małopolskiej Limanowej, gdzie w centrum zmienia się organizacja ruchu. Warto wiedzieć, że to tylko czasowe zmiany, a wszystko związane jest z organizacją i przebiegiem tegorocznych Dni Limanowej. Utrudnień spodziewajcie się na ulicy Bronisława Czecha. Do wtorku, 14 lipca, te utrudnienia potrwają do godziny 20:00 i to właśnie ulica Bronisława Czecha będzie zamknięta na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szwedzką do skateparku przy Limanowskim Domu Kultury.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne w Toaletowym Urzędzie Pracy. Proszę na

nauczyciel, nauczycielka do współorganizowania kształcenia Krosno. Nauczyciel, nauczycielka elektrycznych przedmiotów zawodowych Krosno. Nauczyciel, nauczycielka informatycznych przedmiotów zawodowych Krosno. Nauczyciel, nauczycielka

operator prasy krawędziowej, sulistrowa, operator, operatorka maszyn CNC, rzepecz, operator, operatorka maszyn stolarskich, rzepecz, operator.

produkcji Krosno, pracownik sali sprzedaży, pracownik stoiska mięsnego Krosno, pracownik sali sprzedaży, pracownik stoiska mięsnego Tergowa, pracownik sali sprzedaży, pracownik stoiska mięsnego Potok, pracownik sali sprzedaży, pracownik stoiska mięsnego Lubatówka, pracownik

Krosno, specjalista do spraw obsługi klienta, PSB Mrówka Krosno, specjalista do spraw logistyki i zamówień Krosno, specjalista do spraw obsługi klienta Jasło, specjalista do spraw obsługi klienta z językiem niemieckim Jasło.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
2: Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
3: Gmina Skołyszyn i Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zapraszają na największe wydarzenie tego lata. Już w sobotę 11 lipca wracają legendarne proziaki. Koła gospodyń wiejskich zadbają o Wasze podniebienia, serwujące tradycyjne proziaki w wersjach na słodko i na słono. A od 16 na stadionie sportowym czekają na Was lokalne talenty, folkowe brzmienia zespołu Lisowianki oraz rockowa moc formacji Chaosfera i Potok. O 20.30 gwiazda wieczoru, zespół Feel na żywo. Noc kończymy dyskoteką z Trend Radio i DJ-em M. Lukasem. 11 lipca. Stadion w Skołyszynie. Bądź tam z nami.
0: Reklama.
4: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.

I jeśli chodzi o utwór w porannej zmianie, dzisiaj się jeszcze pojawia to zespół Feel, czyli utwór Pokaż na co cię stać. No a ja mam nadzieję, że nie zabraknie was też w najbliższą sobotę w Skołyszynie, gdzie zespół Feel wystąpi na żywo na scenie podczas tegorocznej edycji słynnego święta Dni Gminy Skołyszyn, zwanej Proziokim. To już kolejna edycja, kiedy jest nam też dane spotkać się wspólnie po to, aby świętować ten wyjątkowy czas, no i też przede wszystkim dobrze się bawić. Będzie koncertowo, będzie imprezowo. No a od godziny 16 z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Naczelna Izba Lekarska krytyczna wobec planów minister zdrowia. MKOL uchyla furtkę dla rosyjskich sportowców do powrotu. Mundialowe sukcesy napędzają turystykę w Norwegii. Agnieszka Trojanowska-Bis. Naczelna Izba Lekarska ocenia, że zapowiedzi minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy dotyczące limitów płac i wydatków szpitali na wynagrodzenia lekarzy mogą spowodować problemy kadrowe w szpitalach powiatowych. Ministerstwo chce, by maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy na kontraktach wyniosła 240 zł brutto. Istnieje ryzyko, że część lekarzy z powodu tych limitów zrezygnuje z pracy w szpitalach powiatowych i wybierze inne placówki, uważa Joanna Wicha z Lewicy.
2: To jest tylko wycinek jakiś tych lekarzy, którzy tak zarabiają. I oni robią krzywdę naprawdę całemu środowisku, bo idzie taka opinia, że wszyscy lekarze tacy pazerni tak zarabiają te pieniądze. I to trzeba uregulować. Natomiast myślę, że jak będzie to spotkanie dzisiaj z Naczelną Izbą Lekarską, to padnie, bo to jest niemożliwe, żeby to nie padło.
1: Właśnie teraz rozpoczyna się spotkanie szefowej resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Zmiany zaproponowane przez minister zdrowia to wynik afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Po wybuchu tej afery prezydent stolicy zarządził kontrolę we wszystkich stołecznych szpitalach.
3: Kontrole trwają oczywiście w samym Szpitalu Południowym, ale również kontrole trwają, jeżeli chodzi o SOR-y warszawskich szpitali, jeżeli chodzi o prosektoria. W momencie, kiedy będą wyniki, ja będę o nich informował. W Szpitalu Południowym trwa postępowanie CBA i prokuratury, w związku z tym my też bardzo ostrożnie w tej chwili informujemy o tym, co się dzieje, żeby nie być posądzonym o to, że wpływamy w jakikolwiek sposób na śledztwo. Prokuratura, CBA w tej chwili prowadzą czynności, pozwólmy im pracować.
1: Mówił, pytany o to wczoraj Rafał Trzaskowski. W zeszłym tygodniu z ratusza odeszły już dwie wiceprezydentki, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Rafał Trzaskowski do końca lipca czeka na rezygnację od osób, które zasiadają w radach nadzorczych miejskich przedsiębiorstw i są jednocześnie członkami partii. Od sierpnia łączenie obu funkcji nie będzie w Warszawie możliwe. Nocna prohibicja w Krakowie będzie dłuższa. Radni zdecydowali, że alkoholu w sklepach nie będzie można kupić od 22 do 6 rano. Do września zakaz obowiązywał będzie jednak od północy do 5.30. Lawina ruszyła po tym, jak MKOL odwiesił tymczasowo rosyjski Komitet Olimpijski. Światowe Federacje Sportowe uznały, że jest to zielone światło do znoszenia sankcji. Ledwie dobę zajęło władzom światowej siatkówki, które przywróciły Rosjan do rywalizacji. Na razie bez flagi i hymnu, bo tu Międzynarodowy Komitet Olimpijski jeszcze się wstrzymał, ale jak mówi Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej, to za chwilę też nastąpi.
4: Kolejny etap stosowania tego procesu gotowania żaby, to znaczy MKOL tak powoli nam gdzieś te sankcje luzuje, mówi o rozwiązaniu tymczasowym, o tym, że jeszcze co do hymnu to się zastanowi.
1: Decyzja MKOL akurat teraz nie jest przypadkowa. Już niedługo rozpoczną się pierwsze kwalifikacje do igrzysk w Los Angeles w 2028 roku. Mundialowe sukcesy w Ameryce przekładają się na turystykę w rodzinnej miejscowości Napastnika z Norwegii. W ofercie dla pasażerów wielkich, luksusowych statków zawijających do norweskiego Stavanger pojawiła się wycieczka z przewodnikiem śladami Erlinga Haalanda, czyli zwiedzanie jego rodzinnej miejscowości 12-tysięcznego Bryn i stadionu klubu, w którym zaczynał karierę.
5: Czas jeszcze na informacje pogodowe w Trend Radio. Dzisiaj deszczowe chmury nad regionem cały czas przetaczają się od wczesnych godzin porannych i też w dalszej części dnia niestety nie opuszczą naszego pięknego regionalnego nieba. Deszcz w części regionu będzie się dawał delikatnie we znaki, a więc parasole trzeba zabrać, jeśli wychodzicie z domu. Ciśnienie 1011 hektopaskali, a jeśli chodzi o dzisiejsze temperatury w ciągu dnia do 20 stopni Celsjusza. Do tego wszystkiego jeszcze z północnego zachodu wiatr w porywach 40 km na godzinę. Tak, moi drodzy, prognoza pogody wygląda na kolejne godziny, a przed nami program 90-60. Zostawiam Was w towarzystwie Ani i Marcina, a ja, Łukasz Michtal, dziękuję już za uwagę, dzięki za dzisiaj i mówię do usłyszenia.
6: Reklama.
7: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu.

0: Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Gmina Skołyszyn i Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zapraszają na największe wydarzenie tego lata. Już w sobotę 11 lipca wracają legendarne proziaki. Koła gospodyń wiejskich zadbają o Wasze podniebienia serwujące tradycyjne proziaki w wersjach na słodko i na słono. A od 16 na stadionie sportowym czekają na Was lokalne talenty, folkowe brzmienia zespołu Lisowianki oraz rockowa moc formacji Chaosfera i Potok. O 20.30 Gwiazda Wieczoru. Zespół Feel na żywo. Noc kończymy dyskoteką z Trend Radio i DJ-em M. Lukasem. 11 lipca. Stadion w Skołyszynie. Bądź tam z nami.
4: Reklama. 90 w 60.

0: 90.
1: Dla was.
2: Co ty taki zdziwiony jesteś?
3: A czemu
2: Marcin?
3: Zdziwiony?
2: Czwartulo.
3: Tak, czwartek, moi drodzy, witajcie. Kręcimy teraz mega imprezę na antenie Trendy
2: Radia.
3: No pewnie,
2: same super hiciory, 90.
3: Wszystkich, którzy lubią fajne brzmienia, pozdrawiamy bardzo gorąco i oczywiście...
2: Oh yeah.
3: No tak, życzymy wszystkiego naj, wszystkiego naj i jeszcze naj.
2: No zawsze tak, że za okno lepiej.
3: No właśnie.
2: Widzisz to?
3: Widzę, piękne pogoda,
2: no, patrz, nam tam towarzyszy, się
3: oczywiście.
2: No jest ciekawie.
3: Ja lubię, nawet ja bardzo. Też.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Entrance, I think I'm sexy.
2: To jest moja ulubiona brytyjska grupa. Oni nagrali chyba w Szanghaju wtedy ten teledysk. To
1: co
2: już
1: ty
2: wtedy,
1: mówisz,
2: no
1: proszę.
2: Tak, to,
1: nice.
2: A to wiesz, mieliśmy wtedy naprawdę co pooglądać.
1: No nie, a i piękne,
2: tak,
1: piękne czasy.
2: Entrance, I think I'm sexy.
1: Jestem zakochana w tym
2: słynny
1: hicie, uwielbiam.
2: Tak.
1: Roda Stewart.
2: Dokładnie, przed wielu lat jeszcze wcześniej pojawił się, no ale ten Entrance daje radę.
1: Daje.

0: Reklama. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Niedziela, godzina 16. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Pula nagród o wartości 1500 zł.

0: gry.
1: I miał kontrę, a ty wiesz, no.
0: Co
1: a
0: ty?
1: Wiesz, właśnie, Ania. Czy ty
0: no ja
1: w ogóle...
0: Nie,
1: ale słuchajcie,
0: gry,
1: panowie,
0: no
1: panowie,
0: no
1: panie drogie, zapytam teraz Sławą rzecz z lat 90. Ciekawe, czy odpowie na to pytanie. Quizu, czas start.
0: No, mów.
1: Co to była kontra w slasherze?
0: Marcin, ja jestem za młoda na to. Nie wiem, Marcin.
1: Ale przerzutki też.
0: Przerzutki wiem.
1: A w igrach nie było przerzutek. Wiesz, co to była kontra? Jak
0: nie
1: pedałujesz
0: wiem, no.
1: do przodu, to jedziesz do przodu, nie?
0: No.
1: Jak do tyłu chciałaś pedałować, to hamowało. Wiesz, jakie to było fajne?
0: Ale dalej rewacje. Tak w rowerach, Marcin, niektórych.
1: No to dlatego się pytam, no.
0: Ale to jakoś inaczej się nazywa.
1: Kontra.
0: Kontra to zaraz ja ci zasadzę.

0: Trend Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Pafendorf.
2: Pojawia się.
1: Where are you?
2: No szukasz.
1: Tu poszukałam
2: i znalazłam bardzo fajny projekt, moi drodzy, muzyki elektronicznej. No,
1: szukałaś, znalazłaś coś innego. Później to rzuciłaś, ale dalej do ciebie to przychodziło. Jak bumerang, no i w końcu przyjęłaś z otwartymi rękoma. Ale nie, bo musiałaś po prostu dorosnąć do pewnych rzeczy.
2: A kiedy ty dorośniesz?
1: Dopiero wtedy.
2: Kiedy ty dorośniesz?
1: Jutro.
2: Jutro? I dopiero, słuchajcie, jutro się wykluje kluska z Marcina.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wspólne działania służb doprowadziły do wykrycia nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych, ujawnienia nielegalnego towaru oraz zatrzymania mężczyzny w trakcie załadunku tytoniu, mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: W jednej z miejscowości w województwie łódzkim mundurowi ujawnili blisko 5 ton tytoniu do palenia i ponad 5 ton suszu tytoniowego znajdującego się w samochodzie ciężarowym oraz w budynku gospodarczym. Oprócz towaru, którego wartość rynkową wraz z uszczupleniami z tytułu niezapłaconego podatku VAT oraz akcyzy oszacowano na 15 milionów złotych, zabezpieczono także maszyny do nielegalnej produkcji, w tym suszarnie bębnowe, nagrzewnice, sieczkarnie i maszynę do rozdrabniania. Na gorącym uczynku zatrzymano także 44-letniego obywatela Polski, który zajmował się załadunkiem worków z towarem do ciężarówki. Mężczyzna usłyszał zarzuty nielegalnej produkcji, wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych. Zastosowano wobec niego dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe.
1: Dalsze postępowanie zgodnie z właściwością prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim. Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie tradycyjnie organizuje podczas wakacji warsztaty plastyczne dla dzieci Lato w BWA. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem Zostawmy miejsce na przypadek. Lipcowy cykl rozpocznie się już w poniedziałek 13 lipca i potrwa do 17 lipca. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Odbywać się będą w godzinach od 10 do 12 i są odpłatne. Drugi turnus będzie miał miejsce w terminie od 3 do 7 sierpnia. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję do spróbowania swoich sił w malarstwie, grafice warsztatowej oraz rzeźbie i formach przestrzennych. Każdy dzień oznaczał będzie przy tym nową plamę i technikę. Młodzi artyści tworzyć będą prace, które zostaną z nimi kilka sekund oraz takie, które następnego dnia zmienią się w zupełnie nowe. Na warsztaty obowiązują zapisy. Stowarzyszenie Gorlice Bike oraz skansen wsi pogórzańskiej imienia profesora Romana Reinfusa w Szymbarku zapraszają wszystkich pasjonatów jazdy na rowerze na kolejny już 15. etnograficzny rajd rowerowy śladami profesora Romana Reinfusa. W tym roku zmienia się formuła i będą przygotowane 3 trasy. Rodzinna, rekreacyjna, turystyczna prowadzona oraz indywidualna turystyczna. Podczas finału rajdu na mecie odbędzie się koncert w ramach projektu przy wiejskiej drodze Małopolski Gościniec Kulturalny Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Dlatego organizatorzy zapraszają szczególnie do udziału w rajdzie rodziców ze swoimi pociechami.
0: Reklama. Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie skansenu. Zapraszamy.
3: Sąsiedzie, alarm pomidorowy w MPM. Takich malinówek nie odkłada się na później. Pachną latem, smakują jak wakacje, a kosztują tylko 4 zł za kilogram. Na kanapkę pomidory, do obiadu pomidory. Prosto z solą, bo nie ma co kombinować, też pomidory. Pomidory malinowe w MPM, tylko 4 zł za kilo do soboty. MPM, zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
0: Reklama.
4: 90-60, największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
5: Największe hity tylko
4: Mr. President, take me to the limit.
5: A, no to tak. Oni chyba nie mieli limitu i chcieli coś zrobić, żeby to
4: no, po prostu
5: uwidacznić.
4: No nie mieli, ale dużo
5: nie?
4: tych eurodance'owych zespołów nie, nie miało.
5: No i dlatego pojawia się teraz taki przebój, który kojarzymy oczywiście doskonale raz, że z latami 90. Raz, że tak konkretnie już z albumem Up and Away.
4: No pewnie.
5: No i oczywiście w 95. roku to właśnie oni zadebiutowali takim przebojem.
4: No to lecimy. Lecimy.

0: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.
1: MC słowacki.
2: Eric,
1: o, słowacki duet, fajnie, nie?
2: Tak, przenosimy się do naszych sąsiadów.
1: No i właśnie.
2: I szczerze wam powiem, że takie formacje słowackie były rzadko spotykane.
1: Ja słyszałem, że ty byłaś bardzo mocno związana ze Słowacją. Co nieco tam wiesz, co się działo, co się dzieje.
2: No pewnie.
1: I co powiesz?
2: No to proszę. Nic, no. Jadę do Preszowa za
1: niedługo. A do Preszowa, ale co ze swojej młodości kojarzysz, no? Proszę.
2: Wiesz co, jest no właśnie, tam takie fajne miasto Bardejów.
1: O, tak, tak.
2: I niedaleko. Naprawdę w Bardejowie można dostać przepyszne takie wafle przekładane, kakaowe. Takiego jak u nas Andruty, z tym, że tam wtedy były kakaowe. No dobra, dobra.
1: Na razie to ja
2: tylko jeszcze do Koszyc podjechać,
1: co, wiesz? Koszyca,
2: jedziesz
1: po
2: ze mną?
1: No pewnie, że tak. Przecież byliśmy.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Max pojawia się na antenie Trendy Radia. Rozpoczął swoją taką dancefloorową,
2: słuchajcie,
1: w 93 roku, stworzony przez producenta muzyki typowo techno.
2: Tak, Hitmana.
1: Hitmana, fajny numer,
2: była,
1: nie?
2: Była też taka gra.
1: Hitman.
2: Graliście? Ja grałam.
1: Hitman. No tak.

0: Reklama. Spędź wyjątkową niedzielę pełną wrażeń. 12 lipca przy Centrum Kulturalno-Sportowym w Dębowcu odbędzie się Dzień z Gminą. O 14 muzyczne spotkanie z dębowieckim powerbandem i przegląd kapel ludowych. O 18:00 mocną dawkę rockowej energii zapewni zespół Chaosfera, a o 19:00 usłyszymy międzypokoleniowe przeboje Lady Punk. O 21:00 scenę przejmie gwiazda wieczoru, niesamowita Cleo. Na koniec zapraszamy na szalone disco party pod gwiazdami. Dzień z gminą Dębowiec, 12 lipca. Nie możecie tam zabraknąć.
1: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
0: Reklama.
2: Sandra, Maria Magdalena.
3: To jest numer oczywiście należący w zasadzie do niemieckiej piosenkarki, która znana jest z Eurodisco.
2: No tak, oczywiście wielu fajnych hiciorów i ten również do takich należy. Wydaje mi się, że to jest jeden z najbardziej popularnych od tej artystki.
3: No niczego nie odkryłaś, faktycznie tak jest.
2: No jest. Oho, musiał dodać swoje 5 groszy, Marcin, 5-letni.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Agenci CBA od rana w warszawskim szpitalu południowym. Na Pomorzu trwa liczenie strat po sztormie i sprzątanie. W wieku 75 lat zmarła brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler. Dorota Werdycka, dzień dobry. Agenci CBA od rana prowadzą czynności w ramach śledztwa w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. To na polecenie prokuratury krajowej. Przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację m.in. w szpitalu, ale też w jednym z urzędów miasta. A chodzi o śledztwo związane z zarobkami lekarza bez specjalizacji, który w zeszłym roku, pracując w kilku placówkach, zarobił ponad 1,5 miliona złotych. A pokłosiem tej afery m.in. jest propozycja zmian w ochronie zdrowia. Szefowa resortu zdrowia proponuje maksymalną stawkę za godzinę pracy leka wynoszącą 240 zł brutto. Jak przyznaje posłanka Lewicy Joanna Kass z Sejmowej Komisji Zdrowia?
2: Dobrym pomysłem jest uregulowanie tych płac, tak? Określenie jakiejś maksymalnej stawki, bo naprawdę, bo to jest tylko wycinek jakiś tych lekarzy, którzy tak zarabiają. I oni robią naprawdę całemu środowisku, bo i taka opinia, że wszyscy lekarze tacy pazerni tak zarabiają te pieniądze. I to trzeba uregulować.
1: A w sprawie zarobków trwa właśnie spotkanie lekarzy z Naczelnej Izby Lekarskiej z szefową resortu zdrowia. Na Mierzei Wiślanej trwa sprzątanie po wczorajszym sztormie. Strażacy interweniowali ponad 130 razy w związku z silnym wiatrem. Dziś morze się uspokoiło i trwa liczenie strat, które są zwłaszcza w drewnianych budynkach postawionych bezpośrednio przy plaży, zwłaszcza w kątach rybackich. Pomożemy w odbudowie, mówi wójt Sztutowa Robert Zieliński.
3: To są obiekty tymczasowe, więc tak samo przygotowanie ich wymaga troszeczkę mniej pracy niż odbudowywanie.
1: W związku z wichurą trzeba było ewakuować obozy harcerskie. Ich uczestnicy wrócili już do obozów. Nie żyje Bonnie Tyler. Brytyjska piosenkarka, ikona muzyki lat 80. zmarła w portugalskim szpitalu. Szczegółów nie znamy. Media donoszą, że jakiś czas temu przeszła pilną operację, a w szpitalu spędziła ostatnie tygodnie. Bonnie Tyler miała 75 lat. Będzie przerwa w ruchu pociągów jadących przez Zabrze, Rudę Śląską i Świętochłowice. Potrwa od najbliższego poniedziałku do czwartku, 30 lipca. Pociągi między Gliwicami i Chorzowem będą korzystały z linii przebiegających przez Bytom, co wydłuży podróż na tym dystansie o mniej więcej 10 minut. Dla pasażerów zostanie też przygotowana autobusowa komunikacja zastępcza. Nocna prohibicja w Krakowie zostanie wydłużona. Radni zdecydowali, że alkoholu w sklepach nie będzie można kupić od 22 do 6 rano. Do tej pory zakaz obowiązywał od północy do 5.30. W trakcie konsultacji społecznych wydłużenia godzin chciała ponad połowa mieszkańców. Większość radnych zagłosowała za wydłużeniem. Ale temat ostro ich podzielił.
4: Eliza Dedeńska-Czesak, Kraków dla mieszkańców. Kraków był pionierem. Mamy mniej interwencji policji, mniej wizyt na SOR-ach.
5: Grzegorz Wojciech Stawowy, przewodniczący Komisji Skarg. Uważam, że ograniczanie wolności

0: Obywatelskich w nieskończoność jest po prostu błędem.
1: Godziny nocnej prohibicji w Krakowie zostaną wydłużone od 1 września.
2: Marada and the Shamrocks.
3: No.
2: To jest hicior podesłany od naszego rezydenta Marcina. Rally Marcin, pozdrawiamy cię gorąco.
3: Nie ma takie powiedzenie. Right now.
2: Teraz.
3: Tak, Marcin, ja nie wiem, czy ona pasuje tu, czy tam do ciebie.
2: No to Marcin może mnie przyjąć.

0: Dzięki za dziś. Bye. Jutro piątek.
1: Trzymajcie
0: się. Jutro
1: Marcin.
0: Piątek.
1: Dziś? Nie, poczekaj.
0: No jak nie? No piątek,
1: no
0: jutro.
1: Tak,
0: i w piątek oczywiście
1: rację.
0: Wybierasz się na kolację we dwoje.
1: Oh,
0: i proszę bardzo, ja trzymam kciuki. Tak, trzymam kciuki, żeby ci się wszystko udało, pogoda, żeby dopisała.
1: Dziękuję,
0: no i żeby
1: Marcin.
0: Nie było tak, jak było ostatnio. Może jednak będzie teraz inaczej.
1: Myślisz?
0: No, biorąc pod uwagę, że jesteś dosyć osobą taką wyrywną, to może być różnie.
1: No to dobra. Wiadomo, to...
0: Znaczy, wiem, jak się zacznie, ale nikt nie wie, jak się skończy.
1: To jest dobre. No. Ty masz rację, Marcin.
0: No, bo cię znam.
1: Przejrzał mnie, przejrzał w 100%. Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 20 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. W nocy, no niestety, ciepła nie będzie, bo temperatury wyniosą 12 stopni. Piątek równie deszczowy, 20 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota stricte deszczowa, 22 stopnie, w nocy zimno, bo tylko 10.
2: Reklama. Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie Skansenu. Zapraszamy.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca. Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły akcji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza z Ptarnowa. Fance, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza. W MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
7: Wójt gminy Szyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Niedziela, godzina 16. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Pula nagród o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnariwiszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt finansowany z Unii Europejskiej.
2: Reklama.
8: Granie na żądanie.
9: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Koszt złotówka plus VAT.
1: Oh yes, mini piątulo, czyli czwartulo. Jak tam dziubasy? Odpoczywacie? Jakiś urlop się kręci w zanadrzu? Czy no jeszcze nie, jeszcze czekacie, czekacie i doczekać się nie możecie? No to powiem wam tak szczerze, że to jest właśnie najlepszy program do tego, żeby czekać, ponieważ to wy wybieracie muzykę, pozdrowienia, dedykacje, no i to koło wzajemnie się napędza. Także zapraszam, 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, i startujemy.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Wakacyjnych hitów ciąg dalszy. Cieszy mnie to, że moi drodzy, no coraz więcej osób tak naprawdę zachwyca się zespołem Korona. I to nie tylko wynika z 90-60, ale chyba powracamy, nie? Nawet jak te dżingle są wykorzystywane w przeróżnych aranżacjach, czy to hip-hopowych, czy to popowych, ale my pozostajemy przy oryginałach. I w tym przypadku, moi drodzy, Korona Baby Baby już teraz na naszej antenie, a to wszystko za sprawą Kacpra, który jest ogromnym fanem Korony. Dlatego Kacprze, specjalnie dla Ciebie i Kacper pozdrawia z Krosna. Także się mega, mega cieszymy. Gramy już teraz.

0: Reklama. Szukasz mieszkania w Krośnie? Wybierz jakość bez kompromisów. Poznaj kamienicę lwowską w ścisłym centrum miasta. Za tą inwestycją stoi renomowane biuro architektoniczne UZA. To eksperci, którzy tworzą i realizują własne projekty deweloperskie. Zyskujesz bezkonkurencyjną lokalizację, najwyższy standard wykończenia i estetykę, klimatyzację oraz fotowoltaikę obniżającą koszty utrzymania. Zobacz nasze portfolio na uza.com.pl, a swoje nowe mieszkanie wybierz na kamienicalwowska.pl. Ruszyła sprzedaż. Spędź wyjątkową niedzielę pełną wrażeń. 12 lipca przy Centrum Kulturalno-Sportowym w Dębowcu odbędzie się Dzień z Gminą. O 14 muzyczne spotkanie z dębowieckim powerbandem i przegląd kapel ludowych. O 18 mocną dawkę rockowej energii zapewni zespół Chaosfera, a o 19 usłyszymy międzypokoleniowe przeboje Lady Punk. O 21 scenę przejmie gwiazda wieczoru, niesamowita Cleo. Na koniec zapraszamy na szalone disco party pod gwiazdami. Dzień z Gminą Dębowiec, 12 lipca. Nie możecie tam zabraknąć.
1: Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze. Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami między innymi Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj.
0: Reklama.
2: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
3: To mi się podoba. Takie pozdrowienia w taki piękny dzień. Jennifer Lopez, let's get loud. Zagrajcie dla mojej ukochanej Alicji, która obchodzi dzisiaj 33 urodziny. Kacper PS, jesteście naj. Bardzo nam miło i zagramy. Tak to wybrzmi. Jeszcze jak da się muzę na full, to tym bardziej przyjemniej. Gramy, ale specjalnie dla ciebie, solenizantko.

Asia, jesteś dla mnie najważniejsza, kocham cię najbardziej na świecie, prosiaczku. Aj, ja bym się chyba nie obraziła, ale słodkie z jednej strony, ale widzę, że są emotki serduszek, także Asia, no chyba cię kocha, ale się droczy. Prosiaczek, ale słodkie z jednej strony. No ja też lubię takie określenia. Żabciu chyba też jest takie słodziaśne. Dobra, bo już się przesładzamy na antenie. Zagramy oczywiście, że tak. Alize i moi Lolita już teraz na naszej antenie. Oui, oui, jak francusko. A jak, moi drodzy, no właśnie, miłość to chyba tylko we Francji, co?

Pozdrawiam Jolę Ziwonicza i wrzucam jej mandacik za przekroczenie piękności. Paweł, ty gadzie. Jola, w takim razie również dostajesz mandacik, ale za przekroczenie piękności. No to chyba jest taki, który każda kobieta chciałaby dostać. Pozdrawiam, Krajzole, pozdrawiam.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zakończył realizację modernizacji drogi wojewódzkiej nr 892 od granicy państwa do wsi Radoszyce o długości 5,2 km. Wartość zadania po stronie polskiej wynosi około 7,2 miliona złotych. Istotnym i dodatkowym aspektem zadania jest realizacja zatoki, miejsca postojowego do kontroli ruchu Straży Granicznej o wartości 900 tysięcy złotych. Mówi Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
2: Bardzo duże znaczenie ma ta droga, jeśli chodzi o te przejazdy transgraniczne. O tych drogach często zapominamy, bo realizuje się te ważne na terenie całego województwa, w środku województwa, do naszej stolicy. Ale też nie zapominamy o tych mniej uczęszczanych, ale bardzo ważnych z punktu widzenia transgranicznej wymiany handlowej, wymiany turystycznej, też przemieszczania się mieszkańców. Dlatego też ta droga jest pod tym względem ważna, że uzyskaliśmy na nią środki z programu Interreg Polska-Słowacja.
1: W ramach przebudowy drogi na słowackim odcinku realizowano następujące prace. Zabezpieczenie miejscowych osuwisk, kompletna wymiana konstrukcji jezdni lub warstwy ścieralnej, wymiana i montaż barier, poręczy i słupków kierunkowych, wykonanie przepustów i urządzeń odwadniających. Mówi Roman Bzdyk, wójt gminy Komańcza.
3: Mówimy o terenie górskim, mówimy tutaj o epizodycznych podtopieniach, o osuwiskach. Są barierki zamontowane energochłonne, są pobocza wzmocnione, stąd też tu rzeczywiście pod tym względem ten komfort i bezpieczeństwo na pewno wzrosło. Kolejna sprawa jest to przejście graniczne i tutaj z tym przejściem granicznym wiążemy pewne nadzieje na przyszłość, chociażby w rozwoju turystyki. Jest to obszar transgraniczny, gdzie mamy do czynienia z odwiedzinami różnych turystów, którzy przyjeżdżają ze strony słowackiej ze względów handlowych, ze względów na nasze usługi, nie tylko do Komańcza, ale również w Bieszczady, bo jest to takie swoiste okno w Bieszczady. Stąd też myślimy, że będziemy dzięki temu mogli się włączyć do takiego szerszego produktu turystycznego, który obejmuje między innymi przyszłość i taki mamy plan nie tylko gminę Komańcza, ale również powiat Sanocki czy Medzilaborce.
1: W ramach innego projektu od Beskidu Niskiego po Solinę partner słowacki zrealizował po swojej stronie stabilizację osuwiska w miejscowości Palota, które znajduje się na przedłużeniu drogi wojewódzkiej nr 892.
4: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Gmina Żyraków pozyskała dofinansowanie z funduszy europejskich na projekt Wsparcie procesów adaptacyjnych pracowników Urzędu Gminy Żyraków. Głównym założeniem programu jest modernizacja i dostosowanie środowiska pracy do indywidualnych oraz zbiorowych potrzeb urzędników, a także podnoszenie ich odporności na zmiany zachodzące na rynku pracy. Dofinansowanie pokrywa między innymi poprawę ergonomii, informatyzację oraz szkolenia, mówi Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.
5: To zadanie polega na wymianie mebli, głównie tutaj mówimy o meblach, o biurkach, o fotelach, które mają spełniać wszystkie wymagania przepisów i BHP-owskich, i ergonomii pracy stanowiskowe dla pracowników. Mamy również wyznaczyć strefę ciszy, wymianę drzwi na terenie gminy i również zamontowanie sieci klimatyzacji w tych pomieszczeniach, w których jej na dzień dzisiejszy nie ma, jak również zabezpieczenie zaplecza socjalnego dla pracowników.
1: Kwota dofinansowania wyniosła niemal 658 tysięcy złotych. Dębica stawia na młodych i chce wspólnie z nimi stworzyć miejsce, które będzie odpowiadało ich potrzebom, pomysłom i oczekiwaniom. Już we wtorek, 14 lipca, odbędzie się pierwsze spotkanie inaugurujące nową inicjatywę skierowaną do młodzieży, cykl Fajfy dla Młodzieży. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie otwartej przestrzeni spotkań, rozmów i wspólnego działania. To miejsce, w którym młodzi mieszkańcy będą mogli swobodnie wyrażać swoje opinie, zgłaszać pomysły na rozwój miasta oraz angażować się w inicjatywy społeczne i kulturalne. Pierwsze spotkanie we wtorek rozpocznie cykl Fajfy dla Młodzieży, które będą odbywać się w każdy drugi wtorek miesiąca. Organizatorzy zapraszają wszystkich młodych mieszkańców Dębicy, zarówno tych, którzy mają już swoje konkretne pomysły na działania, jak i osoby, które po prostu chcą poznać nowych ludzi, porozmawiać i współtworzyć miejsce dla swojej społeczności.
0: Reklama.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Castorama.
8: Teoria.
7: I praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
10: Wiesz, Alteko... Byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
11: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
12: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
13: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
16: Granie na żądanie.
17: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Koszt złotówka plus VAT.
18: Dla Joasi od Krzyśka. Mówili na nią słońce, tak zagrajcie. Aj, a wiecie co? Ja nawet sobie nuciłam rano ten hit i sobie tak myślę. Aj, ciekawe, czy będzie w pozdrowieniach. I patrzę i jest. To chyba przeznaczenie, że musieliśmy to usłyszeć. No to w takim razie gramy. Asia, Krzysiu, to dla was.
19: Mów.

0: zawsze trendy, hity. Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pozdrowienia dla żony Agnieszki i całej ekipy. Śle Krzysztof z Norwegii, Kordian, oczy czarne. Pozdrawiam i miłego weekendu, który już niedługo. Oj, pozdrawiam was mega, mega serdecznie i to... No proszę, jeszcze do Norwegii. Krzysiu, możesz śmiało pisać, w jakim regionie dokładnie się znajdujesz. A propos weekendu, to już teraz, bo w sumie później nie będzie kiedy zaprosić was na naprawdę świetne wydarzenia, które szykują się w regionie, szczególnie w Jasielskim. Prozioki w Skołyszynie już 11 lipca, to samo tyczy się Dni Liwocza. Dodatkowo, moi drodzy, Dni Nowego Żmigrodu, Dni Dębowca. Także no, region Jasielski ma naprawdę... tak zwaną śmietankę do zaproponowania dla was wszystkich. Na dodatek 35-lecie gminy Ropa również Kordian będzie gościł, także jeżeli chcecie pobawić się przy folkowych brzmieniach, to wydaje mi się, że będzie to strzał w dziesiątkę. I nie zapominamy o Dniach Jedlicza. Grupson, także jeżeli mam tu fanów hitu na szczycie, to na pewno będziecie bawili się świetnie, plus Sławomir też odwiedzi te regiony. Także moi drodzy, jeżeli planów nie macie, to chyba już wam znalazłam.

0: Reklama. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pizno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilsno. No, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
1: Gmina Skołyszyn i Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zapraszają na największe wydarzenie tego lata. Już w sobotę 11 lipca wracają legendarne proziaki. Koła gospodyń wiejskich zadbają o wasze podniebienia, serwujące tradycyjne proziaki w wersjach na słodko i na słono. A od 16 na stadionie sportowym czekają na was lokalne talenty, folkowe brzmienie zespołu Lisowianki oraz rockowa moc formacji Chaosfera i Potok. O 20:30 gwiazda wieczoru, zespół Feel na żywo. Noc kończymy dyskoteką z Trend Radio i DJ-em M. Lukasem. 11 lipca. Stadion w Skołyszynie. Bądź tam z nami.
0: Reklama.
1: Odnośnie tych wakacyjnych hitów, to teraz też pojawi się jeden z takich najbardziej popularnych wakacyjnych. Dla Mariusza Odewy, Dragostadin Tej. Oj tak, to był hit dopiero, nie? X lat temu. I jeszcze te teledyski zwariowane na samolocie, na skrzydle. Pamiętam, jak wtedy każdy myślał, że to było na serio. Także wyobraźcie sobie, jak to wszystko poszło technologicznie do przodu. No, pośmiać się można, ale wtedy, no, to też było ciekawe. Gramy specjalnie dla was.

Pozdrowienia od Marcina z Sanoka. Zagrajcie boskiego Henka Amore Mio. Marcinie, no, zagramy jak codziennie. Dziękujemy, że tak, no właśnie, potrafisz rozbujać południe. Także moi drodzy, ja czekam oczywiście na więcej wiadomości od was. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania.

Pozdrowienia dla Emilki do cioci Basi. Na kawkę przyjdę jutro. Poproszę o kaczuszki. O, jak słodziaśnie. To ciocia na pewno się przygotuje. Kawusia musi być. No a ja za niedługo niestety się z wami żegnam między pierwszą a drugą herbatką.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dziś spotkanie resortu zdrowia z lekarzami w sprawie ich zarobków. Są kolejne alerty przed burzami z intensywnym deszczem. Uwaga na pumę, ostrzega gmina Polanów w zachodniopomorskiem. Dorota Wertycka. Naczelna Rada Lekarska rozmawia z szefową resortu zdrowia o jej propozycji, by maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy wyniosła nie więcej niż 240 zł, ale zdaniem prezesa Naczelnej Rady najważniejsze problemy w ochronie zdrowia są inne. Z doktorem Łukaszem Jankowskim rozmawiał Tomasz Fęcka. Tomku, co jeszcze usłyszałeś?
2: Między innymi to, że wczoraj na konferencji ministry zdrowia padły ogólniki, a dziś medycy oczekują już konkretów i realnych projektów przepisów, które mają na nowo uregulować ich pracę. Jankowski dodał, że przyjechał także z postulatami środowiska, dotyczącymi odpolitycznienia ochrony zdrowia i zmian wycen świadczeń oraz, że jest gotowy rozmawiać o ograniczeniu czasu pracy lekarzy. Na dyskusję o płacach lekarzy, mówił Jankowski, przyjdzie jeszcze czas.
3: Problemy polskich pacjentów są diametralnie inne niż to, czy lekarz zarabia 240, 250, a może 280 zł.
2: A istnieje jednak ryzyko, że opinię publiczną rozgrzewają nie tyle stawki wymienione przez prezesa Rady, ile przypadki rachunków opiewających na tysiące złotych za godzinę pracy.
1: NATO doprowadzi do Polski i dalej do krajów bałtyckich rurociąg dostarczający paliwo do samolotów i czołgów. Sojusz podjął tę decyzję na szczycie w Ankarze i chce przeznaczyć na ten cel 27 miliardów euro.
4: W przypadku zagrożenia wojennego przede wszystkim czołgi, samoloty, wszystko to, co ma silnik, potrzebuje paliwa. Do tej pory infrastruktura, która była budowana na zachodzie, pochodziła z lat 60-tych, 70-tych, ze szczytu zimnej wojny.
5: Rurociągi natowskie to oczywiście przede wszystkim infrastruktura militarna, ale w czasach pokoju one też będą miały zastosowanie.
1: Mówią wiceszef MONU Cezary Tomczyk i wiceminister energii Wojciech Wrochna. Budowa polskiej części rurociągu może kosztować 20 miliardów złotych. Nasz kraj może dostać z NATO nawet połowę tej kwoty, a inwestycja ma być gotowa w ciągu 6 lat. Uwaga na burze z silnym deszczem. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia obowiązują dziś w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, części mazowieckiego i lubelskiego. Załamanie pogody przyniósł nam niż Bernadette, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
6: Te chłodniejsze masy powietrza, które będą generować właśnie te trudne zjawiska, jakimi są burze, grad.
1: Z prognoz wynika, że dziś lokalnie w czasie burz może wiać się porywisty wiatr z prędkością do 65 km na godzinę, a miejscami może się pojawić grad. Dwoje Rosjan skazanych za szpiegostwo oraz nadanie paczki z bombą. To decyzja sądu w Sosnowcu, który skazał Igora R. na 7 lat więzienia, a Irinę R. na 3 lata więzienia za pomocnictwo w szpiegowstwie. Według ustaleń śledczych Igor R. od lutego do sierpnia 2022 roku współpracował z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Między innymi gromadził i przekazywał informacje dotyczące rosyjskich działaczy opozycyjnych przebywających w naszym kraju, a także osób i instytucji udzielających im pomocy. Uwaga na pumę, to nie żart, a ostrzeżenie dla mieszkańców gminy Polanów na Pomorzu Zachodnim przed grasującym dzikim kotem w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa. Gmina apeluje o niewchodzenie do lasu. Powołany został gminny sztab kryzysowy, by jak najszybciej zlokalizować i odłowić zwierzę.
7: Dzisiaj w naszym regionie przyda się jeszcze parasol. Nie ma co liczyć na zbyt dużo przejaśnień, a termometry pokazują od 17 stopni w Sanoku i Krośnie do 19 w Tarnowie. W kolejnych dniach tego tygodnia również bez wakacyjnych temperatur. Najcieplejsza będzie sobota. Do 22 stopni i sporo przejaśnień.
8: Reklama. Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją.
10: instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
13: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
14: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
15: Ach, ta drżąca powieka.
16: I ten nocny skurcze łydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
16: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
20: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13:00.
7: No i jesteśmy po 13:00. Druga zmiana, czwartkowa druga zmiana. Już coraz bliżej do weekendu. Przejdźmy do niego wspólnie w rytmie Trendy Brzmienia. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. To co? Pogoda może nie idealna, ale idziemy na plażę, chociaż muzycznie. Vamos a la playa.

Dzień lipca, ale to zleciało, nie? Już 9 dzień lipca, do końca lata 75 dni. I mam nadzieję, że jeszcze chociaż na chwilę to lato się u nas pojawi. No bo wiecie, to już zaraz połowa lipca, później żniwa, dożynki, przygotowania do szkoły i znowu trzeba na Wszystkich Świętych na cmentarz pojechać.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie. Reklama.
1: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
5: Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj.
0: Reklama.

0: Trend Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Wakacje z Colim. No na niejednej imprezie plenerowej w naszych okolicach się pojawił i jeszcze się pojawi. Ale nie tylko koncerty, bo jeśli chodzi o internet, z Colim właśnie pobił rekord. Jego kawałek Wyglądasz Idealnie osiągnął 269 milionów wyświetleń. No i to polski rekord pobił Sławomira i jego Miłość w Zakopanem. Czyli co, jak z Colim teraz patrzy na stan swojego konta, to śmiało może pod nosem zanucić. Wyglądasz
2: idealnie. Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W poniedziałek policjanci Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zatrzymali 26-letniego mieszkańca powiatu tarnowskiego, podejrzanego o posiadanie znacznych ilości środków odurzających oraz ich odpłatne udzielanie. Zatrzymanie było efektem pracy operacyjnej funkcjonariuszy. Zebrane informacje doprowadziły policjantów do miejsca zamieszkania mężczyzny, gdzie podczas przeszukania ujawniono i zabezpieczono ponad 750 gramów marihuany. 26-latek został zatrzymany. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz odpłatne udzielanie środków odurzających innym osobom. Mężczyzna był już wcześniej karany za różnego rodzaju przestępstwa. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec 26-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Podczas sesji Rady Miejskiej Jasła podsumowano pracę miejskiego samorządu w minionym roku. Radni szczegółowo przeanalizowali sytuację finansową oraz raport o stanie miasta za 2025 rok. Łączna wartość realizowanych i przygotowywanych projektów przekroczyła 100 milionów złotych, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
2: Miałem taką ambicję, żeby był to rok ustabilizowania pewnych rzeczy, które się dzieją pod kątem wydatkowym, prowadzenia pewnych albo kontynuowania pewnych zmian, które się rozpoczęły w 2024 roku, przygotowywania miasta zarówno finansowo, jak i organizacyjnie pod pewne rzeczy, które się wydarzą, więc był to rok ważny na pewno, z całą pewnością zapisał się pod wieloma względami, może nie w historii miasta, bo to duże słowa, ale zapisał się przez pryzmat wielu ważnych wydarzeń, które się wydarzyły.
1: Kluczowym wskaźnikiem jest jednak niskie zadłużenie. Na koniec 2025 roku wyniosło 7,4 miliona złotych, co stanowi zaledwie 2,69% w stosunku do wykonanych dochodów.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W najbliższą niedzielę w Mrzygłodzie odbędzie się 15. zjazd kapel w Dolinie Sanu. Impreza wystartuje już rano częścią sportową zatytułowaną Bieg z przytupem. Oficjalne otwarcie części folkowej zaplanowano na godzinę 15. Przez całe popołudnie na scenie będą prezentować się lokalni artyści i zespoły tradycyjne, mówi Agnieszka Pastuszak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku.
4: Impreza jest podzielona na dwie części. Rano odbędzie się część sportowa, czyli bieg z przytupem. Trwa w tej chwili jeszcze rejestracja. Mogą wystartować i dzieci, i dorośli. Będzie też również rajd Nordic Walking. A następnie odbędzie się część folkowa, czyli zjazd kapel wraz z konkursem Polska Smakuje. Wystąpią kapele Bukowianie, kapela z Giedlerowej, klub seniora z Mrzygłodu, uczniowie z szkoły w Mrzygłodzie, kapela Trzcinicoki, Lisznianie i Duklanie. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci, dobrego jedzenia, przygotowane przez KGW z terenu tutaj powiatu sanockiego, przemyskiego, atrakcje dla dzieci bezpłatne.
1: Kulminacyjnym punktem programu będzie występ Gwiazdy Wieczoru zespołu Pogwizdani, który rozpocznie się o godzinie 20.
5: Reklama. Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie Skansenu. Zapraszamy.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Niedziela, godzina 16. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Pula nagród o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
13: Reklama.
14: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.

Wracam sobie jeszcze do kalendarium, kochani. 9 dzień lipca to też jest pewne święto. Uwaga, dzień chodzenia do pracy inną drogą. Badania pokazują, że jeżeli raz na jakiś czas zmienimy drogę do pracy, pójdziemy trochę inaczej albo pojedziemy trochę inną ulicą, to dobrze nas wytrąca z rutyny i pozytywnie działa na naszą psychikę. A jaka jest najlepsza droga do pracy? No wiadomo, ta w drugą stronę.

0: Informator.
1: W najbliższą niedzielę w Mrzygłodzie odbędzie się 15. zjazd kapel w Dolinie Sanu. Impreza wystartuje już rano częścią sportową zatytułowaną Bieg z przytupem. Oficjalne otwarcie części folkowej zaplanowano na godzinę 15. Przez całe popołudnie na scenie prezentować się będą lokalni artyści i zespoły tradycyjne. Kulminacyjnym punktem programu będzie występ Gwiazdy Wieczoru zespołu Pogwizdani, który zaprezentuje się o godzinie 20. Wydarzeniu towarzyszyć będzie konkurs kulinarny Polska Smakuje. Uczestnicy zjazdu będą mogli odwiedzić stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich oraz stoiska z lokalnym rękodziełem. Dla najmłodszych zaplanowano dedykowane atrakcje dzieci. 11.

0: Na wsi odbędzie się święto pieroga. Będzie można skosztować pysznych pierogów przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich na wsi Brzosteckie, wziąć udział w strażackich konkurencjach, a także skorzystać z wielu innych atrakcji. Na zakończenie wydarzenia zamy na zabawę taneczną z bel canto. Początek wydarzenia o 15:30.
1: Trendy, informator. Reklama. Sąsiedzie, alarm pomidorowy w MTM. Takich malinówek nie odkłada się na później. Pachną latem, smakują jak wakacje, a kosztują tylko 4 zł za kilogram. Na kanapkę pomidory, do obiadu pomidory. Prosto z solą, bo nie ma co kombinować, też pomidory. Pomidory malinowe w MTM, tylko 4 zł za kilo do soboty. MTM, zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
2: Spędź wyjątkową niedzielę pełną wrażeń. 12 lipca przy Centrum Kulturalno-Sportowym w Dębowcu odbędzie się Dzień z Gminą. O 14 muzyczne spotkanie z dębowieckim powerbandem i przegląd kapel ludowych. O 18 mocną dawkę rockowej energii zapewni zespół Chaosfera, a o 19 usłyszymy międzypokoleniowe przeboje Lady Punk. O 21 scenę przejmie gwiazda wieczoru, niesamowita Cleo. Na koniec zapraszamy na szalone disco party pod gwiazdami. Dzień z Gminą Dębowiec, 12 lipca. Nie możecie tam zabraknąć.
3: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
1: Reklama. Trendy Radio.
4: To trendy hity.
1: Wszechczasów.

0: dowodzi na to, że niektórzy lekarze to mieli dniówkę lepszą niż Robert Lewandowski. Teraz minister zdrowia ogłasza zmiany, a mianowicie maksymalną stawkę za godzinę pracy. Takie coś chce wprowadzić, na przykład 240 zł brutto za godzinę. Czyli teraz może się okazać, że czas nie dla każdego biegnie tak samo. A lekarska doba ma na przykład 70 godzin.
1: Trendy Radio z wami na wakacjach.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Samorząd lekarski już po rozmowie z szefową resortu zdrowia. Czerwone flagi na większości kąpielisk nad Bałtykiem. W wieku 75 lat zmarła piosenkarka Bonnie Tyler. Dorota Wertycka. Samorząd lekarski będzie współpracować z Ministerstwem Zdrowia przy likwidacji kominów płacowych, zapowiada prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski po spotkaniu z szefową resortu zdrowia. Rozmowy miały związek z zaprezentowanymi dzień wcześniej propozycjami resortu dotyczącymi zmian m.in. w sposobie wynagradzania lekarzy. Tak mówiła po spotkaniu minister Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: Zmiany są niezbędne. Limity w publicznym sektorze ochrony zdrowia przeznaczane na zarobki powinny powstać. Ta stawka do 240 zł, pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
1: Za tydzień odbędzie się posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym ma się pojawić również samorząd lekarski. Agenci CBA w warszawskim ratuszu, urzędzie dzielnicy Ursus i szpitalu południowym. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację związaną ze szpitalem, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Dzisiaj od rana na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą czynności w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Te zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach prowadzonego śledztwa.
1: To właśnie w szpitalu południowym pracował lekarz bez specjalizacji, który przez ostatni rok pracując w różnych placówkach miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Czerwone flagi wywieszone na większości nadmorskich kąpielisk to przez wysokie fale i wiatr oraz prądy wsteczne. W województwie zachodniopomorskim zamkniętych jest około 110 kąpielisk. Między innymi w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Rewalu, Kołobrzegu, Mielnie i Darłówku. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje na około 50 kąpieliskach, między innymi w Ustce, Łebie, Władysławowie, Chałupach i na Mierzei Wiślanej. Na tej ostatniej trwa też sprzątanie po wczorajszym sztormie, a dziś obowiązują alerty IMGW przed burzami z silnym deszczem w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, części mazowieckiego i lubelskiego. Nie żyje Bonnie Tyler, brytyjska piosenkarka, ikona muzyki lat 80. Wokalistka zmarła nagle, jak przekazała rodzina, w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby. W maju została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej po pilnej operacji jelit. Potem przebywała na oddziale intensywnej terapii. Bonnie Tyler miała 75 lat. Iga Świątek ma zagrać na początku sierpnia w silnie obsadzonym turnieju w Toronto. To będzie szansa na odkucie się po słabym Wimbledonie, który wciąż trwa. A więcej o tym Michał Waszkiewicz.
4: Jedna mistrzyni Wielkoszymowa, dwie Czeszki i mająca znakomitą serię Ukrainka to skład półfinałów Wielkoszymowego Wimbledonu. Najpierw na kort wejdą Amerykanka Coco Gauff, która ma już na koncie triumfy we French Open i US Open oraz Karolina Muchowa, która najdalej doszła 3 lata temu do finału Rolanda Garrosa, ale w nim przegrała z Igą Świątek. Jej rodaczka Linda Noskowa zagra w drugim półfinale z Martą Kostiuk. Z ostatniego meczu z Ukrainką nie ma dobrych wspomnień. Kostiuk z ostatnich 22 meczów przegrała tylko jeden w półfinale French Open.
1: A w półfinałach zagrają jutro Aleksander Zwieriew i Artur Ferry oraz Nowak Dżokowicz i Jannik Sinner.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Jakiej pogody spodziewać się w pozostałych dniach tego tygodnia? Bo dziś, no to przyda się jeszcze parasol i od 17 stopni w Sanoku, Krośnie czy Jaśle do 19 w Tarnowie. Jutro 20 to maksimum w całym regionie. Będzie dość szaro, więcej słońca w sobotę i to będzie też najcieplejszy dzień przed nami, bo 22 stopnie w cieniu.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Reklama. Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Niedziela, godzina 16. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Pula nagród o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnariwieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
14: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
15: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
16: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Reklama. Druga zmiana. Ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
20: Popołudnie w Trend Radio, jesteśmy po 14:00, już teraz Kama Sutra i letnie wieczory. Za moment zajrzymy natomiast do płyty tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trend Radio. Tym razem prezentujemy wam twórczość ekipy Alice DJ, czyli holenderskiego zespołu muzycznego. Jest taka zasada inżyniera Mamonia z filmu Race. Najbardziej podobają mi się te utwory, które już kiedyś słyszałem. I właśnie z tą zasadą zgadzali się w Alice DJ, bo używali mnóstwo sampli, czyli instrumentalnych fragmentów innych utworów. A to gdzieś podświadomie wpadało w ucho. Przed nami Everything Begins With an E.

0: Reklama. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
1: Spędź wyjątkową niedzielę pełną wrażeń. 12 lipca przy Centrum Kulturalno-Sportowym w Dębowcu odbędzie się Dzień z Gminą. O 14 muzyczne spotkanie z dębowieckim powerbandem i przegląd kapel ludowych. O 18 mocną dawkę rockowej energii zapewni zespół Chaosfera, a o 19 usłyszymy międzypokoleniowe przeboje Lady Punk. O 21 scenę przejmie gwiazda wieczoru, niesamowita Cleo. Na koniec zapraszamy na szalone disco party pod gwiazdami. Dzień z Gminą Dębowiec, 12 lipca. Nie możecie tam zabraknąć.
0: Reklama.
2: Trwają wakacje, więc czasem też latamy. I okazuje się, że na wakacjach podziwiać można nie tylko zabytki, naturę, ale i same lotniska. Opublikowano listę najpiękniejszych lotnisk na świecie. Jest tam m.in. jeden z terminali we Frankfurcie, a tak to dominują lotniska w Azji. Ale wiecie co? Ja się z tym rankingiem to w ogóle nie zgadzam. Przecież najpiękniejszym lotniskiem jest CPK. No to jedyne lotnisko, na którym wypasają się krowy, a na pasie startowym kwitnie rzepak.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Sprawdźmy, co dzieje się na drogach naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Gorlicę. Chwilę może nas zatrzymać skrzyżowanie ulic Bieckiej i ulicy Skrzyńskich na wyjeździe w stronę Klęczan. Sporo zwalniamy na ulicach Parkowej, Kościuszki oraz ulicy Mickiewicza. Troszkę wolniej na ulicach Legionów, ulicy Stawiska, Węgierskiej i Sienkiewicza. Jasło zwalnia m.in. na Meckera, Piłsudskiego oraz Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Zwalniamy na ulicach Szajnochy, Jagieły, Kazimierza Wielkiego i Kościuszki. Sprawdźmy teraz, co dzieje się w Krośnie. Więcej informacji powie Taxi Krosno.
3: Dzień dobry. Dzisiejszego popołudnia na ulicach Krosna musimy się uzbroić w cierpliwość, m.in. ulica Lotników, Zręcińska, Podkarpacka, Czajkowskiego, Pużaka, Krakowska, Tysiąclecia. Wjeżdżając w miasto, ulica Legionów, ulica Tkacka, Podwale, również Korczyńska, Niepodległości. Wyjeżdżamy w stronę miejsca piastowego. No tutaj ruch idzie w miarę na bieżąco, na obecną chwilę. No troszeczkę tylko przestawia nam wjazd, jeżeli chodzi do Krosna. Na pozostałych odcinkach dróg ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję.
2: Dziękujemy za informację. Sprawdźmy, co dzieje się w Sanoku. Spowolnienia w stronę Zagórza oraz na ulicach Rymanowskiej, Dmowskiego, Bony i Przemyskiej.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul wydała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z RIT dla budowy obwodnicy Leska. Postępowanie administracyjne zakończyło się w 56 dni przy ustawowym terminie wynoszącym 90. Obwodnica Leska będzie zaczynać się rondem na drodze krajowej nr 84, przebiegać nowym mostem przez rzekę San i kończyć się w Kuzelach na projektowanym rondzie, gdzie połączy się z istniejącą drogą wojewódzką nr 894. Nowa droga będzie miała długość około 4,5 km, kategorię wojewódzką i klasę techniczną G. Strategicznym celem budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 894 jest zapewnienie ciągłości i płynności ruchu pomiędzy drogą krajową nr 84 zlokalizowaną na prawym brzegu rzeki San, a drogą wojewódzką nr 894 na jej lewym brzegu. Gmina Ryglice otrzymała dofinansowanie w wysokości 754 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej ulicy Łokietka na trzech odcinkach w Ryglicach. Przebudowa ulicy Łokietka usprawni komunikację lokalną, poprawi komfort codziennego przemieszczania się mieszkańców, a także ułatwi m.in. dojazd do posesji. Inwestycja przyczyni się również do podniesienia jakości życia mieszkańców poprzez poprawę infrastruktury drogowej, mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
2: I to będzie blisko 3 km nowej nakładki asfaltowej, łącznie z poszerzeniem o 60 cm jezdni. Ta jezdnia była wąska, tak? Bardzo potrzebna droga, droga zniszczona i myślę, że mieszkańcom będzie służyła wiele, wiele lat. W tej chwili przygotowujemy przetarg. W tym roku jeszcze rozstrzygniemy przetarg. Wiemy, że te przetargi trwają czasem i nawet rok, bo jak się firmy odwołują do KIO w Warszawie, do sądu, bo przedsiębiorcy się biją o inwestycje, to różnie to bywa. Najkrócej to jest 2 miesiące, tak? W związku z tym w tym roku prawdopodobnie nie zdążymy wykonać.
1: Całkowita wartość inwestycji opiewa na ponad 1,5 miliona złotych. Mieszkańcy gminy Jasło mogą już korzystać z dwóch nowoczesnych i bezpiecznych placów zabaw, które powstały w ramach projektu Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej na terenie gminy Jasło. W Kowalowach zamontowano zestaw zabawowy, piaskownicę, huśtawkę potrójną, karuzelę tarczową oraz dwa bujaki. Dodatkowo plac wyposażono w dwie ławki, natomiast w Warzycach przy szkole podstawowej plac zabaw został wyposażony w dwa zestawy zabawowe, dwa bujaki, zestaw sprawnościowy, tablicę do rysowania, tablicę edukacyjną typu zegar, dwa ławostoły, zestaw zabawowy typu autobus, a także tablicę regulaminową i kosz na śmieci.
3: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
1: Można zgłaszać już swój udział w 7. biegu na Maksa, rodzinnym biegu świętego Maksymiliana, który odbędzie się w sobotę 12 września w Sanoku. Wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz regionalnych inicjatyw sportowo-integracyjnych, przyciągając rodziny, dzieci, młodzież oraz seniorów. Tegoroczna edycja oferuje 3 dystanse: 2, 5 oraz 10 km. Start i meta wszystkich biegów zlokalizowane będą przy kaplicy pod wezwaniem świętego Maksymiliana w Sanoku. Zapisy prowadzone są do 5 września za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie maksymilian.przemyska.pl.
4: Reklama. Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
5: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
0: Reklama.

Zajrzyjmy sobie na Mistrzostwa Świata. Brazylia kilka dni temu odpadła z Norwegią, a ikona brazylijskiej piłki ostatnich lat, czyli Neymar, ku rozpaczy kibiców, mimo że ta forma to już od kilku lat jest słaba, ku rozpaczy kibiców ma ogłosić koniec przynajmniej tej reprezentacyjnej kariery. No i zobaczcie, taki Neymar, a Mistrzostw Świata ma w gablocie tyle samo co Krychowiak.

0: Informator.
1: W sobotę 11 lipca odbędą się coroczne Dni Liwocza. Wydarzenie odbędzie się w malowniczym otoczeniu parku obok Urzędu Gminy w Brzyskach. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 od prezentacji lokalnych talentów w bloku Młodzi i Zdolni z gminy Brzyska. Tuż po nich o 16.30 na scenie zaprezentuje się grupa teatralna Grubbo. Wielbiciele rywalizacji i tradycji z pewnością wyczekują godzinę 16.15. Wtedy wystartuje turniej strażacki. Wieczorny blok artystyczny otworzy o godzinie 18 rodzimy zespół Liwoczanie. Następnie scena będzie tętnić nowoczesnymi rytmami. O 18.30 wystąpi popularna formacja Chantel, znana z energetycznych hitów muzyki tanecznej. Po nich o 19.30 mocniejsze brzmienie zapewni koncert zespołu Bulldozer. Kulminacyjny punkt programu zaplanowano na godzinę 20.30. To wtedy na scenę wkroczy gwiazda wieczoru zespół Łzy. Od godziny 21.30 rusza wielka dyskoteka pod gołym niebem w ramach trasy Trendy Live Tour, którą poprowadzi Trendy Radio. 17 lipca w Muzeum Bojku w Myczkowie odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy Ignacy Łukasiewicz – Człowiek, który zmienił świat. Wystawa poświęcona jest życiu, działalności i dziedzictwu Ignacego Łukasiewicza, pioniera przemysłu naftowego, wynalazcy lampy naftowej oraz jednej z najwybitniejszych postaci w historii polskiej nauki i przedsiębiorczości. Początek o godzinie 15.
0: Trendy Informator. Reklama.
2: Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj!
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy lody Coral w rożku 110 ml 2 za 4 zł i kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Gmina Skołyszyn i Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zapraszają na największe wydarzenie tego lata. Już w sobotę 11 lipca wracają legendarne prozioki. Koła gospodyń wiejskich zadbają o Wasze podniebienia, serwujące tradycyjne prozioki w wersjach na słodko i na słono. A od 16 na stadionie sportowym czekają na Was lokalne talenty, folkowe brzmienie zespołu Lisowianki oraz rockowa moc formacji Chaosfera i Potok. O 20.30 gwiazda wieczoru, zespół Phil na żywo. Noc kończymy dyskoteką z Trend Radio i DJ-em M. Lukasem. 11 lipca. Stadion w Skołyszynie. Bądź tam z nami.
0: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trend Radio.
6: No dobra, tekst na pewno znacie. Więc lecimy wszyscy razem.

Popołudnie w Trend Radio. Czwartek, można powoli planować, co robić w weekend. Na przykład pojutrze, 11 lipca, w sobotę w Skołyszynie na stadionie odbędą się Dni Gminy Skołyszyn Prozioki 2026. Najpierw zespoły lokalne, a później Gwiazda Wieczoru. Tym razem będzie to zespół Phil. Zespół Phil na scenie pojawi się o 20.30, bo wiadomo, a gdy jest już ciemno. Ciekawe, czy będą w pustej szklance pomarańcze.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Brak konkretów, mówią lekarze po spotkaniu z ministerstwem. Uwaga na oszustów domagających się dopłat do paczek z Chin. Duża suma pieniędzy znaleziona w stołecznym zoo. Policja szuka właściciela. Dorota Werdecka. Dobre rozmowy, ale mało konkretów. Tak prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski podsumowuje spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia. Z kolei szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda mówi o konstruktywnym dialogu. A spotkanie to reakcja na kryzys w systemie opieki zdrowotnej i afery związane z zarobkami lekarzy. Resort proponuje, by zarobki nie przekraczały 240 zł na godzinę. Tomasz Węska.
2: To wygląda na to, że stronom sporu i ministerstwu, i lekarzom zależy na obniżeniu napięcia. Tak prezes Jankowski, jak i minister Sobierańska-Grenda po spotkaniu mówili o swoistym resecie w rozmowach. Tyle, że kwestii spornych nie brakuje i bynajmniej nie jest to tylko kwestia zarobków, ale też na przykład proponowanego lekarzom wymogu pracy przynajmniej na pół etatu w jednej placówce.
3: Przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
4: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
2: Kolejne spotkanie środowiska lekarskiego z kierownictwem resortu zdrowia za tydzień.
1: Szef Krajowej Administracji Skarbowej ostrzega przed oszustwami związanymi z nowymi zasadami kupowania w chińskich sklepach internetowych. Od tygodnia do paczek doliczane jest dodatkowe cło. Ma to powstrzymać rzekę chińskich towarów płynącą do Europy i pomóc chronić europejskich producentów. Pierwsze sygnały o próbach tego typu oszustw, w których przestępcy domagają się rzekomej konieczności dopłaty cła, już są, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
5: Urzędnik skarbowy nie pobiera opłat jakichkolwiek celnych, w tym przypadku e-commerce'owych. Za to jest odpowiedzialna dana platforma, dany operator, który funkcjonuje w danym kraju Unii Europejskiej.
1: Chińscy sprzedawcy już zaczęli doliczać do zakupów dodatkowe opłaty celne. Klienci mają je płacić przy składaniu zamówienia. Na 20 skontrolowanych partii lodów w 12 stwierdzono nieprawidłowości. Chodziło m.in. o stosowanie nazwy nieadekwatnej do smaku czy o brak wykazu składników, przekazała Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Jeśli chodzi o nieprawidłowości dotyczące nazw, to na przykład lody czekoladowe okazały się lodami zawierającymi jedynie kakao, lody śmietankowe wcale nie były na śmietance, a rzemieślnicze zdarzyło się, że pochodziły z hurtowni albo od producenta prowadzącego produkcję na masową skalę. Policjanci z warszawskiej Pragi Północ szukają właściciela lub właścicielki dużej sumy pieniędzy. Gotówkę znalazła 7 lipca przed południem osoba zwiedzająca warszawskie zoo i przekazała pracownikom ogrodu. Pieniądze zostały zabezpieczone przez policjantów z Komendy Rejonowej Policji przy Jagiellońskiej. Osoba, która je zgubiła i jest w stanie udowodnić, że są jej własnością, proszona jest o kontakt. Na ulicę Białegostoku wyjechało właśnie 30 nowych elektrycznych autobusów miejskich. Do początku przyszłego roku ogólna liczba elektryków w mieście prawie się podwoi. To w związku z wymogami, jakie na samorządy nakłada ustawa o elektromobilności.
6: Komfort przede wszystkim pasażerów, bo tutaj o nich chodzi, ale też i komfort prowadzenia tych autobusów przez kierowców naszych będzie zdecydowanie wyższy.
1: Mówi szef miejskiej spółki komunikacyjnej Krzysztof Kondraciuk, a chodzi również o komfort termiczny.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj przyda nam się jeszcze parasol. Termometry pokazują od 17 stopni w Sanoku, Krośnie czy Jaśle do 19 w Tarnowie i Dębicy. W nocy będzie to tylko 11 stopni, a jutro w trakcie dnia szaro i na Podkarpaciu i w Małopolsce do 20 kresek. Przelotnie też popada, więcej słońca dopiero w sobotę, wtedy do 22 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza w MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
6: Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie Skansenu. Zapraszamy.
2: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Ślimak, ślimak, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi. Tylko trzeba uważać z tym serem, bo Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed jednym konkretnym. Jakim? O tym więcej za moment. Filip Waćkowski, cześć!

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 3 lipca 2026 roku. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ROPA. Specjalista do spraw umów przygotowania produkcji, Gorlice. Kierownik robót instalacji sanitarnych, praca na terenie kraju. Specjalista do spraw rozwoju sprzedaży, praca na terenie województwa małopolskiego. Fizjoterapeuta, Będzina Wielka. Fizjoterapeuta Zabienne, kosmetolog Gorlice, psycholog szkolny Dominikowice, psycholog szkolny Wiecz, nauczyciel surdopedagog w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej Sitnica, nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor nauki jazdy Gorlice, nauczyciel przedmiotów zawodowych, branża motoryzacyjna Wiecz, nauczyciel religii Binarowa, administrator osiedla Gorlice, spawacz Szalowa, pracownik budowlany elektromonter Gorlice, pracownik ogólnobudowlany praca na terenie kraju, elektromonter Gorlice, fryzjer Gorlice, kucharz Śnietnica, kelner Regietów, osoba na stanowisku szlifierza, montera rurociągów gazowych, praca na terenie województwa małopolskiego, spawacz TIG, Ropica Polska, spawacz MAK, Ropica Polska, asystent kas samoobsługowy Gorlice, monter mebli Wiecz, stolarz metlowy Wiecz, kierowca samochodu ciężarowego kategorii C+E, praca na terenie kraju oraz Unii Europejskiej, kierowca, praca na terenie kraju oraz Unii Europejskiej, mechanik pojazdów samochodowych, KRYK. Dziękuję.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Reklama. Szukasz mieszkania w Krośnie? Wybierz jakość bez kompromisów. Poznaj kamienicę lwowską w ścisłym centrum miasta. Za tą inwestycją stoi renomowane biuro architektoniczne UZA. To eksperci, którzy tworzą i realizują własne projekty deweloperskie. Zyskujesz bezkonkurencyjną lokalizację, najwyższy standard wykończenia i estetykę, klimatyzację oraz fotowoltaikę obniżającą koszty utrzymania. Zobacz nasze portfolio na uza.com.pl, a swoje nowe mieszkanie wybierz na kamienicalwowska.pl. Ruszyła sprzedaż.
4: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
5: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
7: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
3: Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.

0: Weekendy Radio. Twoja fala dobrej energii. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Najpierw oddajmy głos Ewelinie Wronie ze zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
2: Wyjaśniane są okoliczności zdarzenia, do jakiego doszło przed południem w miejscowości Borowa w powiecie mieleckim. W zderzeniu Seata z Fordem jedna osoba została poszkodowana i trafiła do szpitala na badania. Poza tym wypadkiem podkarpaccy policjanci interweniują na miejscach niegroźnych kolizji. Kilka minut po godzinie 14 w miejscowości Ludcza w powiecie strzyżowskim na Krajowej 19 doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych, a przed godziną 13 w miejscowości Myczków w powiecie leskim kierująca Mini Cooperem uderzyła w tył Forda. W obu tych kolizjach nikt poważnie nie ucierpiał.
1: Dziękujemy za informację. Sprawdźmy teraz, co dzieje się na drogach poszczególnych miast. W Krośnie przygotujmy się na utrudnienia na ulicach Legionów Niepodległości, Legionów Bursaki oraz ulicy Krakowskiej, Podwalu, Czajkowskiego, Jagiellońskiej. Miejscami zwalniamy na ulicach Bieszczadzkiej i Podkarpackiej. Sanok zwalnia głównie na ulicach Królowej Bony, Dmowskiego, Dworcowej oraz ulicy Rymanowskiej. Jadąc przez Jasło musimy uważać szczególnie na ulicy Lwowskiej, Piłsudskiego, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, także Kołłątaja 3 Maja i Metzgera. W Gorlicach jak zawsze dość

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Ropa podpisała umowę na budowę boiska sportowego w centrum miejscowości Ropa. W ramach inwestycji powstanie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44 na 24 metry z nawierzchnią poliuretanową. Zakres prac obejmuje również wykonanie ogrodzenia, oświetlenia, wyposażenia sportowego, stojaków rowerowych oraz utwardzonego dojścia z kostki brukowej. Dodatkowo wybudowany zostanie budynek sanitarny, mówi Karol Górski, wójt gminy Ropa.
2: Będą toalety, próbujemy jeszcze zbudować krótki odcinek tak zwanej Tyrolki, więc będzie to frajda dla młodych ludzi, bo będą mogli na lince przejechać kilkadziesiąt metrów. Temu boisku również będzie towarzyszyło dwa place zabaw, które będą takim dodatkowym zapleczem szkoły podstawowej numer 1 w Ropie. Te stare place są już mocno zużyte, więc budujemy jeden dla młodszych dzieci, drugi plac dla starszych dzieci. I wszystkie te zadania będą wykonane do jesieni 2026 roku.
1: Całkowity koszt zadania wynosi 1 553 000. Zakończyły się prace związane z modernizacją drogi powiatowej relacji Jedlicze – Długie Żarnowiec. Tym razem inwestycja objęła blisko 500-metrowy fragment drogi na granicy miejscowości Żarnowiec i Długa, stanowiący kontynuację robót zrealizowanych wcześniej w ciągu tej samej trasy. Zakres wykonanych prac obejmował roboty przygotowawcze i pomiarowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie nowych warstw wyrównawczej i ścieralnej oraz poboczy. Wartość inwestycji wyniosła ponad 200 tysięcy złotych.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W najbliższą niedzielę w Binarowej odbędzie się czwarta edycja zlotu pojazdów zabytkowych. Impreza przygotowywana jest we współpracy z Automobil Klubem Zbiecza. Będzie można obejrzeć pojazdy jednośladowe, jak i samochody oraz pojazdy wielkogabarytowe, które zapisały się w historii polskiej motoryzacji. O godzinie 12 będzie zbiórka na parkingu Bieckiego Jarmarku Kultury przy stacji kolejowej, mówi ksiądz Bogusław Jurczak, proboszcz parafii Binarowej.
4: To wydarzenie takie, które rozpocznie się w Bieczu przy Jarmarku Kultury i potem będziemy przejeżdżać tutaj z Biecza do Binarowej, zrobimy taką pętlę górnym gościńcem Binarowej z powrotem do Biecza i zakończymy ten przejazd przy kościele w Binarowej, gdzie będzie taki wyznaczony czas na oglądanie tych pojazdów. Będzie też oczywiście czas do zwiedzenia kościoła w Binarowej, ponieważ on w dalszym ciągu dla wielu jest jeszcze nieznany, więc bardzo serdecznie zapraszamy też, będzie kościół udostępniony, będzie można usłyszeć też historię kościoła, wnętrza naszego kościoła, więc bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Ponadto koła gospodyń wiejskich oraz klub Senior Plus przygotowują smaczny poczęstunek dla uczestników zlotu z binarowskimi specjałami. Będzie kapusta po binarowsku, pierogi oraz ciasta.
5: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
8: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
9: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
0: Reklama.

Towarzyszymy wam chociażby w pracy, no a w pracy drugie śniadanko, kanapeczka z serem. No to uważajcie, ponieważ Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed partią sera. Chodzi o tarty ser, który był sprzedawany w jednej z popularnych sieciówek francuskich. Natomiast znalazła się w nim niepożądana, groźna bakteria. No ja rozumiem, że dobrze jak producent daje gratis, ale może niekoniecznie taki.

0: Reklama. Spędź wyjątkową niedzielę pełną wrażeń. 12 lipca przy Centrum Kulturalno-Sportowym w Dębowcu odbędzie się Dzień z Gminą. O 14 muzyczne spotkanie z dębowieckim powerbandem i przegląd kapel ludowych. O 18 mocną dawkę rockowej energii zapewni zespół Chaosfera, a o 19 usłyszymy międzypokoleniowe przeboje Lady Punk. O 21 scenę przejmie gwiazda wieczoru, niesamowita Cleo. Na koniec zapraszamy na szalone disco party pod gwiazdami. Dzień z Gminą Dębowiec, 12 lipca. Nie możecie tam zabraknąć.
1: Sąsiedzie, smak lata w MPM? Słodziutkie nektarynki wygrzane w słońcu są teraz o połowę tańsze. Tylko 6,50 zł za kilogram. Tak, soczyste, pachnące latem nektarynki kupisz do środy w MPM za 6,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13 zł.
0: Reklama.

UK Charts w Trend Radio. Wyjścia wieczorem, które się kończą kilkoma głębszymi, później rozmawia się o jakichś głupotach z nieznajomymi. Okazuje się, że to nie tylko kwestia szarych ludzi, ale też gwiazd o swoich złych nawykach. Właśnie takich złych nawykach zaśpiewa nam teraz Ed Sheeran, Bad Habits, numer 1, 9 lipca 2021.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Czy drugi próg podatkowy zostanie podwyższony? Rozmowy w poniedziałek. Utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii warszawskiego metra. Znany youtuber oskarżony o przesyłanie pornografii 13-latce. Dorota Werdecka. Co z podniesieniem drugiego progu podatkowego z obecnych 120 do 140 tysięcy złotych? Po weekendzie w poniedziałek z ministrem finansów, który nad taką zmianą się zastanawia, będzie rozmawiać szefowa Polski 2050, od dawna sygnalizująca, że zmianę trzeba wprowadzić. A dlaczego? O tym Maciej Gluczka.
2: Coraz więcej średnio zarabiających wpada w drugi próg podatkowy, mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
3: Oni nawet nie wpadają w drugi próg, to ten drugi próg wpada w nich, dlatego że im ze względu nawet na inflację rosną zarobki i ktoś średnio zarabiający płacił 12%, a tu nagle zaczyna wpadać w 32%.
2: Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
4: Oczywiście to jest decyzja ministra Domańskiego, bo on odpowiada za kwestie finansów publicznych.
2: Dla podatników taka zmiana oznaczałaby do 4 tysięcy mniej zapłaconego podatku w skali roku, a dla budżetu państwa koszt tej zmiany szacowany jest na około 9 miliardów złotych rocznie.
1: Utrudnienia w kursowaniu stołecznego metra. Linia M1 jeździ w dwóch pętlach. Kabaty Stokłosy oraz Politechnika Młociny. Pociągi podziemnej kolejki nie zatrzymują się przy stacji Wilanowska. Na tej trasie kursuje autobusowa linia zastępcza za metro oraz zastępcza linia tramwajowa od przystanku metro Wilanowska do placu Narutowicza. YouTuber oskarżony o przesyłanie 13-latce materiałów pornograficznych to 31-letni Wojciech K., znany jako Wojtas. Według śledczych do zdarzenia doszło w 2014 roku. YouTuber poznał dziewczynkę przez internet podczas wspólnych nagrań materiałów wideo z popularnej gry. Rozmowy na czacie grupowym z czasem przeniosły się na grunt prywatny, po czym przez kilka miesięcy youtuber przesyłał 13-latce zdjęcia oraz transmisje z treściami pornograficznymi. Nie przyznał się do winy, grozi mu do 3 lat więzienia. Zaczęło 48, zostało już tylko 8. Czas na ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata. Pierwszego półfinalistę poznamy dziś wieczorem. Będzie to Francja lub Maroko, czyli drużyny, które na poprzednim mundialu zajęły odpowiednio 2. i 4. miejsce. Michał Waszkiewicz.
5: Zdaniem wielu ekspertów Francja jest najmocniejsza i jest głównym faworytem do tytułu. Ale z Paragwajem w poprzedniej rundzie mocno się męczyła. Są świetni, ale nie czujemy się gorsi, mówi marokański pomocnik Brahim Diaz. Oczywiście gramy przeciwko jednemu z faworytów, ale skoro jesteśmy już na tym etapie, to znaczy, że potrafimy rywalizować z takimi drużynami. Francuzi zdają sobie sprawę, że Maroko w stawce najlepszych drużyn nie znalazło się przypadkowo. Mecz w Bostonie dziś o 22:00.
1: Dania na wynos mogą zawierać znacznie więcej soli niż wynika z informacji podawanych w menu. W brytyjskim badaniu prawie połowa sprawdzonych posiłków przekraczała deklarowane wartości, a niektóre nawet cały dzienny limit już w jednej porcji. Badacze wzięli pod lupę posiłki na wynos w 23 punktach, w tym w lokalach należących do dużych sieci gastronomicznych oraz w niezależnych barach i restauracjach. Najwięcej w przeliczeniu na porcje soli miały dania z makaronem, a zaskakująco dobrze wypadły tradycyjne brytyjskie bary serwujące rybę z frytką.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: W nocy z czwartku na piątek termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą zaledwie 11 stopni. Jutro w trakcie dnia od 18 w Sanoku i Krośnie, przez 19 w Jaśle i Gorlicach, do 20 w Tarnowie, ale bez słońca, szaro i momentami też deszczowo.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
8: Reklama. Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie skansenu. Zapraszamy.
9: Sąsiedzie, alarm pomidorowy w MPM. Takich malinówek nie odkłada się na później. Pachną latem, smakują jak wakacje, a kosztują tylko 4 zł za kilogram. Na kanapkę pomidory, do obiadu pomidory. Prosto z solą, bo nie ma co kombinować, też pomidory. Pomidory malinowe w MPM, tylko 4 zł za kilo do soboty. MPM, zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
10: Gmina Skołyszyn i Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zapraszają na największe wydarzenie tego lata. Już w sobotę 11 lipca wracają legendarne prozioki. Koła gospodyń wiejskich zadbają o wasze podniebienia, serwujące tradycyjne prozioki w wersjach na słodko i na słono. A od 16 na stadionie sportowym czekają na was lokalne talenty, folkowe brzmienia zespołu Lisowianki oraz rockowa moc formacji Chaosfera i Potok. O 20.30 gwiazda wieczoru, zespół Phil na żywo. Noc kończymy dyskoteką z Trend Radio i DJ-em M. Lukasem. 11 lipca. Stadion w Skołyszynie. Bądź tam z nami.
11: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy i goście, serdecznie zapraszam Państwa na Dni Nowego Żmigrodu, które odbędą się już w najbliższą niedzielę, 12 lipca, na Stadionie Sportowym w Nowym Żmigrodzie. W programie znajdą się animacje i atrakcje dla dzieci, występ zespołu wokalnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury, koncert Krawczyk Show oraz koncert Gwiazdy Wieczoru Dawida Kwiatkowskiego. Ostatnim punktem imprezy będzie wspólna zabawa z Trendy Radiem. Bądźcie Państwo z nami. Spędźmy ten dzień razem w dobrej, miłej atmosferze w sercu naszej gminy. Do zobaczenia w Nowym Żmigrodzie. Wójt gminy Nowy Żmigród, Grzegorz Bara.
8: Reklama.
6: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.
12: Jakie są najcięższe zawody świata? Górnik, hutnik, rybak, stoczniowiec? Nie, no co wy... Jest zupełnie inny i o tym opowiem wam za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć. Gramy.

0: Wasz Trend Radio. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne w Trend Radio.

kablowych z uli Strowa, nauczycielka chemii Piotrówka, nauczycielka terapeuta pedagogiczny Krosno, nauczycielka akompanująca na zajęciach tańca klasycznego Krosno, nauczycielka do współorganizowania kształcenia Krosno, nauczycielka elektrycznych przedmiotów zawodowych Krosno, nauczycielka informatycznych przedmiotów zawodowych Krosno, nauczycielka

krawędziowej, z uli Strowa, operator, operatorka maszyn CNC, rzepeć, operator, operatorka maszyn stolarskich, rzepeć, operator,

Krosno. Pracownik sali sprzedaży, pracownik stoiska mięsnego, Krosno. Pracownik sali sprzedaży, pracownik stoiska mięsnego, Tergowa. Pracownik sali sprzedaży, pracownik stoiska mięsnego, Potok. Pracownik sali sprzedaży, pracownik stoiska mięsnego, Lubatówka. Pracownik socjalny.

pracownica do spraw obsługi klienta PSB Mrówka Krosno, specjalista do spraw logistyki i zamówień Krosno, specjalista do spraw obsługi klienta Jasło, specjalista do spraw obsługi klienta z językiem niemieckim Jasło.

0: Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama. Szukasz mieszkania w Krośnie? Wybierz jakość bez kompromisów. Poznaj kamienicę lwowską w ścisłym centrum miasta. Za tą inwestycją stoi renomowane biuro architektoniczne UZA. To eksperci, którzy tworzą i realizują własne projekty deweloperskie. Zyskujesz bezkonkurencyjną lokalizację, najwyższy standard wykończenia i estetykę, klimatyzację oraz fotowoltaikę obniżającą koszty utrzymania. Zobacz nasze portfolio na uza.com.pl, a swoje nowe mieszkanie wybierz na kamienicalwowska.pl. Ruszyła sprzedaż.
3: Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj.
4: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
5: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
7: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
2: Reklama.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio i trochę wakacyjnych klimatów w dość szare póki co wakacje. Lecimy do Holandii. Tam muzyki elektronicznej produkowane było i jest cały czas bardzo dużo. W 98 roku postanowiono stworzyć kolektyw, najpierw instrumentalny, później dołożono do tego wokalistkę. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Ten kolektyw nazywał się Alice DJ i zaprezentował nam mnóstwo hiciorów, na przykład to Elements of Life, teraz na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakończył się drugi etap prac remontowych w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Komańczy. Zakres przeprowadzonych prac obejmował demontaż istniejących rur spustowych, obróbek blacharskich, parapetów, instalacji odgromowej oraz drewnianych obramowań okiennych oraz montaż nowych. Ponadto wyremontowany został mur oporowy. Prace polegały na wykończeniu muru elewacyjnymi płytami betonowymi, odtworzeniu utwardzonej nawierzchni wzdłuż muru po zakończeniu prac budowlanych. Łączna wartość zadania wyniosła ponad 1 400 000 zł. O czym myślimy, planując krótszy lub dłuższy wypad? O relaksie, spróbowaniu nowych smaków i poznaniu ciekawych atrakcji odwiedzanego miejsca. Będąc już na miejscu, jesteśmy szczęśliwi i bardziej otwarci. W końcu odpoczywamy i spełniamy marzenia. I właśnie naszą nieświadomość oraz ufność wykorzystują różnej maści oszuści. Jak się przed nimi chronić, mówi Jacek Bator, rzecznik prasowy dębickiej policji.
2: Jak już jesteśmy w podróży, czy też już w miejscu docelowym, wydaje mi się, trzeba uważać i trochę nie obnosić się z jakością posiadanego sprzętu, czy tych gadżetów. Nieraz są, wiem, że są w sprzedaży takie etui, czy też jak to można nazwać, jakieś futerały na sprzęt, które, że tak powiem, nie zdradzają nam jakiej jakości, jakiej wartości posiadamy ten sprzęt i, że tak powiem, co nie jest wabikiem dla osób, które się trudnią fachem kradzieży, złodziejstwa i tak dalej, bo no, nie oszukujmy się, okres wakacyjny, no niestety w miejscach popularnych, gdzie ludzie jeżdżą i odwiedzają, no to są wtedy żniwa dla takich osób.
1: Dobrze mieć w hotelu skan dowodu osobistego oraz trochę gotówki lub drugą kartę. Pamiętajmy również, aby od razu po kradzieży zgłosić sytuację do naszego banku i niezwłocznie zastrzec kartę.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: 10 lipca zapisze się na kartach historii Leska wyjątkowym wydarzeniem. Tego dnia po raz pierwszy z miejskiego ratusza wybrzmi oficjalny hejnał miasta i gminy Lesko. Od tej chwili hejnał Leska 1470, skomponowany przez leszczanina pana Pawła Golińskiego, będzie codziennie rozbrzmiewał o godzinie 12, przypominając mieszkańcom i gościom o bogatej historii miasta oraz jego wielowiekowym dziedzictwie. Utwór powstał jako muzyczna opowieść o Lesku, mieście rozłożonym na 3 poziomach, którego dzieje przez ponad 5,5 wieku tworzyły kolejne pokolenia. W dźwiękach hejnału odnaleźć można zarówno echo dawnych czasów, jak i dumę z miejsca, które dziś wspólnie tworzymy. Spotkanie autorskie z Pawłem Golińskim, twórcą hejnału, odbędzie się 16 lipca o godzinie 17.30 w sali widowiskowo-kinowej Bieszczadzkiego Domu Kultury. Drugi seans kina plenerowego w Jaśle zbliża się wielkimi krokami. W najbliższą niedzielę na dużym ekranie wyświetlony zostanie film pod tytułem Druhny na medal. To pozycja obowiązkowa dla każdego miłośnika dobrej komedii w amerykańskim wydaniu. Słoneczna Floryda, ślub i 4 przyjaciółki z dzieciństwa, które nagle muszą wcielić się w rolę druhen. Seans rozpocznie się o godzinie 21.
0: Reklama.
4: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
5: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1000 190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.

0: Twój region, twoje radio, trendy.
1: Jakie są najcięższe zawody świata? No jakiś górnik, hutnik, rybak, poławiacz krewetek, może platforma wiertnicza? Kochani, no przecież wiadomo, że żona piłkarza. Anna Lewandowska narzeka, że życie żony piłkarza no jest po prostu ciężkie i to nie jest takie łatwe, jak wszyscy sobie myślą, bo teraz musi się przeprowadzić do Chicago, a ona w Barcelonie już czuła się tak dobrze jak nigdzie wcześniej. Tu jest jej dom i tu jej się najbardziej podoba. A teraz co? Chicago. Pani Anno, proszę się nie martwić. Ja to sprawdziłem, ja wyszukałem w internecie. W Chicago też są szkoły tańca baciaty.

0: Trendy Radio. Reklama. Sąsiedzie, jak co roku w MPM mamy piękne sadzonki lawendy od Janusza spod Tarnowa. Pachnące, dorodne i idealne do doniczek na balkon albo do ogrodu. Tylko do środy kupisz je w promocji po 6 zł za sztukę. Tak, lawenda od sprawdzonego gospodarza w MPM teraz tylko 6 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
1: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
2: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy i goście, serdecznie zapraszam Państwa na Dni Nowego Żmigrodu, które odbędą się już w najbliższą niedzielę, 12 lipca, na Stadionie Sportowym w Nowym Żmigrodzie. W programie znajdą się animacje i atrakcje dla dzieci, występ zespołu wokalnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury, koncert Krawczyk Show oraz koncert Gwiazdy Wieczoru Dawida Kwiatkowskiego. Ostatnim punktem imprezy będzie wspólna zabawa z Trendy Radiem. Bądźcie Państwo z nami. Spędźmy ten dzień razem, w dobrej i miłej atmosferze w sercu naszej gminy. Do zobaczenia w Nowym Żmigrodzie. Wójt gminy Nowy Żmigród, Grzegorz Bara.
0: Reklama.

0: Informator.
1: W najbliższą niedzielę w Mrzygłodzie odbędzie się 15. zjazd kapel w Dolinie Sanu. Impreza wystartuje już rano częścią sportową zatytułowaną Bieg z przytupem. Oficjalne otwarcie części folkowej zaplanowano na godzinę 15. Przez całe popołudnie na scenie prezentować się będą lokalni artyści i zespoły tradycyjne. Kulminacyjnym punktem programu będzie występ Gwiazdy Wieczoru zespołu Pogwizdani, który zaprezentuje się o godzinie 20. Wydarzeniu towarzyszyć będzie konkurs kulinarny Polska smakuje. Uczestnicy zjazdu będą mogli odwiedzić stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich oraz stoiska z lokalnym rękodziełem. Dla najmłodszych zaplanowano dedykowane atrakcje dla dzieci. Już 11 lipca na wsi Brzosteckim odbędzie się święto pieroga. Będzie można skosztować pysznych pierogów przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich na wsi Brzosteckie, wziąć udział w strażackich konkurencjach, a także skorzystać z wielu innych atrakcji. Na zakończenie wydarzenia zapraszamy na zabawę taneczną z zespołem Belcanto. Początek wydarzenia o 15.30.

Za chwilę 17 i ekspres informacyjny w Trendy Radio, czyli wiadomości z kraju i ze świata. Następnie granie na żądanie. Filip Waćkowski, dzięki za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Cześć. W drugiej zmianie słyszymy się jutro. Mnóstwo informacji z regionu o każdej porze dnia i nocy znajdziesz natomiast na trendyradio.pl.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Małżeństwo Rosjan skazane za szpiegostwo przez sąd w Sosnowcu. Lokaty bankowe bez wysokiego oprocentowania, stopy stoją w miejscu. Pierwsze smoczyce pojawiły się na warszawskim lotnisku. Urządzeń będzie więcej. Dorota Werdycka. Spotkanie było konstruktywne i nie dotyczyło tylko kwestii płacowych, ale przede wszystkim przejrzystości, zawierania umów, ewidencjonowania czasu pracy i wypłacania wynagrodzeń. Tak szefowa resortu zdrowia podsumowała rozmowę z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Są kwestie sporne, a w czym obie strony są zgodne, o tym Tomasz Węska.
2: Jeśli wierzyć deklaracjom, to jedną z takich rzeczy jest konieczność zmiany wycen niektórych świadczeń medycznych, a drugą doprecyzowanie warunków zatrudniania specjalistów tak, żeby kontrakty nie stanowiły wśród nich tak dominującej formy zatrudnienia, jak dziś, mówi prezes Rady Łukasz Jankowski.
3: To jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę.
2: Szefowa resortu zdrowia zapewnia też, że środowisko medyków nie sprzeciwia się temu, by skończyć ze spółkami lekarskimi, a takimi jak ta, która wystawiała szpitalom, na przykład w kujawsko-pomorskim Mogilnie, zawyżone rachunki sięgające 26 tysięcy złotych za godzinę pracy.
1: Sąd okręgowy w Sosnowcu skazał małżeństwo Rosjan za szpiegostwo. Igorowi R. wymierzył karę 7 lat, a jego żonie Irinie 3 lat więzienia. Jak mówiła sędzia Ewelina Pałgan-Witek, Igor R. został też skazany za nadanie paczki z niebezpiecznym materiałem.
4: Składający się z butelki plastikowej o pojemności 1,1 litra, zawierającej materiał wybuchowy w postaci nitroglikolu, dwuazotan glikolu etynelowego, 2 markery do pisania z ukrytymi w nich 2 wojskowymi zapalnikami elektrycznymi, powerbank.
1: Oboje byli stypendystami Uniwersytetu Śląskiego, a polskie władze przyznały im status uchodźców. Od 2 lat przebywają w areszcie. Dziś nie stawili się w sądzie. Nie ma co liczyć na to, że banki zapłacą nam lepiej. Zatrzymane u nich pieniądze. Stopy procentowe stoją w miejscu. W związku z tym nie ma co liczyć na wysokie oprocentowanie lokat, mówi Jarosław Sadowski, analityk Rankomat.pl.
5: To średnie oprocentowanie wynosiło 2,94%, więc już poniżej tych 3%. Ale jeżeli ktoś jest aktywny, porównuje, korzysta z okazji, no to tych ofert jeszcze takich, powiedzmy, na ponad 5% trochę jest, ale naprawdę już niewiele.
1: Na dłużej stanęły też na razie raty kredytów. Pierwsze 2 smoczyce są już na największym w Polsce w warszawskim lotnisku Chopina. Tak pracownicy portu mówią o nowoczesnych skanerach, dzięki którym w bagażu podręcznym można przewieźć więcej płynów. Mówi rzecznik portu Piotr Rudzki, dodając, że w wakacje pojawią się kolejne urządzenia.
6: Nie trzeba będzie całej tej elektroniki, którą często pasażerowie przewożą. Nie trzeba będzie tego wyjmować z bagażu podręcznego. Mamy zamówionych 15 urządzeń.
1: Urządzenia na razie obsługują tylko pasażerów fast track, korzystających z usługi zwykłej, płatnej, szybszej kontroli. W stołecznym zoo urodził się źrebak konia przewalskiego. To najstarsza żyjąca rasa koni, blisko spokrewniona z żyjącymi kiedyś dzikimi końmi. Ruszył właśnie plebiscyt na propozycję imienia dla konia zaczynającego się na literę S. Propozycje można zgłaszać do wtorku.
7: Tak, moi drodzy, no nie ma tego słońca, nie widzimy
8: no nie
7: tego
8: ma,
7: słońca.
8: Nie ma, deszczowo dosyć, dzisiaj, dosyć chłodno.
7: Przechodzą takie nieco mocniejsze opady deszczu. Podobno rano byłaś w Gorlicach.
8: Byłam.
7: I co, dopadła cię jakaś aura niekorzystna?
8: Wiesz, niby mnie dopadła niekorzystna.
7: Popadało?
8: Popadało, ale
7: no
8: zaraz było słońce i udało mi się tego deszczu uniknąć.
7: Ja się też.
8: A fajnie, bo nie mam za sobą parasola.
7: A dlaczego nie masz parasola? Przecież to jest obligatoryjne na taką pogodę.
8: Przepraszam bardzo, ty miałeś? Bo ty chyba też nie miałeś. Taki jesteś obligatoryjny.
7: Parasola nie miał. No właśnie.
8: Co za nam, jutro, Marcin, jutro wiesz co? 21 stopni już jutro. W tym macie deszczu niewiele się zmieni, natomiast w sobotę 20 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy, w Gorlicach. Również w tym macie deszczu niewiele się zmieni, natomiast niedziela... No moi drodzy, co już mogę powiedzieć?
7: No w kratkę
8: deszczowo
7: będzie.
8: 18 stopni, z jednej strony deszcz jest bardzo potrzebny, także no nie powinniśmy narzekać, ale z drugiej no są wakacje, chciałoby się zaszaleć, nie?
7: Mhm.
8: Co?
7: No, tak.
8: No nie?
7: Tak, zaszaleć.
8: No tak, zaszaleć.
7: Tylko te szaleństwa w głowie. No proszę
8: no
7: państwa,
8: tak,
7: co
8: Marcin.
7: Powiem? No młodzież.
0: Reklama. Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo?
9: co Słońce, Księżyc i Gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini-turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie Skansenu. Zapraszamy.
10: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
18: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
17: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
18: 795 216 523.
17: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
19: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
20: Trendy Radio.
19: Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie.

0: Witamy serdecznie. Cześć, Aniu.
1: No cześć, cześć, cześć.
0: Cześć. Ale tak no,
1: zagapiłam się.
0: Co się zagapiłaś?
1: No Marcin, no bo słyszę, że są niefodera.
0: Cały czas się gdzieś gapisz.
1: Gdzieś tam w tle. No i tak.
0: O co to chodzi?
1: Marcin.
0: Jak się zagapisz, to nie możesz się odgapić.
1: A ty co, ty się niby nie gapisz?
0: 8 minut po godzinie 17, witajcie, serdecznie was pozdrawiamy, wysyłajcie SMS-y i pozdrowienia.
1: No
0: i
1: pewnie,
0: dedykacje.
1: Zapraszamy gorąco.
0: Aniu, przygotuj się do podsumowania trendlisty, wiesz o tym, nie?
1: No właśnie, idę jeszcze tam
0: idź,
1: sumować.
0: Idź. No tak,
1: lecę, podsumuj.
0: A teraz dla Arlety gorąca i serdeczna dedykacja.
1: Think about us.
0: Piotrek przesyła prosto z Jasła.

0: Antenie Trendy Radia, gorąca i serdeczna dedykacja. Muniek, dla ciebie pozdrowienia od Jadzi. No i oczywiście SMS dotarł do nas i został zaprezentowany już teraz na naszej antenie. Za chwilę wracamy i pojawi się, fajny numer. Pamiętacie Japanese Boy? Zagramy za chwilę.
1: Reklama. Sąsiedzie, alarm pomidorowy w MTM. Takich malinówek nie odkłada się na później. Pachną latem, smakują jak wakacje, a kosztują tylko 4 zł za kilogram. Na kanapkę pomidory, do obiadu pomidory. Prosto z solą, bo nie ma co kombinować, też pomidory. Pomidory malinowe w MTM, tylko 4 zł za kilo do soboty. MTM, zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7 zł.
2: Spędź wyjątkową niedzielę pełną wrażeń. 12 lipca przy Centrum Kulturalno-Sportowym w Dębowcu odbędzie się Dzień z Gminą. O 14 muzyczne spotkanie z dębowieckim powerbandem i przegląd kapel ludowych. O 18 mocną dawkę rockowej energii zapewni zespół Chaosfera, a o 19 usłyszymy międzypokoleniowe przeboje Lady Punk. O 21 scenę przejmie gwiazda wieczoru, niesamowita Cleo. Na koniec zapraszamy na szalone disco party pod gwiazdami. Dzień z Gminą Dębowiec, 12 lipca. Nie możecie tam zabraknąć.
1: Reklama. Trend Radio. Gramy najlepiej na wakacjach.

Przebój za przebojem na antenie Trend Radia i oczywiście wakacyjne wydanie programu Granie na żądanie. Gramy co lubicie, co zamawiacie i co wam w duszy gra. I teraz pojawi się Kordian, kawałek Lubię wracać, oczywiście z kolejnymi gorącymi serdecznymi pozdrowieniami. Proszę bardzo, gorące pozdrowienia dla Mirka, który jest obecnie w Jaśle i codziennie słucha Trend Radia. A o, pozdrawiamy Mirek bardzo serdecznie, wracaj do zdrowia, pozdrawia Magierów. Piosenkę prosimy, Kordian i kawałek, który pewnie Mirek bardzo lubi. O jakie nagranie chodzi? A właśnie, Kordian i Lubię wracać. Już teraz na naszej antenie. Mirek, dla ciebie mamy też wszystkiego najlepszego z okazji 5. rocznicy ślubu dla Magdaleny i Damiana Chwałyk. Oraz całusy dla ich córek. Oliwki przesyła ciocia Monika z Andrzejem z Szymbarku i proszą o piosenkę jakąś wyjątkową od grupy Perfect. Oczywiście, że coś wybierzemy, a was mocno ściskamy i pozdrawiamy. A już teraz, no właśnie, o tym, że Kordian, ale też każdy z nas lubi wracać, słuchajcie, prawda? Albo myślami, albo w jakieś miejsca, które doskonale zna. Na przykład z dzieciństwa. To często tak jest.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Oficjalnych danych opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie wynika, że młodzież z Krosna osiągnęła najwyższe średnie wyniki z egzaminów maturalnych w całym województwie podkarpackim. W gronie tegorocznych maturzystów znalazła się wyjątkowo liczna grupa uczniów, którzy z wybranych przedmiotów uzyskali maksymalny wynik 100%. Część z nich to laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, którzy zwolnieni byli z egzaminów z najwyższą możliwą notą. Ich indywidualne sukcesy bezpośrednio przełożyły się na tak spektakularny wynik całej lokalnej społeczności edukacyjnej. Wśród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących w Krośnie najwyższy wynik odnotowało pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 239 osób, z czego 238 uzyskało wynik pozytywny, co oznacza zdawalność na poziomie 95,58%. Równie znakomitym rezultatem mogą pochwalić się absolwenci drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Konstytucji 3 maja. Na 247 zdających egzamin zakończył się sukcesem. Dla 244 osób zdawalność wynosi 98,79%. Gmina Ryglice otrzymała dofinansowanie w wysokości 754 tysięcy zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej ulicy Łokietka na trzech odcinkach w Ryglicach. Przebudowa ulicy Łokietka usprawni komunikację lokalną, poprawi komfort codziennego przemieszczania się mieszkańców, a także ułatwi m.in. dojazd do posesji. Inwestycja przyczyni się również do podniesienia jakości życia mieszkańców poprzez poprawę infrastruktury drogowej, mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
2: I to będzie blisko 3 km nowej nakładki asfaltowej, łącznie z poszerzeniem o 60 cm jezdni. Ta jezdnia była wąska, tak? Bardzo potrzebna droga, droga zniszczona i myślę, że mieszkańcom będzie służyła wiele, wiele lat. W tej chwili przygotowujemy przetarg. W tym roku jeszcze rozstrzygniemy przetarg. Wiemy, że te przetargi trwają czasem i nawet rok, bo jak się firmy odwołują do KIO w Warszawie, do sądu, bo przedsiębiorcy się biją o inwestycje, to różnie to bywa. Najkrócej to jest 2 miesiące, tak? W związku z tym w tym roku prawdopodobnie nie zdążymy wykonać.
1: Całkowita wartość inwestycji opiewa na ponad 1,5 miliona złotych.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Utrata zdrowia, która uniemożliwia pracę w swoim zawodzie, nie musi oznaczać braku możliwości zatrudnienia w innej branży. Koniecznym jest jednak zdobycie nowych umiejętności. Przekwalifikowanie zawodowe łączy się czasami ze sporymi wydatkami. Osoby ubezpieczone mogą liczyć na pomoc ze strony ZUS-u w postaci renty szkoleniowej, wyjaśnia Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
4: Renty szkoleniowe wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od ponad 20 lat, ale nie jest ona zbyt popularna. Od kilku lat na Podkarpaciu ZUS nie wypłaca nikomu pieniędzy przeznaczonych na zdobycie nowego zawodu. Wynika to z tego, że wciąż niewiele osób wie, że może do nas złożyć wniosek o tą specjalną rentę i dzięki temu skończyć kursy przekwalifikowania zawodowego, które umożliwią dalszą pracę.
1: Renta szkoleniowa stanowi 75% podstawy wymiaru renty, jednak nie może być mniejsza niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która od marca 2026 roku wynosi 1483,87 zł.
0: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
8: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
9: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy i goście, serdecznie zapraszam Państwa na Dni Nowego Żmigrodu, które odbędą się już w najbliższą niedzielę, 12 lipca, na stadionie sportowym w Nowym Żmigrodzie. W programie znajdą się animacje i atrakcje dla dzieci, występ zespołu wokalnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury, koncert Krawczyk Show oraz koncert Gwiazdy Wieczoru Dawida Kwiatkowskiego. Ostatnim punktem imprezy będzie wspólna zabawa z Trendy Radiem. Bądźcie Państwo z nami. Spędźmy ten dzień razem w dobrej, miłej atmosferze w sercu naszej gminy. Do zobaczenia w Nowym Żmigrodzie. Wójt gminy Nowy Żmigród, Grzegorz Bara.
10: Reklama.
11: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.

0: Zymo i Stachurski, żyłem jak chciałem.
1: Pięknie.
0: To jest tak gorąca i serdeczna dedykacja dla Jacka. No właśnie, Jacek też to imiennik Jacka Stachurskiego.
1: Pozdrowienia,
0: no właśnie, od Reni.
2: Piękny numer, prawda?
1: Piękny, piękny,
0: takie hity, takie hity.
3: Trend Radio.
0: A teraz będzie więcej hitów wspomnianych, może nie zagranych.
1: Tak jest, przyspieszymy tempo.
0: Przyspieszymy? Dobra,
1: przyspieszymy, no okay.
0: Jesteś szybką dziewczyną, także możesz szybko mówić, proszę bardzo.
1: No pewnie, ale o czym chcesz rozmawiać?
0: O podsumowaniu listy oczywiście.
1: Dobrze, Marcinie.
0: Dobrze, no właśnie, na początek
1: Dream Out Loud.
0: Nagranie było tyle razy na miejscu pierwszym, że jestem
1: bardzo
0: zdziwiony.
1: Dużo, ale wiesz, no przebrzmiało chyba.
0: Kto jest zdziwiony? Ja jestem zdziwiony i
1: ja
0: pewnie
1: też.
0: Większość naszych słuchaczy też jesteś zdziwiona, bo to jest dosyć dziwna sytuacja.
1: No jest, ale dzióbki, nie martwcie się nic. Będą nowości od Iny już niebawem. Nowości także dzisiaj w propozycjach, chociaż tu wczorajsze notowanie. Camel Fat Is So Good, no tu jeżeli mam fanów muzyki elektro, na pewno przypadnie wam do gustu. Bardzo dużo letniaczków, jak możecie zauważyć, no i też jest duża konkurencja na rynku muzycznym obecnie. DJ Hugel także powraca, Moving to the Sun, oj, mogliście już usłyszeć niejednokrotnie na naszej antenie. Stwierdziłam, że w takim razie no musi znaleźć się w propozycjach.
0: Natomiast... I się znalazł.
1: Znalazł.
0: No właśnie.
1: Sam lubisz chyba ten hit, nie?
0: Pierwsza piątka w zestawieniu teraz, czyli podsumowanie już takie de facto blisko podium.
1: Tak, December 10 i Infinity. To panowie, którzy tworzą naprawdę bardzo fajny boys band muzyczny. No i też lekkie zaskoczenie, ponieważ x lat temu no, był taki wielki rozpad tych zespołów, ale jednak no, zauważamy, że robią się coraz bardziej na topie. James Hype i Serotonin na czwartym, no duży spadek, bo z jedyneczki. Na trzecim Kungs Boys Noise Getaway, na drugim Mirgen i Natalie Jane i zwycięża Shinza Fire Fire. Oj, to bardzo, bardzo fajny hit.
0: Absolutnie numer jeden i dzisiaj z trzeciego po raz pierwszy chyba, prawda?
1: Po raz pierwszy na jedynce.
0: Tak, na pozycji numer jeden. Moja droga, weekend już za pasem, już niebawem.
1: Oj, bardzo, bardzo bogaty.
0: Bardzo mocno pozdrawiamy wszystkich,
1: mam nadzieję, że gdzieś ta pogoda przejdzie bokiem.
0: No oczywiście, że tak. I pozdrawiamy wszystkich, którzy są teraz no, ciekawi, co to będzie działo się właśnie na tym weekendzie. Więc tak, już niebawem, bo 12 tak, dni Nowego Żmigrodu. Tam gwiazda wieczoru, oczywiście Dawid Kwiatkowski. A o 23:00, słuchajcie, do 2:00 nad ranem pojawi się, słuchajcie, dyskoteka z Trendy Radiem.
1: W ramach Trendy Live Tour.
0: I zapraszamy bardzo gorąco również na live'a, bo wtedy usłyszymy te brzmienia na naszej antenie. Od Tarnowa po Wetlinę będziemy również bawili się
1: znakomicie.
0: Na Nowego Żmigrodu. Również, słuchajcie,
1: z Kołyszynie.
0: Ale to dziś wcześniej.
1: Tak, to cykliczna, chociaż coroczna bardziej impreza, która odbywa się na stadionie sportowym. Zespół Phil na żywo, jak anioła głos.
0: No,
1: brzmi zachęcająco. No, tak, tak było, tak? Marcin.
0: Dokładnie. A od 22 do 1 również dyskoteka z nami, tak więc zapraszamy bardzo gorąco. Będzie grał DJ M. Lucas, czyli człowiek od poranka, Łukasz Michnal. Co mamy dalej? Mamy oczywiście Dni Liwocza, tutaj Gwiazda Wieczoru. Oj, będzie ładnie, bo będą łzy.
1: Tak,
0: ale będzie też więcej
1: oczywiście. Kultowe hity zespołu. No i też na pewno będziemy jutro wspominać o tym, kogo usłyszycie. Też w ramach Trendy Live Tour.
0: Tak, i też będziemy na live, będzie można słuchać nas i Anię, bo ona będzie odpowiedzialna, słuchajcie, za wszystko tam, czyli za muzykę, za dobry vibe, za zabawę. Będzie was bawiła, będzie was wyciągała na scenę, będzie z wami dyskutowała, będzie prowadziła pozdrowienia, będzie oczywiście wręczała gadżety radiowe i będzie dużo innych niespodzianek od Ani, więc będziecie mogli spotkać się face to face z prezenterką Trendy Radia.
1: I z DJ-em Capone Juniorem.
0: Tak, pozdrawiamy. A to od godziny 21:30. Zapraszamy bardzo gorąco również na transmisję.
1: Oj, tak jest.
0: Live z tej
1: i
0: audycji.
1: Bardzo długo będziemy grali, bo aż do 2:00 w nocy.
0: Dokładnie tak, więc zapraszamy bardzo gorąco, ale też zapraszamy, słuchajcie, pod niebem dawnych kultur. Tak, 12 lipca to jest właśnie w niedzielę.
1: Tak, na skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. No, wydaje mi się, że no nie nie musimy tego skansenu przedstawiać, bo wszyscy
0: znana,
1: o nim wiecie.
0: Oczywiście znana, słuchajcie, cykliczna impreza, która również zbliża się szybkim krokiem. No to zapraszamy bardzo gorąco, będzie się naprawdę mocno...
1: I jeszcze dni gminy Jedlicze.
0: A tak, właśnie, dni gminy Jedlicze i tutaj Gwiazda Wieczoru.
1: Grupson i Sławomir też.
0: Dokładnie tak, no zapraszamy bardzo gorąco. Też tam będziemy, więc pozdrawiamy bardzo, bardzo, bardzo, bardzo.
1: Gorąco.
0: Bądźcie z nami i oczywiście bawcie się w rytmach znakomitych przebojów letnich, wakacyjnych,
1: no tak.
0: I oczywiście takich, które są najważniejsze na wakacjach, czyli po prostu dance'owe przeboje.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Wracamy, moi drodzy. Pozdrowienia na naszej skrzynce. Proszę bardzo, proszę o piosenkę Zbyszka Wodeckiego. Lubię wracać tak po prostu, aby sprawić sobie przyjemność. Pozdrawiam serdecznie, Agnieszka. No pewnie, że Aga, dobrze robisz. Pozdrawiaj gorąco. Jeszcze taką fajną piosenkę serwujesz nam wszystkim. Bardzo dziękujemy. Kolejne pozdrowienia. Moc życzeń dla Wojciecha Iwańskiego z Jodłówki Tuchowskiej z okazji 50. Wszystkiego co najlepsze, najsłodsze i najpiękniejsze życzenia składają wszyscy, którzy cię znają. Piosenka życzenia dla Wojciecha, Dawid Nowak.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Cięcie stóp procentowych możliwe, zapowiada prezes NBP. Minister Sikorski ostro krytykuje samozwańcze patrole, a policja szuka właściciela pieniędzy zgubionych w warszawskim zoo. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezes Narodowego Banku Polskiego nie wyklucza obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o stabilizacji stóp procentowych. To czwarty taki ruch z rzędu, ale widać nastawienie gołębie, powiedział Adam Glapiński.
2: Jestem zdecydowanie nastawieni gołębio na to, co mogłaby Rada robić po wakacjach. Ja nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach a obniżka o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch to nie ma mowy raczej. No.
1: Realizacja takiego scenariusza oznaczałaby nieco niższe raty kredytów. Zarzuty zniesławienia usłyszeli dwaj mężczyźni, którzy w ubiegły piątek w Poznaniu domagali się wejścia do biura ukraińskiej firmy. Podejrzani chcieli wylegitymować właścicielkę i przeszukać pomieszczenie pod pozorem sprawdzenia, czy kobieta nie gloryfikuje Stepana Bandery. Takie działanie to przestępstwo, przypomina wicepremier Radosław Sikorski.
3: Jak ktoś chce legitymować osoby przebywające w naszym kraju, to zapraszamy do aplikowania do policji, do straży miejskiej, do straży granicznej. Proszę bardzo, tam się można sprawdzić. Natomiast radykalne bojówki nie będą tolerowane.
1: Obywatelka Ukrainy odmówiła wpuszczenia mężczyzn, a następnie zgłosiła incydent na policję. Funkcjonariusze zatrzymali obu sprawców zajścia. Podejrzani nie przyznają się jednak do winy. Nadal obowiązuje zakaz korzystania z jeziora Pilichowickiego na Dolnym Śląsku. Zbiornik został w ostatnim czasie osuszony ze względu na planowany remont zapory kluczowej dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Podczas tego procesu wyłowiono łącznie 15 ton śniętych ryb. To efekt kumulacji zanieczyszczeń chemicznych i upałów. Tak o przyczynach śnięcia ryb mówi hydrolożka z Fundacji WWF Polska Katarzyna Czupryniak.
4: Woda, która została jednocześnie podgrzana przez pogodę i jednocześnie zanieczyszczona taką ogromną ilością zawiesin, nie miała szansy zachować swoich normalnych parametrów i po prostu stała się szkodliwa.
1: Akwen jest jeziorem zaporowym będącym częścią rzeki Bóbr. Z centrum Łodzi ma zniknąć jeden z najbardziej szpetnych budynków tuż przy głównej ulicy miasta, czyli Piotrkowskiej. Chodzi o pustostan po dawnej pizzerii w pasażu Rubinsteina. Przejęcie nieruchomości przez miasto trwało kilka lat, mówi wiceprezydent miasta Adam Pustelnik. Teraz w jej miejscu najprawdopodobniej powstanie plac zabaw.
5: Dodamy instalacji artystycznych, dodamy zieleni, dodamy takich elementów, które sprawią, że korzystanie z tego będzie po prostu atrakcyjniejsze i fajniejsze.
1: Pustostan ma zniknąć do końca wakacji. Cały nowy pasaż ma być gotowy za rok. I jeszcze policjanci z Pragi Północ, którzy poszukują właściciela lub właścicielki dużej sumy pieniędzy. Gotówkę przedwczoraj znalazła osoba zwiedzająca warszawskie zoo i przekazała pracownikom ogrodu zoologicznego. Teraz poszukiwany jest właściciel bądź właścicielka zguby. Pieniądze zostały zabezpieczone przez policjantów z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 6 i to z nimi należy się kontaktować.
0: Sportowe w Trendy Radio.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Karolina Muchowa awansowała do finału Wimbledonu. Czeszka pokonała w trzech setach Kokogo w 6-2, 1-6, 7-6. Mecz trwał 2 godziny i 35 minut, a Amerykanka miała w super tie-breaku piłkę meczową, ale ostatecznie przegrała go 10-12. Muchowa o tytuł zagra ze zwycięzczynią meczu Marty Kostiuk z Lindą Noskową. Zaczęło 48, zostało już tylko 8. Czas na ćwierćfinały piłkarskich Mistrzostw Świata. Pierwszego półfinalistę poznamy już dziś wieczorem. Będzie to Francja lub Maroko, czyli drużyny, które na poprzednim mundialu zajęły odpowiednio drugie i czwarte miejsce. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
7: Zdaniem wielu ekspertów Francja jest najmocniejsza i jest głównym faworytem do tytułu. Ale z Paragwajem w poprzedniej rundzie mocno się męczyła. Są świetni, ale nie czujemy się gorsi, mówi marokański pomocnik Brahim Diaz. Oczywiście gramy przeciwko jednemu z faworytów, ale skoro jesteśmy już na tym etapie, to znaczy, że potrafimy rywalizować z takimi drużynami i wiemy, wiem, że rozegramy wielki mecz.
8: I know we will do a big game.
7: Francuzi zdają sobie sprawę, że Maroko w stawce najlepszych drużyn nie znalazło się przypadkowo, mówi obrońca Dayot Upamecano. Zrobili duży postęp od tego mundialu sprzed 4 lat. Lubią utrzymywać się przy piłce, lubią grać 1-1, strzelili mnóstwo goli. Będziemy musieli zachować czujność w defensywie. Szanujemy ich, ale chcemy wygrać ten mecz i grać dalej w tym turnieju. Mecz w Bostonie dziś o 22:00.
6: Jutro półfinał zagrają Hiszpania i Belgia, w sobotę Norwegia i Anglia, a potem w nocy Argentyna i Szwajcaria. Polskie siatkarki pokonały Fosatę Stany Zjednoczone 3-2 w meczu Ligi Narodów. Biało-czerwone w tiebreaku wygrały 15-12. Jutro zespół Stefana Lavariniego w kolejnym spotkaniu zmierzy się z Brazylią. Biało-czerwone po 10 meczach mają na koncie 7 zwycięstw i 3 porażki.
9: Dzisiaj w nocy temperatura spadnie, oj, nie za ciepło będzie, do 10 stopnia Celsjusza. Takie wartości zobaczymy w Krośnie i Gorlicach, w Dębicy, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie. W okolicach 11 stopnia zachmurzenie umiarkowane, wiatr 8 w porywach do 13, sytuacja biometeo korzystna. Jutro 21 kresek zobaczymy w Tarnowie, w Rzeszowie, w Ustrzykach i w Lesku, natomiast Jasło-Krosno tutaj 20. 25 w porywach do 50 to wiatr, w sobotę natomiast 20 kresek i możliwe przelotne opady deszczu, szczególnie w drugiej połowie dnia. Niedziela też w kratkę, trochę do deszczu, trochę słońca, ale z przewagą słońca. Noce, z soboty na niedzielę 12, z niedzieli na poniedziałek w okolicach 10 stopni Celsjusza.
10: Reklama. Wójt gminy Szerzyny zaprasza do udziału w regatach kajakowych. Niedziela, godzina 16. Kompleks rekreacyjny w Szerzynach. Pula nagród o wartości 1500 zł. Skompletuj dwuosobową drużynę. Zapisy na stronie www.rodzinnarivieraszerzyny.pl. Kreatywna ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
17: O!
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak!
18: A jak lemoniadę?
16: No też, to poprosimy.
17: Ale co?
18: Wszystko!
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
20: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
10: Reklama.
0: Trendy radio, trendy hity dla ciebie. 101.9, 95.2.

0: I taka wyjątkowa eurodance'oweczka pojawiła się na naszej antenie. Jak słyszysz, Aniu, od poniedziałku
1: do
0: piątku.
1: Sleep, eat, dance, repeat. Tak, oj, moi drodzy, tak powinno to wyglądać. Tak, spanie, jedzenie, tańczenie i powtórka. I to nie tylko w piątki.
0: Jestem innego zdania.
1: No Marcin, nie przesadzaj.
0: Ćwiczenia, bieganie.
1: A dobra, ale jak tańczysz, to co robisz, jak nie ćwiczysz?
0: Spalasz, tak.
1: No tak, tak. Spalanie kalorii.
0: Ten temat.
1: No właśnie.
0: Słuchajcie, 13 minut po godzinie 18. To serdeczna i gorąca dedykacja dla Urszuli od Piotra. Proszę bardzo, z Tarnowa. A teraz kawałek, który chyba okaże się hitem. A czego go nie ma na trendliście? To nie wiem.
1: Daj Marcin, może jeszcze będzie.
0: Będzie, to ty jesteś takim poślizgiem?
1: No czasem jestem, czasem jestem.
0: Tak mi się wydaje. Słuchajcie.
1: Marcin, jak ty jesteś, nie powiem z czym, to ci nic nie mówię. O, wiedziałam.
0: Co to za numer?
1: Digi, digi oczywiście.
0: Ja, tak, słynny numer, który oczywiście pojawia się często na naszej antenie.
1: Tak, pozdrawiamy Ewkę, która uwielbia ten
0: słonecznym
1: utwór.
0: Słonecznym, tak?
1: No bardzo, mówiłam,
0: a brzmi
1: mi, że
0: to
1: uwielbia.
0: Naprawdę wyjątkowo i tak słonecznie, wakacyjnie.
1: O, tak. No, chciałoby się, żeby tak było za oknem dzisiaj.
0: Kawałek pasujące do nas.
1: Bardzo.
0: Tym, nie?
1: No, ty jesteś di, a jak gi?
0: Albo odwrotnie, już nie wiem.
1: No, w

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

0: Wracają wspomnienia wyjątkowe i niesamowite, bo to przecież Roses Are Red, jeden z większych hitów ABBA, a pamiętamy oczywiście. Pamiętasz ABBA, jaki największy hit ma?
1: To pamiętam, jest, oj, ale tak. Jest tych hitów całe mnóstwo, ale znane z Eurowizji i Waterloo, i, Mamma Mia, mnóstwo.
0: Tak?
1: No tak.
0: Tak?
1: No, pamiętasz.
0: ABBA to przede wszystkim...
1: Gimme, gimme, tak? Chiki Chita.
0: Aqua?
1: Mówię o ABBA.
0: Okej, okay, dobra.
1: Marcin.
0: A ja cały czas mówię o Aqua.
1: Nie, Aqua, świetna piosenka. No,
0: oczywiście Barbie
1: Roses
0: Girl, jak najbardziej.
1: Tak.
0: A, chyba mnie nie do końca słuchałaś. Ale nic.
1: No, Marcin.
0: Po prostu ten Messenger to jest najważniejsza
1: Mr.
0: rzecz.
1: Mr. Jones.
0: Pozdrowienia dla brata Mirka, życzy Marek. Tak, pozdrowienia dla brata Mirka, życzy Marek. I spokojnej przeprowadzki życzy Mirkowi Marcin z rodziną. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie.
1: Pozdrawiamy mega, mega serdecznie.
0: Tak, Mirek, oczywiście mamy nadzieję, że wiesz, ta przeprowadzka upłynie w takiej harmonii.
1: No, chociaż wiadomo, jak wyglądają przeprowadzki. Później, gdzie jest ten karton z tym?
0: A,
1: niepodpisane.
0: Niepodpisane. Podpisane, ale nie tak podpisane. Gdzie te buty?
1: Czasem.
0: Buty zgubiłam.
1: No właśnie, to jest problematyczne, ale przy takiej pogodzie to chyba na razie klapeczek nie trzeba.
0: Nie, absolutnie.

0: Udany wieczór tylko z Trendy Radiem.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Oficjalnych danych opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie wynika, że młodzież z Krosna osiągnęła najwyższe średnie wyniki z egzaminów maturalnych w całym województwie podkarpackim. W gronie tegorocznych maturzystów znalazła się wyjątkowo liczna grupa uczniów, którzy z wybranych przedmiotów uzyskali maksymalny wynik 100%. Część z nich to laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, którzy zwolnieni byli z egzaminów z najwyższą możliwą notą. Ich indywidualne sukcesy bezpośrednio przełożyły się na tak spektakularny wynik całej lokalnej społeczności edukacyjnej. Wśród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących w Krośnie najwyższy wynik odnotowało pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 239 osób, z czego 238 uzyskało wynik pozytywny, co oznacza zdawalność na poziomie 95,58%. Równie znakomitym rezultatem mogą pochwalić się absolwenci drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Konstytucji 3 maja. Na 247 zdających egzamin zakończył się sukcesem. Dla 244 osób zdawalność wynosi 98,79%. Gmina Ryglice otrzymała dofinansowanie w wysokości 754 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej ulicy Łokietka na trzech odcinkach w Ryglicach. Przebudowa ulicy Łokietka usprawni komunikację lokalną, poprawi komfort codziennego przemieszczania się mieszkańców, a także ułatwi m.in. dojazd do posesji. Inwestycja przyczyni się również do podniesienia jakości życia mieszkańców poprzez poprawę infrastruktury drogowej, mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
3: I to będzie blisko 3 km nowej nakładki asfaltowej, łącznie z poszerzeniem o 60 cm jezdni. Ta jezdnia była wąska, tak? Bardzo potrzebna droga, droga zniszczona i myślę, że mieszkańcom będzie służyła wiele, wiele lat. W tej chwili przygotowujemy przetarg. W tym roku jeszcze rozstrzygniemy przetarg. Wiemy, że te przetargi trwają czasem i nawet rok, bo jak się firmy odwołują do KIO w Warszawie, do sądu, bo przedsiębiorcy się biją o inwestycje, to różnie to bywa. Najkrócej to jest 2 miesiące, tak? W związku z tym w tym roku prawdopodobnie nie zdążymy wykonać.
2: Całkowita wartość inwestycji opiewa na ponad 1,5 miliona złotych.
0: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
2: Utrata zdrowia, która uniemożliwia pracę w swoim zawodzie, nie musi oznaczać braku możliwości zatrudnienia w innej branży. Koniecznym jest jednak zdobycie nowych umiejętności. Przekwalifikowanie zawodowe łączy się czasami ze sporymi wydatkami. Osoby ubezpieczone mogą liczyć na pomoc ze strony ZUS-u w postaci renty szkoleniowej, wyjaśnia Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
4: Renty szkoleniowe wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od ponad 20 lat, ale nie jest ona zbyt popularna. Od kilku lat na Podkarpaciu ZUS nie wypłaca nikomu pieniędzy przeznaczonych na zdobycie nowego zawodu. Wynika to z tego, że wciąż niewiele osób wie, że może do nas złożyć wniosek o tą specjalną rentę i dzięki temu skończyć kursy przekwalifikowania zawodowego, które umożliwią dalszą pracę.
2: Renta szkoleniowa stanowi 75% podstawy wymiaru renty, jednak nie może być mniejsza niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która od marca 2026 roku wynosi 1483,87 zł.
5: Reklama. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
6: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy i goście, serdecznie zapraszam Państwa na Dni Nowego Żmigrodu, które odbędą się już w najbliższą niedzielę, 12 lipca, na Stadionie Sportowym w Nowym Żmigrodzie. W programie znajdą się animacje i atrakcje dla dzieci, występ zespołu wokalnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury, koncert Krawczyk Show oraz koncert Gwiazdy Wieczoru Dawida Kwiatkowskiego. Ostatnim punktem imprezy będzie wspólna zabawa z Trendy Radiem. Bądźcie Państwo z nami. Spędźmy ten dzień razem, w dobrej, miłej atmosferze w sercu naszej gminy. Do zobaczenia w Nowym Żmigrodzie. Wójt gminy Nowy Żmigród, Grzegorz Bara.
5: Reklama.

0: Trendy Radio z wami na wakacjach.
1: Serdeczne i gorące pozdrowienia. Pozdrawiam moją Klaudię, życzę jej wszystkiego dobrego. Tomek z Nowego Żmigrodu, gorąco i serdecznie pozdrawiam. Mamy też dla Wielki z Sanoka pozdrowienia od Roberta z Leska. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. I jeszcze dla Patrycji z Krosna od Bartka.
2: Zaczyna się upał, słychać wielki szum.
1: A Bartek oczywiście pozdrawiam prosto z Nowego Jorku i ma tutaj zapowiedź, że wraca we wrześniu. Tak więc już niedługo, mój drogi, wytrzymaj. Będzie to naprawdę pewnie dla ciebie fajna, no właśnie, wakacyjna przygoda. Oprócz tego długiego lotu, podejrzewam. Kolejna gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiam Ole, życzę jej wszystkiego dobrego. Czy ja mogę prosić DKA? Tu jest mój dom. Pozdrawiam gorąco. Mamy też gorącą i serdeczną dedykację dla Wiolki i Marysi. Tak, z Beska. Gorące pozdrowienia Łukasz z rodziną przesyła. I mamy też pozdrowienia dla brata Mirka od Gosi i Sylwka. Szybkiego powrotu do zdrowia. Piosenka Baciary. Wietrze wiej. Tak mamy zagrać i tak też zagramy na naszej antenie. Za kwadrans godzina 19, a u nas prywatka z Trendy Radiem. Pozdrawiamy wszystkich, którzy, no właśnie, czy pada, czy świeci słońce, są z nami.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17.
2: Kolejna wyjątkowa dedykacja pojawia się teraz na naszej antenie dla Mirka. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Anastazja. Napisała tego SMS-a z Krościenka Wyżnego i oczywiście prosi o ten wyjątkowy numer. Ich troje, kochaj mnie.

macie. Naprzeciwko usiadł jakiś łysy gość. Przez moment myślę, że mi ukradł coś mojego. Właśnie ciebie. Łapię go za kurtkę, rzucam w prawy kąt. Zostaw ją łysy, bo nie wyjdziesz stąd. A on do mnie. Przestań już pić. Miałeś wszystko, a teraz nie masz nic.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 1200 godzin w pracy miesięcznie deklarował chirurg z Braniewa. Jest zapowiedź zbiórki podpisów w warszawskim referendum i niedźwiedziowa profilaktyka. Specjalny program rusza na południu kraju. Paulina Nawrocka, zapraszam. Wprowadzenie elektronicznego systemu kolejek i maksymalne wynagrodzenie dla medyków w kwocie 240 zł za godzinę. O swoich propozycjach ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda rozmawiała dziś z przedstawicielami Najwyższej Izby Lekarskiej. Większym problemem są stawki dla szpitali, które później otrzymują lekarze za poszczególne procedury, mówi ekspert od zdrowia publicznego z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Zbigniew Król.
2: To są płatności za procedury, tak, jaka jest finansowana przez MSZ. I raczej problem według mnie jest właśnie w tym kontraktowaniu procedury.
1: A media informują o kolejnych przypadkach skrajnie wysokich zarobków lekarzy. Starostwo powiatowe w Braniewie jako organ prowadzący miejscowy szpital zawiadomiło prokuraturę, że chirurg zarobił w ciągu roku 1 800 000 zł. Lekarz wykazywał, że miesięcznie przepracował 1200 godzin. Do nieprawidłowości miało dojść w 2024 roku. Pod koniec lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Mimo trwających wakacji organizatorzy akcji referendalnej chcą zebrać znacznie więcej niż wymagane 132 tysiące podpisów. Wolontariusze mają pojawić się 1 i 15 sierpnia, a także być w miejscach, gdzie organizowane są imprezy masowe. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Daniela Obajtka do prokuratury ma złożyć europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Chodzi o dzisiejsze wtargnięcie do inowrocławskiej kopalni soli Solino. To spółka akcyjna wchodząca w skład grupy Orlen, którą dawniej Obajtek kierował. Europoseł PiSu miał poprzeć strajkujących tam pracowników. Próbował siłowo przedostać się do siedziby spółki i szarpał się z jej prezesem. Kontenery odporne na niedźwiedzia, ogrodzenia elektryczne, specjalna grupa interwencyjna do przepłaszania i edukacja mieszkańców oraz turystów. Tak wygląda uruchomiony na Podkarpaciu i w Małopolsce program ochrony niedźwiedzia brunatnego. Ma on do możliwego minimum ograniczyć niebezpieczne spotkania człowieka z niedźwiedziem w pobliżu zabudowań. Według ekspertów istnieją również proste i przede wszystkim tanie rozwiązania, które lokalne samorządy powinny wdrożyć jak najszybciej. Marcin Starzec.
3: Jeden z takich prostych elementów już się sprawdził. W gminie Czarna po zmianie harmonogramu wywozu śmieci na poniedziałek, gdy większość turystów wyjeżdża, liczba incydentów z udziałem niedźwiedzia spadła, mówi jeden z pomysłodawców, czyli Robert Gacka, biolog ze Stowarzyszenia Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
4: Troszeczkę popracowała, jak dopracować ten system odbioru odpadów, żeby nie był atrakcyjny dla niedźwiedzi. I to udało się tutaj silnie obniżyć frekwencję odwiedzin przez niedźwiedzia.
3: Obecnie w Bieszczadach trwa akcja odławiania i relokacji problematycznych niedźwiedzi. Do tej pory odłowiono już 9 osobników.
1: A gmina Polanów na Pomorzu Zachodnim ostrzega przed innym zwierzęciem. Ostrzega mieszkańców przed pumą grasującą w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa i apeluje o niewchodzenie do lasu. Powołany został gminny sztab kryzysowy, by jak najszybciej zlokalizować i odłowić zwierzę. Gmina otrzymała sygnał od leśników zaalarmowanych przez myśliwego, który na polowaniu zauważył i nagrał z bardzo bliskiej odległości pumę.
0: Infosportowe w Trendy Radio.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś poznamy pierwszego półfinalistę piłkarskiego mundialu. Główny faworyt do zwycięstwa, czyli Francja, zagra z czwartą drużyną mundialu w Katarze Marokiem. Trójkolorowi 8 lat temu zdobyli tytuł, 4 lata temu grali w finale i teraz też mierzą wysoko. Ale selekcjoner Maroka, Mohamed Ouabi, zapewnia, że jego zespół Francuzów się nie boi.
6: Szczerze mówiąc, jesteśmy bardzo spokojni i pewni naszego planu na grę, naszego podejścia oraz sposobu, w jaki przygotowaliśmy się do tego meczu. Prawdę mówiąc, miałem nieco więcej obaw przed meczem z Kanadą, nie ze względu na zespół, z którym się mierzyliśmy, ale ze względu na samopoczucie moich piłkarzy i to, jak podejdą do tamtego spotkania. Tym razem jednak widzę, że są maksymalnie skoncentrowani i zmotywowani.
5: Mecz Francja-Maroko dziś o 22:00, kolejny ćwierćfinał jutro. Hiszpania zagra z Belgią. Czerwone Diabły pokazały moc w starciu z Amerykanami, wygrywając aż 4-1. Hiszpanie skromnie pokonali Portugalię, ale pozostają faworytami, bo są zespołem kompletnym, mówi pomocnik Dani Olmo.
6: Jesteśmy drużyną, w której wszyscy atakują i wszyscy bronią. Trener zawsze powtarza, że pierwszymi do obrony są napastnicy, ale nasza formacja obronna również wykonała fantastyczną robotę. Cała linia defensywna, każdy kto grał, jak i zresztą cały zespół. Natomiast przed nami starcie z równie kompletną drużyną, co zresztą już udowodnili. Mają jednego z najlepszych bramkarzy na świecie. Być może nawet najlepszego i to będzie trudny mecz.
5: A w weekend ostatnie dwa ćwierćfinały. Najpierw Norwegia zmierzy się z Anglią, a w nocy z soboty na niedzielę Argentyna zagra ze Szwajcarią. Egipski Związek Piłki Nożnej przedłużył kontrakt trenera tej reprezentacji, Hossama Hassana. Dwa dni wcześniej jego drużyna przegrała z Argentyną 2-3 w 1/8 finału mundialu. Egipt zajmuje 24 miejsce w rankingu FIFA. Tadej Pogaczar wygrał po samotnej ucieczce 6 etap kolarskiego wyścigu Tour de France i ponownie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce ze stratą ponad 2,5 minuty zajął główny rywal Słoweńca do triumfu w Wielkiej Pętli, czyli Duńczyk Jonas Wijnegaard.
0: Reklama. Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
0: Reklama.
9: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

718trendy.pl i to, co macie do przekazania, kosz złoty plus VAT, prywatka z Trendy Radiem cały czas na naszej antenie. Oczywiście moc serdecznych i takich cieplutkich pozdrowień wakacyjnych od was dla was. I teraz dla Sabiny gorąca i serdeczna dedykacja. Tak, to już kolejna dzisiaj dla Sabinki. Pozdrowienia tym razem od Mateusza. Proszę bardzo, z Krościenka. I Piotra z Korczyny. Dedykacja muzyczna. Proszę bardzo, Brother Louis. Another Talking. I Dua Lipa.

serdeczne i gorące pozdrowienia pojawiają się na naszej antenie dla Marty od Justyny i Ewy. Chłopak też się dołącza. Mateusz pozdrawia bardzo gorąco. Dziewczyna na drugiej zmianie podobno jest będzie bardzo wesoło, tak? Na 100%. Kolejna dedykacja, tym razem dla Grzegorza, tak? Już sekundę, muszę tutaj podglądnąć. Tak, z gorącymi pozdrowieniami dla Grzegorza od rezydenta Trend Radia Marcina Rogali. I oczywiście fajny numer, Marcin, jak zwykle. Proszę bardzo, Stay With Me, Barty. Ja dziękuję bardzo serdecznie. Za chwilę odliczymy 20 w 120.

0: Trendy Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71 48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: Hello, hello, dziubasy. Jak tam u was? Jak się czujecie? Czekam oczywiście na wiadomości od was. Możecie śmiało pisać na naszego fanpage'a na fejsie. Ale o tym może zaraz pogawędzimy. Najpierw wylot Rudimental Love You More. No niestety, ale za to stety mam dwie świetne propozycje. Zostańcie.
0: Wyloty.
2: W dół.

0: Tak, to dla Ciebie gra. Trendy Radio.
1: Rudimental Love You More przed chwilą na naszej antenie i propozycja pierwsza jest i nasza Bejba z najnowszym singlem Dance to This. Oj, Blanka jest ultra roztańczona i próbuje nam przekazać przez piosenkę, że no właśnie takie jest jej życie. Także dziubasy, gramy już teraz na 101.9 i 95.2 FM. No jestem ciekawa, którą z propozycji wybierzecie, bo druga równie mocna.
0: Propozycje.

0: ale to wybrzmiało Blanka i Dance to This. Propozycja pierwsza, tak tylko przypomnę, a my lecimy do drugiej. Tiesto, Don't Lose Your Head. Oj, DJ Tiesto też nam przyszykował super pakiet, jeżeli chodzi o wakacje. I to mnie cieszy, gdyby każdy z DJ-ów brał przykład z Tiesto. No, wydaje mi się, że cała lista byłaby tak imprezowa. No nic, tylko pozazdrościć. Dobra, lecimy już teraz, nie rozgaduję się.
1: Propozycje.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Ropa podpisała umowę na budowę boiska sportowego w centrum miejscowości Ropa. W ramach inwestycji powstanie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44 na 24 metry z nawierzchnią poliuretanową. Zakres prac obejmuje również wykonanie ogrodzenia, oświetlenia, wyposażenia sportowego, stojaków rowerowych oraz utwardzonego dojścia z kostki brukowej.

0: Dodatkowo wybudowany zostanie budynek sanitarny, mówi Karol Górski, wójt gminy Ropa.
1: Będą toalety, próbujemy jeszcze zbudować krótki odcinek tak zwanej Tyrolki, więc będzie to frajda dla młodych ludzi, bo będą mogli na lince przejechać kilkadziesiąt metrów. Temu boisku również będzie towarzyszyło dwa place zabaw, które będą takim dodatkowym zapleczem szkoły podstawowej numer 1 w Ropie. Te stare place są już mocno zużyte, więc budujemy jeden dla młodszych dzieci, drugi plac dla starszych dzieci. I wszystkie te zadania będą wykonane do jesieni 2026 roku.
0: Całkowity koszt zadania wynosi 1 553 000. Zakończyły się prace związane z modernizacją drogi powiatowej relacji Jedlicze-Długie-Żarnowiec. Tym razem inwestycja objęła blisko 500-metrowy fragment drogi na granicy miejscowości Żarnowiec i Długa, stanowiący kontynuację robót zrealizowanych wcześniej w ciągu tej samej trasy. Zakres wykonanych prac obejmował roboty przygotowawcze i pomiarowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie nowych warstw wyrównawczej i ścieralnej oraz poboczy. Wartość inwestycji wyniosła ponad 200 tysięcy złotych.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
0: W najbliższą niedzielę w Binarowej odbędzie się czwarta edycja zlotu pojazdów zabytkowych. Impreza przygotowywana jest we współpracy z Automobilklubem Zbiecza. Będzie można obejrzeć pojazdy jednośladowe, jak i samochody oraz pojazdy wielkogabarytowe, które zapisały się w historii polskiej motoryzacji. O godzinie 12 będzie zbiórka na parkingu Bieckiego Jarmarku Kultury przy stacji kolejowej, mówi ksiądz Bogusław Jurczak, proboszcz parafii Binarowej.
3: To wydarzenie takie, które rozpocznie się w Bieczu przy Jarmarku Kultury i potem będziemy przejeżdżać tutaj z Biecza do Binarowej, zrobimy taką pętlę górnym gościńcem Binarowej z powrotem do Biecza i zakończymy ten przejazd przy kościele w Binarowej, gdzie będzie taki wyznaczony czas na oglądanie tych pojazdów. Będzie też oczywiście czas do zwiedzenia kościoła w Binarowej, ponieważ on w dalszym ciągu dla wielu jest jeszcze nieznany, więc bardzo serdecznie zapraszamy też, będzie kościół udostępniony, będzie można usłyszeć też historię kościoła, wnętrza naszego kościoła, więc bardzo serdecznie zapraszamy.
0: Ponadto koła gospodyń wiejskich oraz klub Senior Plus przygotowują smaczny poczęstunek dla uczestników zlotu z binarowskimi specjałami. Będzie kapusta po binarowsku, pierogi oraz ciasta.
4: Reklama. Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy i goście, serdecznie zapraszam Państwa na Dni Nowego Żmigrodu, które odbędą się już w najbliższą niedzielę, 12 lipca, na Stadionie Sportowym w Nowym Żmigrodzie. W programie znajdą się animacje i atrakcje dla dzieci, występ zespołu wokalnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury, koncert Krawczyk Show oraz koncert Gwiazdy Wieczoru Dawida Kwiatkowskiego. Ostatnim punktem imprezy będzie wspólna zabawa z Trendy Radiem. Bądźcie Państwo z nami. Spędźmy ten dzień razem w dobrej i miłej atmosferze w sercu naszej gminy. Do zobaczenia w Nowym Żmigrodzie. Wójt gminy Nowy Żmigród, Grzegorz Bara.
6: Reklama. Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
7: Widziałam wcześniej w SMS-ie, no i sobie myślę, no nie mogę takiego hitu odpuścić. Zagrajcie coś od Jack Jonesa, najlepiej Breathe. Zagramy, no pewnie. Następnie na 20 nowość Camel Fat i So Good. Oj, czyli jednak wybraliście lżejszą, delikatnie wersję. No to gramy i zapraszam do pozostania, ponieważ nasza dwudziecha już się szykuje.

7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam oczywiście można już klikać bezpłatnie. Na 19 Blair Moore i Sorry z 18. Następnie męskie granie orkiestra. Nareszcie piękny, a jednak nie piękny, bo w dwulokatowym spadku. A na 17 Nelly Furtado. Oj, i tu jest się czym pochwalić, bo z 20. Także super głosujecie, super. 19.

0: ja również przypominam o tym, że nasza stacja radiowa jest również dostępna w aplikacji Janosik. Wiem, że to jest czas pełen wyjazdów, urlopów. No a do końca nie chcemy zapominać o tym, co dzieje się w regionie. Także zapraszam do korzystania z zasięgiem FM. Martwić się nie musicie, wystarczy mieć włączony internet. Tak jeszcze przypomnę, że nasza aplikacja Trendy Radio jest dostępna na wasze telefony. Wiem, słyszałam, że coś tam czasem potrafi się zaciąć, ale spokojnie pracujemy nad tym. Na 16. Sony Fodera Let Me Be In Your Arms, z 13. 15. Roxy White 2115. Chciałam Ciebie więcej dzisiaj w jednolokatowym spadku, a na 14. Sub Focus Elevate w remiksie DJ-a Aloka pnie się do góry o trzy oczka.
1: 16.
2: W dół.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Agenci CBA w warszawskim Szpitalu Południowym. Łódź zapowiada, że poprawi bezpieczeństwo studentek, powiemy jak. Będzie też o nawigacji, która mogła przyczynić się do poważnych wypadków. Paulina Nawrocka, zapraszam. Agenci CBA na zlecenie prokuratury prowadzili dziś czynności w ramach śledztwa w sprawie nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty także w stołecznym ratuszu i w urzędzie dzielnicy Ursus. Zaznaczył, że nie jest to pierwsza i ostatnia realizacja postanowień prokuratury w tej sprawie. Materiały są zabezpieczane i analizowane na bieżąco. W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie nadużycia uprawnień, czyli tak zwanego saloniku VIP i przyjmowania pacjentów poza kolejką. Nieprawidłowości w ocenie zdolności kredytowej przy udzielaniu kredytów hipotecznych podejrzewa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pracownicy UOKiK przeszukali siedziby BIK oraz trzech banków. Urząd sprawdza, czy przekazywanie informacji o liczbie zapytań kredytowych jest niezbędne do oceny zdolności, tłumaczy prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny.
2: W praktyce może to oznaczać, że świadomy i racjonalny konsument, który porównuje oferty kilku banków, otrzymuje niższą ocenę punktową, aniżeli ten konsument, który skorzysta wyłącznie z oferty swojego macierzystego banku. W związku z tym sprawdzamy, czy takie rozwiązanie przyjęte przez sektor i funkcjonujące przez wiele lat nie zniechęca konsumentów do porównywania ofert różnych kredytodawców i wyboru najkorzystniejszej z nich.
1: Jeśli podejrzenia się potwierdzą, instytucjom finansowym grożą wysokie kary. Radni z Łodzi zapowiadają kroki w sprawie poprawy bezpieczeństwa studentek tamtejszego Uniwersytetu Medycznego. Chodzi o przypadki zaczepiania i ekshibicjonizmu w pobliżu Szpitala Uniwersyteckiego. Bartosz Kądziołka.
3: Do skandalicznych sytuacji dochodzi od wielu miesięcy, mówi łódzka radna KO i zarazem studentka Uniwersytetu Medycznego Maja Włodarczyk.
4: Tam można było spotkać mężczyzn, oni byli zamaskowani, na przykład chodzili w maskach potworów, chowali się w krzakach i roznegliżowani wyskakiwali przed kobiety i straszyli je. Niekiedy chowali się też w samochodach.
3: Z prośbą o interwencję studenci zwrócili się m.in. do władz miasta, dlatego jak mówi radna Beata Bilska z KO.
5: Miasto zobowiązało się, że doświetli ścieżkę, wprowadzi dużo więcej patroli Straży Miejskiej.
3: Pojawić ma się też monitoring i więcej patroli policji.
1: Od poniedziałku Słowacy zamkną dla ruchu autostradę D3 od granicy z Polską w Zwardoniu, aż niemal do Czadce. To odcinek popularnej drogi na południe Europy, do Wiednia czy do Chorwacji. Do 17 sierpnia autostrada będzie remontowana. Osobówki będą kierowane na drogę lokalną. Ciężarówki powinny korzystać z przejścia granicznego w Cieszynie. Błędne wskazania jednej z aplikacji nawigacyjnych mogą być przyczyną niebezpiecznych zachowań kierowców na drodze ekspresowej S1 w rejonie Węgierskiej Górki, podał katowicki oddział GDDKiA. W ostatnich miesiącach kierowcy czterokrotnie zawracali tam przed tunelem i jechali pod prąd. Najprawdopodobniej zawracanie sugerowała im właśnie nawigacja. Drogowcy przypominają, że nie należy w pełni ufać aplikacjom nawigacyjnym, bo czasem popełniają błędy i by zawsze zwracać uwagę na znaki.

0: Halo, halo, zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 12 stopni już tej nocy, natomiast jutro zdecydowanie cieplej. 20 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota deszczowa, stosunkowo ciepła, bo na termometrach 22 stopnie.
1: Reklama.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
3: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20.

0: Trend Radio.
1: Bartuś, to co się dzieje? Lenistwo dopadło, nie? To jest to. Bartek, bardzo gorąco pozdrawiam. I chilluje na hamaku. No i mówi, że nic mu się nie chce i cieszy się, że już prawie koniec tygodnia. No Bartuś, czasem tak jest, ale dobrze, że sobie wieczorkiem chillujesz. To też jest ważne. Zresetować się, głowa też odpoczywa. Bo pamiętajcie, no mimo wszystko ten odpoczynek psychiczny też jest bardzo ważny, tak samo jak fizyczny. Trzeba sobie zrobić, Bartku, chyba pauzę, nie? Koniecznie. Na 13 Calvin Harris, Jazzy i Satisfy z 15, 12 Armin Van Buren, Like a Child z 10, a na 11 Maciej Skiba i Wołam, tym razem z 9.
2: 13.

0: mówię o odpoczynku psychicznym i fizycznym, no i nasuwa mi się pewna myśl, ponieważ widzę, że jest dzień chodzenia do pracy inną drogą. No to już trudno, bo poszłam taką, jaką zazwyczaj idę, ale dziubasy, no to też może być w pewien sposób relaksujące, nie? Zazwyczaj coś może się miłego, no, trzymajmy się tej wersji, przytrafić. No i rzeczywiście na pewno to będzie dobrze działało na naszą sensorykę. O, chyba tak. No szkoda, że wcześniej tego nie sprawdziłam, bo ja lubię takie odkrywcze rzeczy, o ile można to nazwać odkrywczą rzeczą, mniejsza o to. Także dziubasy, jak nie dzisiaj, jutro też jest dzień, zawsze można przesunąć, a jak? 10. Ave, Meet Me in the Dark z 12. 9. James Hype, Serotonin z 4. A na 8. Alexandra Stan i Fire, tym razem z 11.
1: 10.
2: W górę.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 160 tysięcy złotych otrzymała Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Dofinansowanie pochodzi z budżetu samorządu województwa podkarpackiego na utworzenie pracowni wielośrodowiskowego zautomatyzowanego systemu zarządzania kryzysowego dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Ma wzmocnić bazę dydaktyczną uczelni i lepiej przygotować studentów do pracy w obszarze bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego. Otrzymane środki pozwolą na rozwój nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej. Władze PANS w Krośnie wskazują, że inwestycja przełoży się na podniesienie jakości kształcenia oraz stworzy jeszcze lepsze warunki do zdobywania praktycznych kompetencji przez studentów w kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Uczelnia znalazła się w gronie 10 uczelni z województwa podkarpackiego, które w 2026 roku otrzymały dotacje celowe z budżetu samorządu województwa podkarpackiego. Gmina Bukowsko zacieśniła współpracę z Wojskiem Polskim. Została podpisana umowa współpracy. Główne założenia

0: podpisanego porozumienia to promocja obronności, wydarzenia patriotyczne, obecność wojska, edukacja młodzieży. Inicjatywa ta stanowi kamień milowy w integracji lokalnego samorządu z armią. Pozwoli na skuteczniejsze kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia mieszkańców.
1: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pastwiska serdecznie zapraszają do udziału w 16. Beskidzkim Rajdzie Śladami Dwóch Kardynałów. Wydarzenie odbędzie się 1 sierpnia na malowniczej trasie z Pastwisk do Komańczy, mówi Małgorzata Kosiarska, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pastwiska.
2: Jak co roku serdecznie zapraszamy miłośników pieszych wędrówek na nasz rajd. W tym roku się odbędzie 16. edycja. Rozpoczynamy zbiórką o 7.30 w Pastwiskach i stąd będziemy szli z Pastwisk do Komańczy, gdzie na wszystkich uczestników będzie czekał autokar. Pierwszy przystanek jest w połowie trasie na Bukowicy, gdzie wszyscy uczestnicy mają zapewniony posiłek i na zakończenie też gwarantujemy posiłek i też oczywiście w trakcie rajdu odbywa się zawsze jakiś konkurs, za który są nagrody, a także loteria fantowa, do której wszyscy uczestnicy się przyzwyczaili.
0: Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lipca. Mieszkańcy ponownie mogą korzystać z boiska Orlik w Parku Jordanowskim w Dębicy. W ramach prac wykonano m.in. wymianę nawierzchni wraz z podbudową, wymianę elementów wyposażenia, w tym dwóch bramek sportowych, modernizację oświetlenia na nowoczesne, ekonomiczne oświetlenie LED z możliwością pracy w dwóch zakresach. 50 i 100% mocy. Odnowiony Orlik zapewni odpowiednie warunki zarówno do codziennej rekreacji, jak i organizacji zajęć oraz rozgrywek sportowych. Wartość wykonanych robót wyniosła prawie 600 tysięcy złotych.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie. W

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut po 19.20. Po 19.20.
1: Standardowo zapraszam do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową, to trendradio.pl. Tam możecie oczywiście bezpłatnie głosować. Siódema Kungs Getaway z trójeczki, na szóstym Lord Luxury Colorado z ósemy, a na piątym Robin Schulz Better Times. A i z siódemy, czyli w dwulokatowym awansie, cudnie.
2: Siedem.
3: W dół.

ja, Kryzole, zachęcam Was do tego, żeby podsyłać propozycje muzyczne do programu Trendy. Lista muszą być tak naprawdę cenzuralne i nowości na rynku muzycznym, ale zremiksowane wersje też chętnie przyjmuję. Także jeżeli jeszcze dany hit nie pojawił się w naszym programie, a chcielibyście go usłyszeć, to tym bardziej zapraszam do podesłania na naszego maila redakcja@trendyradio.pl lub też na naszego fanpage'a na Facebooku Trendy Radio. Tak tylko przypomnę. Dobra, bo my już na lokacie czwartej. Shimza, Fire Fire. Oj, spory spadek, bo z jedyneczki na trzecim MK Zone z szóstego, a na drugim December 10 i Infinity z piąteczki. 4.

No to już ta godzina, zapraszam, ponieważ podsumowanie nam się przyszykowało. Wylot Rudimental, Love You More, propozycje Blanka, Dance to This, Tiesto, Don't Lose Your Head. Na 20 Camel Fat, So Good, 19 Blair Moore i Sorry. Na 18 Męskie Granie Orkiestra, nareszcie 17 Nelly Furtado, Electric Circus. 16 Sony Fodera, Let Me Be In Your Arms, 15 Roxy, Chciałam Ciebie Więcej, 14 Sub Focus, Elevate, 13 Calvin Harris, Jazzy i Sary. 12 Armin van Buuren Like a Child, 11 Maciej Skiba Wołam, 10 Ave Meet Me in the Dark, 9 James Hype i Serotonin, 8 Alexandra Stan i Fire, 7 Kungs Boys Noise Get Away, 6 Lord Luxury Colorado, 5 Robin Schulz Better Times, na 4 Shimza Fire Fire, na 3 MK Zone, 2 December 10 Infinity i zwycięża Cascade Meet Again z Natalie Jane na ficie. Tym razem z miejsca drugiego. Ale imprezowo się zrobi. Zostańcie i do usłyszenia. 1.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Będzie kolejne spotkanie minister zdrowia z lekarzami. Donald Trump doczekał się lotniska swojego imienia. A kibice kobiecego tenisa po raz pierwszy w historii zobaczą w finale Wimbledonu dwie Czeszki. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dokładnie tydzień ma Ministerstwo Zdrowia do kolejnego spotkania z lekarzami i pielęgniarkami w sprawie zmian w ochronie zdrowia. Dziś Jolanta Sobierańska-Grenda spotkała się z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Obie strony po spotkaniu mówiły o swoistym resecie w rozmowach.
2: Jest to na pewno nowe otwarcie.
3: Mowa była nawet o tym, żeby zrobić nowe otwarcie ponad emocjami.
1: Tyle, że kwestii spornych nie brakuje, nie chodzi tylko o zarobki, ale też o proponowanie lekarzom wymogu pracy przynajmniej na pół etatu w jednej placówce.
2: Czyli zarówno ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca, to nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
3: Przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
2: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
1: Kolejne spotkanie środowiska lekarskiego z kierownictwem resortu zdrowia za tydzień. Po zapowiedziach ministra zdrowia na konkrety w ustawach i rozporządzeniach czekają też dyrektorzy szpitali. Jacek Kryś, szef Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, podkreśla, że górne stawki zarobków medyków są konieczne, ale jako kierujący placówką ma też obawy.
4: W tej chwili wszyscy usłyszeli, ile można zarabiać, i wszyscy przyjdą ci, którzy zarabiają mniej. Jeśli nie 240, to będą chcieli zarabiać 230, 220 zł. Niezależnie od tego, jaką rentowność wykazują procedury, które są realizowane przez danych specjalistów.
1: Ministra zdrowia na razie nie wskazała, kiedy konkretnie można spodziewać się projektów czy przyjęcia nowych rozwiązań legislacyjnych. Lotnisko w Palm Beach na Florydzie oficjalnie zmieniło nazwę na Międzynarodowe Lotnisko imienia Donalda Trumpa. Pierwszym samolotem lądującym na lotnisku po zmianie nazwy był samolot rodzinnej firmy Trumpa, Trump Force One. Od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa wiele miejsc i projektów nazwano jego imieniem. W Palm Beach istnieje bulwar Trumpa, a marynarka wojenna USA ma zbudować okręty wojenne typu Trump. Dwie czeskie tenisistki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa, zagrają w finale Wimbledonu. To pierwsza taka sytuacja w historii wielkoszlemowego turnieju w Londynie. Obie w półfinale pokonały bardzo silne rywalki. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
5: Mecz Karoliny Muchowej z Coco Gauff to był najlepszy mecz tegorocznego Wimbledonu, jeżeli chodzi o turniej kobiet. No i to był mecz, który zakończył się po 2 godzinach i 35 minutach wynikiem 6-2, 1-6, 7-6. W tym super tiebreaku Gauff miała piłkę meczową, ale zamiast atakować z połowy kortu, próbowała grać nieudanego dropshota. Dla Muchowej to będzie drugi finał wielkoszlemowy, bo przecież była w finale pamiętnym dla nas Rolanda Garrosa 2023 roku, gdy przegrała z Igą Świątek. Natomiast druga finalistka, Linda Noskowa, wygrała z Martą Kostiuk 6-4, 6-4. No i dla Kostiuk to była dopiero druga w tym sezonie porażka. Znów w półfinale, podobnie jak w przypadku Rolanda Garrosa.

0: Halo, halo, zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 12 stopni już tej nocy, jutro zdecydowanie cieplej. 20 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota stricte deszczowa, 22 na termometrach i wiatr w porywach nawet do 50 km na godzinę będzie nam towarzyszył. Moi drodzy, ja życzę oczywiście udanego wieczoru, trzymajcie się ciepło i oby ta pogoda się wkrótce poprawiła. Trzymamy kciuki, trzymamy.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy i goście, serdecznie zapraszam Państwa na Dni Nowego Żmigrodu, które odbędą się już w najbliższą niedzielę, 12 lipca, na Stadionie Sportowym w Nowym Żmigrodzie. W programie znajdą się animacje i atrakcje dla dzieci, występ zespołu wokalnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury, koncert Krawczyk Show oraz koncert Gwiazdy Wieczoru Dawida Kwiatkowskiego. Ostatnim punktem imprezy będzie wspólna zabawa z Trendy Radiem. Bądźcie Państwo z nami. Spędźmy ten dzień razem w dobrej i miłej atmosferze w sercu naszej gminy. Do zobaczenia w Nowym Żmigrodzie. Wójt gminy Nowy Żmigród, Grzegorz Bara.
1: Reklama.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Upalne letnie granie na nocnej zmianie. W Trend Radio.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest akt oskarżenia w sprawie byłego prezesa NIK-u. We Wrocławiu będą podwyżki opłat za parkowanie. A na Mundialu właśnie rozpoczyna się pierwszy ćwierćfinał. Paulina Nawrocka, zapraszam. Do sądu w Krakowie trafił akt oskarżenia wobec byłego prezesa NIK Mariana B. i dwóch innych osób. To w związku m.in. z nakłanianiem do ujawnienia przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej informacji objętych tajemnicą skarbową. Prokuratura Regionalna w Białymstoku ustaliła, że oskarżony Tadeusz G., były dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, ujawnił osobie nieupoważnionej informacje stanowiące tajemnicę, co miało stanowić pomocnictwo dla sprawcy przestępstwa w uniknięciu odpowiedzialności karnej. Za nakłanianie oskarżonego Tadeusza G. do ujawnienia informacji prokuratura przedstawiła w ubiegłym roku Marianowi B. zarzuty. Teraz skierowała do sądu akt oskarżenia. Opłaty za parkowanie we wrocławskiej strefie płatnego parkowania będą wyższe. Taką decyzję podjęli miejscy radni. Opłaty będą powiązane z wysokością pensji minimalnej, a szczegółowe ceny będą znane po ogłoszeniu przez rząd jej wysokości. Obecnie za pierwszą godzinę parkowania we Wrocławiu, w zależności od strefy, trzeba zapłacić 3, 5 lub 7 zł. Nowe stawki wejdą w życie 1 lutego przyszłego roku. Najsłynniejszy radiowóz w Polsce rozbity. Chodzi o Forda Mustanga, który został odebrany pijanemu kierowcy i przekazany do użytku policji w Radomiu. Samochód został dziś uszkodzony w kolizji, do której doszło w podradomskich Milejowicach. Policyjny Ford Mustang jechał na sygnale i wyprzedzał kolejne samochody. W pewnym momencie zderzył się z wyprzedzanym Volkswagenem. Kobieta, która nim kierowała, nie zauważyła radiowozu i próbowała skręcić w lewo. Ostatecznie Volkswagen wjechał do rowu, a Mustang uderzył w ogrodzenie, mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
2: Na szczęście na skutek zdarzenia nikomu nic się nie stało. Uczestnicy byli trzeźwi.
1: Kierująca Volkswagenem otrzymała 2000 zł mandatu i 10 punktów karnych. Wakacje składkowe po nowemu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nowy formularz dla przedsiębiorców, którzy jeszcze nie skorzystali z ulgi w tym roku. Mogą to zrobić, wypełniając go za pośrednictwem EZUS, mówi Beata Kopczyńska.
3: Ulga cieszy się dużym zainteresowaniem firm. Od początku jej funkcjonowania do ZUS wpłynęło ponad 3 280 000 wniosków, a wartość zwolnień z opłacania składek przekroczyła 4 200 milionów złotych.
1: Do tej pory ZUS rozpatrzył 99,8% wszystkich zgłoszeń. Dziś poznamy pierwszego półfinalistę piłkarskiego mundialu. Główny faworyt do zwycięstwa, czyli Francja, właśnie rozpoczyna mecz z czwartą drużyną mundialu w Katarze, Marokiem. Trójkolorowi 8 lat temu zdobyli tytuł, 4 lata temu grali w finale i teraz też mierzą wysoko. Ale selekcjoner Maroka, Mohamed Oughbi, zapewnia, że jego zespół Francuzów się nie boi.
4: Szczerze mówiąc, jesteśmy bardzo spokojni i pewni naszego planu na grę, naszego podejścia oraz sposobu, w jaki przygotowaliśmy się do tego meczu. Prawdę mówiąc, miałem nieco więcej obaw przed meczem z Kanadą, nie ze względu na zespół, z którym się mierzyliśmy, ale ze względu na samopoczucie moich piłkarzy i to, jak podejdą do tamtego spotkania. Tym razem jednak widzę, że są maksymalnie skoncentrowani i zmotywowani.
1: Kolejny ćwierćfinał jutro. Hiszpania zagra z Belgią.

W nocy deszcz może popadać na wschodzie i w centrum kraju na termometrach od 9 do 15 stopni, a jutro burzowe chmury w Polsce północno-wschodniej i centralnej, a także na Lubelszczyźnie. Na południu deszcz, a na termometrach od 18 do 25 stopni.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Upalne letnie granie na nocnej zmianie. W Trend Radio.